Je pense qu'il est tard.

0: te 3 godziny.
1: Żeby nie było wątpliwości, ja też się cieszę. A nie, Franek, no jak się cieszy, zobacz.
0: Wszyscy się bardzo cieszą. Co prawda o 5 rano, kiedy wstajemy, tej radości jest nieco mniej, ale 2 godziny
1: ona
0: później...
1: Ona musi się obudzić.
0: Tak, 2 godziny później się budzi i jest sobotni brzask.

0: Pogoda.
1: Weekend pod znakiem dużego zachmurzenia, możliwe większe przejaśnienia na zachodzie, więc mieszkańcy zachodnich regionów Polski wygrali tym razem los na loterii. W całym kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, nieco cieplej na południowym wschodzie, tu do 18 stopni.
2: No to ja podbijam stawkę. Zaglądamy do Aten. 29 stopni dzisiaj moc słońca, tak jest. Jutro nadal bardzo ciepło, 27 stopni, a w planie nawet taka, nie wiem, już chyba jesienna burza, trzeba to nazwać wprost. I zaglądamy jeszcze do Rzymu. Tutaj też ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami. Teraz 16 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia tych stopni będzie 19.

0: Bum.
1: Bum. Tak nagle.
0: Bum, bum.
1: Wzięli nas z zaskoczenia. Szanowni Państwo, sobota, 10 dzień października. W ubiegłym tygodniu był sierpień, a już jest październik. 10 minut po 7. Dziś na Fidżi Święto Niepodległości, a w Finlandii Dzień Fińskiej Literatury. Wyobraź sobie.
0: Przyjemnie.
1: Także możemy świętować wspólnie z Finami. No ale gdyby chcieli Państwo poświętować z kimś bliskim, to proszę posłuchać, do kogo mogą dzisiaj Państwo uderzyć z życzeniami. Adalryk, Alderyk, Daniel, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eulampia, Eulampiusz, Franciszek, Gereon, German, Jan, Kalistrat, Kasjusz, Leon, Leona, Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław, Rustyk, Rustyka, Samuel, Tomił, Tomiła i Twardostoj.
0: Najpierw ustalmy fakty, czy nasz Franek ma dzisiaj imieniny.
1: Czy Franek ma imieniny?
0: Paczka, cisza zapadła, no, chyba ma.
1: Zastanawia się, mówi, że my...
0: Przegapiliśmy w takim razie.
1: Przegapiliśmy.
0: Ale ja myślę, że należy świętować zawsze, kiedy jest ku temu okazja, więc świętujemy podwójnie. Franek, dzisiaj masz podwójne imieniny, taką kategorię tutaj
1: wpisujemy. Także wszystkiego najlepszego dla naszego Franka. To po pierwsze, a po drugie, co sprawdzamy?
0: Ale zobacz.
1: Co?
0: No tutaj też jest Franek, który dzisiaj się pojawi.
1: Franek i Frajda, oczywiście.
0: O Franku i Frajdzie Państwu powiemy wkrótce.
1: Wkrótce, a co sprawdzamy? Eulampię?
0: Eulampię, tak, zdecydowanie.
1: Tak, też.
0: Ale ty mnie już znasz.
1: Słuchaj, mam kąt oka i widzę. Mimo tego, że czytam, to widzę.
0: No tak, drugim ja mam kątem, twarz z napisami przecież.
1: Drugim kątem oka widzę, na które imię ci się oczy zaświeciły, więc Eulampia, imię żeńskie pochodzenia greckiego, składające się z członów EU, czyli dobrze, i światło. To światło jest napisane po grecku, więc pozwolą Państwo, że nie będę próbował nawet rozczytać. Imię mogące oznaczać dobrze świecącą albo świetlistą.
0: A to bardzo
1: czyli
0: ładne.
1: Czyli ta lampa w członie tego imienia nieprzypadkowo.
0: Ładne. Eulampia.
1: Świetlista. Tak, bardzo, bardzo ładne.
0: Ale jakoś nie mogę sobie w ogóle zwizualizować kobiety z tym imieniem.
1: No taka rozświetlona pewnie.
0: Eulampia.
1: Taka łuna.
0: Jakieś takie
1: jak idzie, to łunę ze sobą
0: też
1: zostawia.
0: Eulampia.
1: Mrok.
0: O, dobre, Eulampia Mrok. To jest jak postać z jakiejś książki. Zapisz to, no, bo nam ucieknie.
1: To wiesz, ile mam już zapisanych tych postaci z książki?
0: W głowie chyba.
1: W głowie, tak, zdecydowanie. Ale tak, Eulampia Mrok możemy do tej listy spokojnie dołożyć.

0: I już 17 minut po siódmej, a to byli Editorsi i jeden z singli zapowiadający ich nowy album, który ukaże się za niecałe 3 tygodnie. No tradycyjnie udało się i mamy znów wiersz, poranną dawkę poezji, polskiej poezji oczywiście, ale prosto z Bielska.
1: Myślałam, że polsko-fińskiej.
0: Nie wiem, czy pan Zbigniew ma jakieś konotacje fińskie. Jeśli ma, to bardzo prosimy ujawnić się, ale wiersz prosto z Bielska-Białej, to chciałem powiedzieć. I zanim przeczytam, to jeszcze mały przypis, bo w tym wierszu pojawi się taka fraza Wera biega i tutaj jest gwiazdka i do tej gwiazdki jest następujący przypis. Dla zaspanych dodam, że Wera i Rabiega pięknie się zazębiają, albo raczej częściowo nachodzą na siebie jak dwa zbiory wspólne na pierwszych lekcjach matematyki.
1: A to taki biały wiersz dzisiaj, nie rymowany.
0: Nie jest rymowany, tylko no zaraz jak przeczytam, to wszystko ci się pięknie złoży w całość. Ale ta fraza...
1: To nie był wiersz, teraz to przeczytałaś?
0: Nie, to był przypis.
1: A, okej. Okay.
0: To był przypis i wyjaśnienie tego słowa.
1: A zobacz, ja to zinterpretowałam jako wiersz biały.
0: Nie. Chociaż no... Panie Zbigniewie, no to jest dla pana duży komplement, skoro nawet przypis tak poetycko pan napisał, że Werka uznała, że to jest poezja. No naprawdę szapoba. Ale nie, to był tylko przypis wyjaśniający tę frazę Wera biega, od której się zaczyna tak. Cały wiersz. No to teraz będzie ten właściwy wiersz. Skoncentruj się. Wera biega, duet z radia, ten ich program to jest magia.
1: Ale swoją drogą, panie Zbigniewie, Krzysztof całkiem niedawno po programie wysłał mi bieg w Łazienkach Królewskich na taki mikołajkowy. No i się zastanawiam, czy się zapisywać, czy nie zapisywać, bo ja szukam teraz, oczywiście to jest wymówka, bo napisałam do Krzysztofa, że musiałabym się urwać z Brzasku, bo on startuje w sobotę przecież rano, więc może jest jakiś niedzielny. Mm-hmm. Tak szukam, wiesz.
0: Ale nie mogę powiedzieć, bo prowadzę Brzask.
1: Ale na wszelki wypadek wróciłam na bieżnię i staram się teraz robić po 5 kilometrów, żeby jednak tę piątkę jakoś z godnością przebiec.
0: A to mnie koleżanka zaskoczyła.
1: I słucham podcastów albo audiobooków w trakcie, żeby się za szybko nie zniechęcić.
0: No dobrze, to bardzo mocno trzymam kciuki w takim razie. To zaskoczeń będzie trochę więcej, bo...
1: Wera biega.
0: To dopiero będzie zaskoczenie, jak Rabiega zacznie biegać. Ale nic nie jest w życiu wykluczone, więc nie mówię nie.
1: A jeszcze jedno, ale to już wiesz, ale państwo jeszcze tego nie wiedzą, że stałam się kim? Grzybiarą. Nabijaliśmy się ostatnio,
0: prawda? O tym sobie
1: prawda? Jeszcze
0: porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o tym. Natomiast a propos zaskoczeń, to... No dzisiaj nie ma spania.

0: Tygu, tygu, tygu, tygu, tygu.
1: O, zrobiłeś to jak Urszula Dudziak.
0: Tak?
1: No.
0: Dobrze, wpiszę sobie do CV w takim razie. Dzisiaj jest także, słuchaj, pani Bożena donosi, dzień planszówek, a jutro jest dzień dziewczynek i pani Bożena jako mama dwóch grających, na szczęście nie tylko na tablecie, córek, świętuje cały weekend. A ty jesteś planszówkowa?
1: Grałam ostatnio, ale to chyba z 7 miesięcy temu, jak przyjechali moi siostrzeńcy. To budowaliśmy różne miasta, kupowałam hotele i tak dalej. To lubię. Grałam też jako dziewczynka w Chińczyka. Bardzo lubiłam bierki. To już tak nie planszówki, ale też.
0: Ale też na stole, więc.
1: Dokładnie. I jeszcze bardzo lubię tą memorki. My to memorki, mówimy. Czyli, a przywiozłam takie memorki z Lizbony, gdzie są różne płytki azulejów, więc są różne wzory i to bardzo
0: trudno.
1: Lubimy.
0: A to trudno rozszyfrować.
1: Ale siostrzeniec Dominik zawsze nas rozgrywa wszystkich, więc potem już przestało nas to bawić, kiedy on cały czas wygrywał, więc tak się śmieję, że tak, ale lubię, bo to jest taki moment zwolnienia i kompletnie coś innego niż jednak gra przed komputerem. Aż wiesz co, chyba kupię jakąś planszówkę na wioskę.
0: Koniecznie. No. To zrób to dzisiaj. W takim razie, jak jest okazja, to świętujmy wszyscy razem. Ja bardzo dawno nie grałem w planszówki, a kiedyś bardzo lubiłem spotykać się ze znajomymi właśnie na takie wieczory gier, jak my to nazywaliśmy, bo graliśmy wtedy w kilka różnych planszówek, ale zawsze to była też świetna okazja po prostu, żeby się spotkać, spędzić ze sobą czas, więc jeśli potrzebują państwo okazji, to dzisiaj jest najlepszy na to moment. Proszę zaprosić znajomych i pograć trochę w planszówki. No ale co z tymi grzybami? Jak to się stało? Jak do tego doszło?
1: Drodzy państwo, napisałam do Patryka, czego to człowiek nie zrobi, żeby słuchacze go polubili. Nawiązuję oczywiście do tej wiadomości, która do ciebie dotarła, kiedy przyznałeś się, że grzybów nie lubisz. I jeden z naszych słuchaczy...
0: Czy jeść lubię, nie lubię zbierać.
1: I jeden z naszych słuchaczy z uśmiechem i zmrugnięciem oka napisał, panie Patryku, a tak pana lubiłem. I ja naprawdę nigdy nie byłam fanką zbierania grzybów. Aż tu nagle, nie wiem, może to się po prostu zmienia tak intensywnie, jak człowiek dojrzewa. No, jak słuchaj, zebrałam pierwszego dnia na spacerze z łatką tak 4 grzyby, to był mój rekord, a teraz potrafię przejść już z 10, z 12. Bardzo obrodziły maślaki, drodzy państwo. Ale też nie ukrywam, że w naszej rodzinie często kończyło się tak, że przynosiliśmy te grzyby, a potem nikomu nie chciało się tych grzybów jakoś przygotować i nagle się okazywało, że niestety te grzyby już się do niczego nie nadają, albo od razu je oddawaliśmy sąsiadom, którzy je lubią. No ale zawzięłam się, mówię nie. Ja je wszystkie przygotuję, oczyszczę. Część będzie prawdziwków do zasuszenia, a maślaki będą na przykład tam do jajecznicy rano. Wiesz, ile się w ogóle narobiłam? Po drodze się oczywiście okazało, że część miała jakieś tam robaczki, więc tak naprawdę z tej górki zostało niewiele, ale... Potem jak zobaczyłam swoje palce, najzabawniejsze było to, że tego samego dnia wieczorem miałam rozmowę, gdzie miałam ładnie dłońmi pokazywać książkę, więc w ogóle wpadłam w panikę, że ja tych czarnych palców? Palcy? Palców? Po prostu
0: chyba
1: nie...
0: obie formy, tak mi się
1: tak
0: wydaje.
1: Tak zwana oboczność, tak. Więc, ale się na szczęście udało wyczyścić. No i powiem ci, że byłam z siebie taka dumna. Oczywiście miałam taki moment, powiedziałam jeszcze do swojego męża, ty sprawdź na pewno, czy to są wszystko dobre grzyby. I śmialiśmy się, czy najpierw jesz ty, a potem po dwóch godzinach ja, ale okazało się wszystko bardzo dobre. No i teraz przyznaję, że w lesie jest po prostu taka aleja maślaków. Że po prostu idziesz... I może ty też się wciągniesz. Ja cię muszę zabrać do tego lasu, bo jak widzisz, że to nie sprawia takiej trudności, tylko prawie pod każdym drzewkiem i krzaczkiem jest, to jakoś tak cię to buduje.
0: Wiesz co, no już były próby podejmowane nieraz i wszystkie kończyły się... No, niepowodzeniem.
1: Ja już nawet przygotowałam koszyk, bo do tej pory było tak, że miałam taką kamizelkę puchową z kapturem i do tego kaptura wrzucałam sobie te grzyby, czasami schylając się po kolejnego wypadały te pierwsze, ale to przecież taki mój chaos. Ale teraz stwierdziłam, że już mam specjalny koszyk, nożyk elegancki i tylko, że za chwilę się pewnie grzyby skończą, ale no, coś nowego się w człowieku przebudziło.
0: Werka grzybiara.
1: Jeszcze mecze zacznę oglądać,
0: takich czasów dożyliśmy. W sobotnim Brzasku. W 7:30, szanowni państwo. Już.

0: A propos planszówek, to pani muszę znaleźć. Pani Małgorzata poleca ci grę Azul. To tak w nawiązaniu do Azulejos.
1: Azulejos.
0: Azulejos.
1: A tak, ale może faktycznie po hiszpańsku, tak jak powiedziałaś, nie? Bo to...
0: No chyba, nie wiem. Muszę tak... Trzeba to sprawdzić dokładnie.
1: To będzie nasz język wewnętrzny.
0: To będzie nasz wewnętrzny sobotnio-brzaskowy dialekt. O. Tak to nazwijmy. Szanowni Państwo, dobre wiadomości w fakcie, dobre wiadomości z Łodzi. Miał, mleka bym chciał. Taki jest tytuł.
1: No zaraz skoczę, nawet ci podgrzeję.
0: No taki jest tytuł, co ja ci zrobię. No taki tytuł wymyślił ktoś, kto napisał ten artykuł, a
1: kto tego mleka by chciał?
0: A tego mleka by chciały dwa lwy azjatyckie, które urodziły się niedawno w łódzkim zoo. Po ponad dwóch dekadach ciszy w lwiarni w końcu znów rozbrzmiewają słodkie, na razie niezbyt głośne, pomruki maluchów. Na świat przyszły samiczka i samiec. To pierwsze dzieci pary lwów azjatyckich, Shiwy i Lokiego. Opiekunowie już od jakiegoś czasu wiedzieli, że Shiwa jest w ciąży. Dzięki monitoringowi wszystko mieli pod kontrolą i zapewnili lwicy spokój. Chwila, w której zobaczyliśmy Shiwę z młodymi, była niezwykła. To jej pierwszy miot, a radzi sobie rewelacyjnie. Maluchy już są coraz odważniejsze, bawią się i poznają otoczenie. Dla nas, opiekunów, to ogromne przeżycie, mówi faktowi wzruszona Justyna Plac, opiekunka lwów w łódzkim zoo. No, swoją drogą to musi być naprawdę ogromne przeżycie widzieć takie maluchy i pewnie i dla, co oczywiste, dla opiekunów lwów czy pracowników ogrodu zoologicznego, ale też dla wszystkich odwiedzających lwiarnię. Szczególnie dla dzieciaków, to musi być no, duża frajda.
1: Słuchaj, nam się rodzą pomysły w każdym brzasku. Tydzień temu zastanawialiśmy się, jak na przykład debatują jurożynikę i dzisiaj się dowiemy. A teraz przyszedł mi do głowy pomysł, żeby właśnie jakiegoś takiego opiekuna dzikich zwierząt zapytać o jego codzienność. Co robisz dzisiaj, na przykład opiekując się takimi lwami?
0: Albo o której musi wstać, żeby je nakarmić, bo przypuszczam, że takie zwierzaki to wcześniej muszą dostać pożywienie.
1: No, musimy to sprawdzić.
0: To tak jeszcze...
1: Może wśród państwa ktoś jest takim opiekunem dzikich zwierząt?
0: W ogóle by mnie to nie zdziwiło. brzask@nowyswiat.online. Prosimy się ujawnić. Albo na Facebooku, na grupie dla patronów. Jeśli tam taka osoba jest, to również tam jesteśmy, zaglądamy, czytamy, więc na pewno...
1: I zapraszamy do nas.
0: I zapraszamy do nas, oczywiście, jak najbardziej. Tak jeszcze a propos dzikich kotów, to proszę zapamiętać nazwę Leopardus tilcayo, albo w skrócie tilcayo. To jest nowo odkryty, wyobraź sobie, gatunek dzikiego kota, który zamieszkuje boliwijskie lasy. Będę o tym opowiadał w poniedziałek w kąciku Latino, chwilę po 9:00 w naszym poranku. I to jest pierwszy nowy gatunek dzikiego kota odkryty od 100 lat.
1: Wow. No. Czyli świat jeszcze potrafi nas zaskoczyć w dobry sposób.
0: Dobry, tak. Dzisiaj z Weroniką stwierdziliśmy, że będziemy odkrywać dobre strony naszego życia i świata, więc takie małe kotki czy nowe gatunki dzikich kotów to jest zdecydowanie ten kierunek.
1: My co tydzień chcemy to robić, bo mamy wrażenie, że to, co się dzieje w tygodniu, jest tak przygniatające, że trzeba zintensyfikować działania szukające światła, bo inaczej to nie wiem co.
0: No w końcu ten brzask w nazwie to zobowiązuje.
1: Brzasku, nie ty. Idę po to ciepłe mleko.
0: Dobrze.

0: Morchiba o 7:43 w Radiu Nowy Świat. Tak się rozgadaliśmy o tych grzybach, kotach i innych sprawach, że zapomnieliśmy Państwu powiedzieć, co dzisiaj w programie, więc nadrabiamy te zaległości. Mateusz Andruszkiewicz i kalendarium muzyczne oczywiście jeszcze w tej godzinie się pojawi, nawet już całkiem niedługo.
1: Pluszowa zbroja, czyli nasze zachwyty tygodnia. Co przygotowałeś?
0: No dzisiaj mam dwa zachwyty. Dwa, które mają ze sobą punkty styczne, chociaż jeden zachwyt to jest taki, powiedziałbym, ludzko-popkulturowy, a drugi to jest klasyczny film. No i tyle na razie Państwu powiem.
1: To ja mam jeden zachwyt dzisiaj i to będzie książka. Książka dla dzieci, ale też taka, która bardzo porusza dorosłych.
0: O, proszę bardzo. No to bardzo, bardzo się cieszę, już czekam. Myślę, że poruszy Państwa też wiersz, który pojawi się dzisiaj w poezji, w prozie Brzasku. Wiersz pewnego poety, znanego, ale moim zdaniem wciąż mało docenianego.
1: O. Ja tylko Państwu powiem, że wyjął z plecaka książkę, którą kojarzy z liceum.
0: No więc... bo to jest mój podręcznik z liceum. Poezja polska 1939-96 Ryszarda Matuszewskiego. Antologia.
1: Dokładnie tak. Później, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać między innymi, uwaga, uwaga, o bombowej pupie.
0: I wcale nie chodzi o dział fitness.
1: Nie. Będzie strzel bombardier, między innymi, w tej opowieści. Będzie też odpowiedź na pytanie, które, kto wie, może kiedyś Państwu zada, na przykład dziecko, skąd się biorą kamienie. Ja bym była bezradna, ale po naszej rozmowie Państwo będą wiedzieć, co odpowiedzieć.
0: No mnie by też zatkało, na pewno.
1: No i też odpowiemy na pytanie, jak wygląda, a nie wygląda najlepiej, największy robal na Ziemi.
0: No i on naprawdę jest XXL.
1: Tak. Patyki, kamyki i robale, Franek i Frajda nas poprowadzą przez tę opowieść. Franek jest starszym bratem, Frajda jest młodszą siostrą i razem pokazują, że przygoda może czaić się za rogiem. Błażej Brzeźny, autor książki i jednocześnie jej ilustrator.
0: Ja coś czuję, że będziemy mieć dużo frajdy z tej rozmowy.
1: Tak.
0: takie mam przeczucie. Podobnie jak dużo frajdy w rozmowie z Kubą Faronem miała Klaudia Kowalczyk. Ta rozmowa pojawi się dziś w ramach naszego kącika kulinarnego, a to rozmowa o kuchni śląskiej, przebogatej kuchni śląskiej. Także dzisiaj do Katowic nas Klaudia zabierze, do żurowni, w której pracuje Kuba Faron.
1: No i tak jak mówiłam tydzień temu, zastanawialiśmy się, jak mogą wyglądać za zamkniętymi drzwiami obrady jurorów Nagrody Literackiej Nike. No i pomyśleliśmy, no to trzeba po prostu sprawdzić. Wysłałam wiadomość do Witolda Beresia o treści, czy mnie jeszcze pamiętasz, bo naprawdę nie rozmawialiśmy bardzo długo. No i to było w ogóle fantastycznie, że był pretekst, żeby znowu pogadać. I Witold Bereś dzisiaj Państwu opowie o tym, jak te obrady wyglądały. Czy były burzliwe, czy były spokojne. Na pewno też odniesiemy się trochę do jego laudacji na cześć laureata, czyli Szczepana Twardocha, który w tym roku, przypomnijmy, otrzymał i Nagrodę Literacką Nike od jury, od kapituły nagrody, jak i od czytelników, to o 9:30.
0: A jeszcze chciałaś coś na propos literatury, to o fińskiej pisarce
1: tak.
0: Państwu opowiedzieć.
1: Tak, bo powiedziałeś, że jest Dzień Literatury Fińskiej i przypominam sobie taką rozmowę z Selią Achawą i mogę Państwu polecić, jeżeli tej fińskiej pisarki nie znacie. Rozmawiałyśmy o książce Rzeczy, które spadają z nieba. To było już 4 lata temu. I tam znalazłam sobie taki fragment. Była opowieść między innymi o fasoli, a o tańczącej fasoli też całkiem niedawno z profesor Urszulą Zajączkowską rozmawiałam. I ten fragment brzmiał następująco. Fasola wyrasta z ziemi świeża, zielona i ufna. Na chwilę traci równowagę, jak stawiające pierwsze kroki dziecko, ale gdy tylko się czegoś chwyci, owija się wokół tego kosmatym sznurem i umacnia. I ta książka, drodzy Państwo, Rzeczy, które spadają z nieba, opowiada trochę właśnie o tym, czego się złapać, kiedy czujemy, no, że tracimy grunt pod stopami. To jest bardzo poruszająca opowieść o prywatnych końcach świata i poszukiwaniu takiego sensu w przypadkowości zdarzeń. Ta książka została doceniona, z tego co pamiętam, tak, Nagrodą Literacką Unii Europejskiej. I pamiętam, że ten fiński w ogóle, miałyśmy tłumaczkę Anię Chomanowską, brzmiał tak, że ktoś z oglądających napisał, że czuje się, jakby siedział w saunie i słuchał języka elfów. No i pamiętam też, że Celia Hawa powiedziała, że bardzo lubi klimat filmów. Zapytałam ją, jak brzmi dla niej język polski z kolei. I ona powiedziała coś tak ciekawego, że trochę przypomina jej klimat filmów Krzysztofa Kieślowskiego, więc też te porównania i opowiadanie o języku też jest czymś bardzo ciekawym.
0: A propos filmów Krzysztofa Kieślowskiego, to odkryłem, że na jednej z platform streamingowych jest bardzo dużo takich starych, klasycznych polskich filmów, w tym naprawdę całkiem pokaźny zbiór właśnie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i takie filmy, których nie widziałem, także od razu dodałem sobie w kolejce do oglądania, także gdyby państwo chcieli skorzystać, to jest taka możliwość. 7:48, to teraz zabierzemy państwa na koncert, a zaraz potem pojawi się The One and Only Mateusz Andruszkiewicz.

0: Sade. Legendarna Sade w koncertowym wydaniu, a my już koncertowo udajemy się do nie mniej legendarnego Mateusza
1: Andruszkiewicza.
2: Dyrektor programowy amerykańskiej stacji Croc FM powiedział kiedyś o pewnym zespole, że tylko cud sprawiłby, że trafią do radia. Nie wiem zatem, czy 10 października mamy rocznicę cudu, ale z niejednego radia w istocie państwo dobrze ich znają. Bez wątpienia, no doubt, należał do tych regularnie ratowanych przez radiowe playlisty na przestrzeni lat, a dużo w tym udział miała ich trzecia studyjna płyta, wydana właśnie 10 października w 1995 roku, kiedy to Gwen Stefani razem z zespołem podzielili się ze światem albumem Tragic Kingdom. I zajęło im to 9 lat, by doczekać się komercyjnego sukcesu tych rozmiarów. Grupa założona została w 1986 i gdy prześledzimy proces wydawniczy poprzednich płyt, to zauważymy sporą sinusoidę. Debiut wydali w wytwórni Interscope, z którą mieli podpisany kontrakt na kilka płyt i mimo tej umowy kolejną płytę The Beacon Street Collection wyprodukowali sami, nagrali w domowym studiu i wydali też sami niezależnie jako Beacon Street Records. Wytwórnia nieszczególnie była zainteresowana tym materiałem, który ostatecznie sprzedał się w liczbie 100 tysięcy egzemplarzy. Z trzecią częścią ich fonograficznej przygody wątpliwości było mniej. Wydał ją Interscope i biznesowo była to dobra decyzja, w końcu Tragic Kingdom okazało się ich największym sukcesem komercyjnym. Choć nie od razu, bo album po premierze nie zawojował list przebojów, mimo tego, że singiel zapowiadający płytę Just a Girl poszedł całkiem nieźle, to większą uwagę do materiału miała przyciągnąć sama Gwen Stefani, gdy zaczęła pracę w stacji Channel One News, no i gdy jako singiel grupa wydała w końcu swój najbardziej znany w dorobku utwór Don't Speak. Nominowany do Grammy w kategorii Piosenka Roku i Najlepszy Występ Popowy w duecie lub grupie. Za samo Tragic Kingdom zespół dostał nominację w kategoriach dla Najlepszego Albumu Rockowego i Najlepszego Nowego Artysty. I w najlepsze płyta sprzedawała się w tamtym czasie, bo w samych Stanach i Kanadzie pokryła się diamentem, a na całym świecie rozeszła się w nakładzie ponad 16 milionów egzemplarzy. Jeśli zaś chodzi o płyty, które funkcjonują w jakiejś części pod etykietą pop, możemy dziś wspomnieć jeszcze o roku 2012. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Choć nie ukazała się wtedy płyta The Heist, wyszła dzień wcześniej, więc panowie McLemore i Ryan Lewis 10 października obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości. Gdy rozgłos jakiś taki ogólnoświatowy zachwyt, który wygenerowały ich cztery wydane do tej pory single z Thrift Shop na czele, został ukonstytuowany pełnoprawnym, długo grającym, oficjalnym wydawnictwem. I nie były to już wówczas czasy łaskawe dla fizycznych płyt, więc o ile przy obu materiałach i No Doubt i McLemora można mówić o dużym sukcesie komercyjnym, o tyle sprzedaż płyt tego drugiego nie ma podjazdu do liczb z lat 90., bo w ciągu kilku lat od premiery The Heist sprzedało się w Stanach w nakładzie cudzysłów ledwie 1,5 miliona. McLemore nigdy później nie wzbił się na podobne wyżyny popularności, choć w istocie został figurą, która na stałe wpisała się w koloryt sceny muzycznej, powiedzmy, że poprapowej ubiegłej dekady. A dziś, gdy jest na językach, to nie z powodu nowej przełomowej muzyki bynajmniej. Powody są inne. The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. Wszyscy słyszeliśmy zapewne głośną sprawę z trasą koncertową Eda Sheerana, z której McLemore został wykluczony za wygłaszanie manifestów w sprawie Strefy Gazy. Sheeran pisał później, że to nie jego decyzja, promotorów, i nie jest za nią odpowiedzialny. Niemniej w solidarności z McLemorem z udziału w trasie koncertowej zrezygnowali pozostali artyści, jak choćby Phineas, który oświadczył, że artyści nie mogą być uciszani, gdy zabierają głos w imieniu uciśnionych. I tak oto dojechaliśmy do tego, co tu i teraz, a to, co tam i wtedy, znowu będzie nas interesowało za tydzień o tej samej porze.
0: I tym sposobem my też dojechaliśmy do końca pierwszej godziny sobotniego brzasku, także zostawimy Państwa teraz z Ezrą Collective, a my wracamy za kilka minut.

Jordan. Ayy.

0: Sobotni Brzask.
1: Punkt 8. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, zaskoczenie.
2: Zaczytałam się, bo państwo piszą, że maślaki
1: grzyby,
2: się nadają
1: te grzyby
2: do
1: cię po prostu tak wciągają, że już zapominasz o Bożym świecie.
2: O, i tutaj niektórzy mówią, że robaczek, a zobacz, robale będą też w książce, że nie szkodzi.
1: I to dużo.
2: Pan Mariusz pisze, a co szkodzą robaczki? Za dzieciaka mieliśmy w domu obok letników z Warszawy. Starsze państwo miało skrawek ziemi. Byli zaprzyjaźnieni z dziadkami. Babcia zawsze zachwycała się pierogami z grzybami i sąsiadki. Kiedyś miałem zanieść mleko i widzę, jak pani Irena obrabia grzyby. Kładła do suszenia te robaczywe. Powiedziała, że rybak przy suszeniu pójdzie sobie i to nic nie szkodzi. Powiedziałem babci, wpadła do niej na chwilę. Już więcej pierożków nie zjadła u nich.
1: Weronika Waszkowicz.
2: I Patryk Rabiega, rzecz jasna.
1: No i oczywiście Franek Wójcicki. 8, tak jak powiedziałem, minęła, także zaczynamy.
2: I październik, 10 dzień października.
1: I 10 dzień października wciąż, tak.

0: Pogoda.
1: Weekend pod znakiem dużego zachmurzenia, większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i w całym kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Nieco cieplej na południowym wschodzie, tu do 18 stopni.
2: Nie było nas jeszcze w Turcji podczas tej prognozy pogody, więc zatrzymajmy się w Stambule. 26 stopni dzisiaj i tyle samo jutro.
1: No to tak idealnie do łazikowania po Stambule.
2: Nawet trochę chłodniej mogłoby być, nie? No ale nie wymagajmy zbyt wiele.
1: Ale 26 stopni to jeszcze nie jest jakiś taki gigantyczny upał, więc jeśli ktoś z Państwa właśnie jest w Stambule albo zmierza do Stambułu, no to pogoda szykuje się perfekcyjna.
2: Ile tam kolorów, zapachów, architektury przeciekawej.
1: Rozmarzyła się koleżanka.
2: No trochę taki włóczyki gdzieś mi się tam włącza powoli. Bardzo długo nie byłam w podróży i zaczynam to czuć, że mnie trochę już nosi.
1: No to po sobotnim brzasku proszę szukać jakichś lotniczych biletów.

0: 9 minut po 8, no to co? Pluszowa zbroja.
1: Kto zaczyna?
0: Ty.
1: A dobrze, no to drodzy Państwo, ja zaczynam od książki, która pojawi się w księgarniach 14 października, więc proszę się nie stresować, jeżeli jej teraz Państwo jeszcze nie znajdą. Miałam dostęp przedpremierowy, więc od razu się z Państwem dzielę. Klara i Luna, śladami Orfeusza i Eurydyki, Katarzyny Marciniak. No i muszę Państwu powiedzieć, że to jest taka książka, która na pewno stanie się bliska tym wszystkim, którzy posiadają w domu psa, są przyjaciółmi z czworonogiem. Klara w tej historii niespodziewanie, no w taki sposób, którego nie mogła przewidzieć, traci ukochanego psa, to jest tytułowa Luna. I dziewczynce bardzo trudno się jest pogodzić ze śmiercią zwierzaka. No i przypomina sobie mit o Orfeuszu i Eurydyce. I wpada na taki pomysł, że chce pójść śladami Orfeusza, czyli pójść do Królestwa Umarłych, żeby sprowadzić Lunę z powrotem na ziemię.
0: O matko. Mhm.
1: No i Klara i Luna, śladami Orfeusza, to jest taka opowieść oczywiście i o żałobie, i o takiej potrzebie, która jest cały czas w nas, żeby zrozumieć to, czego nie da się wytłumaczyć. I mit pokazuje no taką prawdę, którą najtrudniej jest zaakceptować, że ta strata bliskich jest wpisana w los każdej istoty. I ten mit pomaga też zmierzyć się z cierpieniem. Ja całkiem niedawno wróciłam do Fernanda Pessoi i tam był taki fragment, nie zacytuję na pewno jeden do jednego, bo aż takiej pamięci nie mam, ale był taki fragment o micie, który czasami jakby sam mit jest niczym, ale staje się wszystkim, czyli czasami ten mit pozwala nam przetrwać. No i w trakcie tej wyprawy do Hadesu Klara odkrywa przede wszystkim potęgę miłości i takie uczucia, które są na początku, kiedy dziewczynka nie chce martwić swoich bliskich, więc nie chce im pokazywać też tego swojego smutku, zapłakanych oczu. No i to jest chyba coś, co chyba kojarzą wszyscy, kiedy umiera ktoś bliski, że świat się wcale nie zatrzymuje. Słońce nadal świeci, a ty masz ochotę, żeby przynajmniej przyroda z tobą współodczuwała, żeby ten deszcz płakał razem z tobą. Są też przedmioty, które przypominają o tej stracie, czyli miska, która zawsze stała w określonym miejscu w kuchni. No i dziewczynka wyjmuje z plecaka mitologię Jana Parandowskiego i przypomina sobie historię Orfeusza i Eurydyki, który no też postanowił, że pójdzie po swoją ukochaną do podziemia. Zabrał ze sobą tylko lutnię czarodziejską. No i też Klara przypomina sobie, że był tam taki mroczny przewoźnik dusz, czyli Charon, który pobierał obola jako tę opłatę, która pozwoli się przedostać na drugi brzeg. No i był Cerber, czyli trzygłowy pies Hadesa, strażnik tej krainy, nie szczekał, no bo został oswojony tą pieśnią Orfeusza. I Klara oczywiście, kiedy się spotyka z tymi wszystkimi bohaterami w Królestwie Umarłych w podziemi, no to nie może panować i drżącego głosu, ale ona wie, że ona idzie po Lunę, więc ona zrobi dla tej Luny absolutnie wszystko. I kiedy zaczyna rozmowę z jednym z bohaterów, no to mówi, że ta Luna odeszła po prostu za wcześnie, bo żyła tylko 7 lat, czyli zdecydowaną większość życia dziewczynki. I mówi, że to za wcześnie. I Charon tylko mruknął, że każdy mówi, że za wcześnie. I faktycznie nie ma takiego momentu, kiedy powiedzielibyśmy, już teraz tyle wystarczy. I Klara cały czas mówi, ale że ta jej Luna nie przeżyła wszystkiego, ona nie przeżyła wszystkiego razem z nią. No i pojawia się Sybilla, która stoi gdzieś z boku, kiwa głową i mówi, że nad losem każdej istoty czuwają trzy Moiry, boginie przeznaczenia, no i nawet bogowie muszą się podporządkować ich wyrokom. Co się dzieje dalej, tego Państwu nie zdradzę. Opowieść o sile miłości i o tym jest taki fragment chyba dla mnie najbardziej poruszający, kiedy dziewczynka dostaje taką propozycję, żeby napić się z takiej rzeki, która pozwala zapomnieć o bólu i o cierpieniu, ale zapominasz wtedy o wszystkim. Również, że ten ktoś z tobą był. I ona mówi, że w życiu nie chce w ogóle tego wypić, bo jednak ta miłość boli, ale była czymś najpiękniejszym. No i potem, kiedy już przeczytałam książkę, to też przeczytałam trochę o autorkach. I autorką jest Katarzyna Marciniak, która jest profesorką nauk humanistycznych i kieruje ośrodkiem badań nad tradycją antyczną na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem profesora Jerzego Aksera. Uwaga, o przekładach Cycerona z greki na łacinę. No i też otrzymała Nagrodę Naukową Polityki oraz tytuł Młodego Ambasadora Polszczyzny. No i oczywiście bardzo ważna część tej książki to są ilustracje Matyldy Tracewskiej, która z kolei jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I czytałam sobie też taki krótki życiorys i pomyślałam sobie, jakie ciekawe ludzie prowadzą życie, jak przez różne państwa też prowadzą drogi artystów. Pracowała studiowała między innymi w Rawennie, placę dyplomową robiła we Włoszech, ale najbardziej, nie ukrywam, zainteresował mnie ten moment, kiedy Matylda Tracewska wyjechała do Omanu, gdzie wykonywała wielkoformatowe realizacje z serii Drzewo Życia dla meczetu Al-Amen w Muskacie. Więc taka historia dwóch pań. No to drodzy Państwo, ja polecam z całego serca. Od 14 października można szukać książki Klara i Luna, Śladami Orfeusza.

To teraz moje dwa zachwyty. Z pozoru bardzo od siebie oddalone, ale tak jak wspominałem, mające ze sobą punkty styczne i przenikające się. I Harry Styles, który przed chwilą wybrzmiał nie przez przypadek i nie dlatego, że go po prostu bardzo lubimy, a głównie dlatego, że znów jest częścią mojego popkulturowego zachwytu. W zasadzie połową, bo drugą częścią jest Thom Yorke, lider Radiohead. Panowie są bohaterami najnowszego wydania magazynu Rolling Stone. Pismo, Biblia popkultury, zresztą słusznie nazywane, co jakiś czas przygotowuje taki cykl, który jest zatytułowany Musicians on Musicians, czyli muzycy o muzykach. Chodzi o zestawienie ze sobą artystów z różnych gatunków muzycznych, z różnych światów, też z różną datą urodzenia i pokazanie, że tak naprawdę granice w muzyce nie istnieją, że to są wszystko światy wzajemnie się przenikające, uzupełniające, no i też czerpiące z siebie nawzajem. To zawsze jest rozmowa i to zawsze jest sesja zdjęciowa takiego duetu artystów. No i tym razem takim duetem jest właśnie Thom Yorke i Harry Styles. I już samo to zestawienie alternatywnego grania Thoma Yorka z popowym szaleństwem Harry'ego Stylesa jest naprawdę fantastyczne, ale to jest tak pełna życia, zabawna i super inteligentna rozmowa, że naprawdę czyta się to z dużą przyjemnością. No bo to nie jest taki klasyczny wywiad, że wiedzą Państwo, jest dwóch muzyków i dziennikarz, który ich przypytuje. Nie. Oni po prostu siedzą ze sobą i rozmawiają i to jest zarejestrowane także wideo, także fragmenty tego wywiadu też można znaleźć w wersji takiej z obrazem. Naprawdę fantastyczna rozmowa. No jest oczywiście też sesja zdjęciowa, równie udana, no ale do tego już akurat magazyn Rolling Stone nas przyzwyczaił i sesje zdjęciowe, okładki, to jest wizytówka tego pisma już od lat, zresztą zachwycająca mnie, odkąd tylko pamiętam. Polecam Państwu tę rozmowę przede wszystkim dlatego, że tak mądrze i czule rozmawiających ze sobą dwóch facetów, to jest po prostu zawsze coś wartego uwagi. Mam takie wrażenie, a jeszcze to zestawienie właśnie jednak dwóch

0: kompletnie różnych światów, no jest czymś bardzo, bardzo ciekawym, także polecam odnaleźć w internecie. A drugi zachwyt to jest film. W jaki sposób łączy się z tym zachwytem poprzedzającym, czyli z magazynem Rolling Stone, to zdradzę Państwu na sam koniec. Pamiętasz, niedawno rozmawialiśmy o ośmiornicach.
1: Tak.
0: To tak a propos też filmu, który wtedy wypłynął, czyli Mój nauczyciel ośmiornica, chociaż po polski tytuł jest Czego nauczyła mnie ośmiornica. Tak. No i trafiłem ostatnio na kolejny film z ośmiornicą, no prawie w roli głównej, Niezwykle szlachetne stworzenia. Nie wiem, czy
1: nie
0: słyszałaś. To nie jest dokument, to jest taki klasyczny film fabularny. Film zresztą na podstawie powieści Shelby Van Pelt. I narratorem w tym filmie jest Marcellus, ośmiornica mieszkająca w miejskim akwarium w niewielkim amerykańskim miasteczku. Za szyby tego akwarium.
1: Muszę to powiedzieć, chociaż to jest absurdalne, jak powiedziałeś Marcellus, ośmiornica, to myślałam, że może to jest ktoś znany i próbuje tak, co to za
0: nie, to jest ośmiornica. To jest ośmiornica, która ma na imię Marcellus po prostu w tym filmie, w tej opowieści, w tej książce w zasadzie, no bo książka była pierwsza. No i ośmiornica zza szyby wszystko słyszy, wszystko obserwuje i wszystko komentuje. Na przykład wycieczki szkolne odwiedzające akwarium i uczniowie robiące dziwne miny przez szybę. Bo w tym filmie jest naprawdę bardzo dużo humoru. Natomiast ulubioną porą ośmiornicy jest noc, kiedy akwarium się zamyka i do pracy przychodzi Towa. Emerytka dorabiająca sobie, sprzątając akwarium. Marcellus jest jej spowiednikiem. Ona zwierza mu się ze wszystkiego, co dzieje się w jej życiu i nazywa go swoim jedynym prawdziwym przyjacielem, chociaż otoczona jest wianuszkiem naprawdę przyjaciół i takich życzliwych ludzi, od których niestety po rodzinnej tragedii trochę się odgrodziła. Pewnego dnia do miasteczka przyjeżdża debiutujący młody muzyk Cameron, który szuka swojego biologicznego ojca. No i trop wjedzie właśnie do tego miasteczka, w którym mieszka Towa i w którym pracuje w tym akwarium. No i tu stawiam kropkę, nic więcej Państwu nie powiem, żeby za dużo nie zdradzić. Powiem tylko, że losy Towy, Camerona i ośmiornicy się przetną. Naprawdę niesamowicie ciepły, choć momentami dość smutny, to muszę przyznać, film. Feel good movie, tak to ładnie się po polsku wyraża, ale naprawdę to jest taki film, po którym człowiekowi jakoś tak lepiej i cieplej na sercu. Okej, przyznaję, momentami dość przewidywalny, ale niesamowicie wzruszający. Naprawdę spłakałem się jak bubr, ale często też miałem...
1: Jak bubr przy ośmiornicy.
0: Jak bubr przy ośmiornicy, dokładnie, ale często też miałem banana na twarzy i tak jak mówię, naprawdę było mi tak dobrze na sercu, więc uważam, że cel tego typu filmów został osiągnięty. A Sally Field w roli Towy, czyli w roli tej emerytki sprzątającej akwarium, jest po prostu fantastyczna. Chociażby dla niej warto ten film obejrzeć. Także bardzo Państwu polecam. Ja książki nie czytałem wcześniej, nie miałem w ogóle pojęcia o istnieniu takiej powieści, ale myślę, że przeczytam w najbliższej przyszłości. Niezwykle szlachetne stworzenia. Tak jest zatytułowany ten film. Jest dostępny na jednej z platform streamingowych, także łatwo będzie go odnaleźć i no weekend zapowiada się deszczowy, więc na taki wieczór deszczowy, chłodny, otulenie się takim filmowym pluszem, to jest myślę coś, co na pewno bardzo dobrze wyjdzie Państwu na zdrowie. A obiecałem punkt styczny z magazynem Rolling Stone, z Harrym Stylesem i Tomem Yorkiem. No, w tym filmie pojawia się muzyka Radiohead. Nie zdradzę w jakim kontekście, Powiem tylko, że jest na przykład taka przepiękna scena, kiedy ten Cameron, czyli ten młody muzyk, który przyjechał do tego miasteczka, za namową Towy zbiera się na odwagę i występuje w lokalnym barze. No i gra między innymi tę piosenkę z debiutanckiej płyty Toma Yorka i spółki.

Radiohead z debiutanckiej płyty i z filmu Niezwykle szlachetne stworzenia, który bardzo, bardzo Państwu polecam. Jest 8:31, więc to jest najwyższy czas na poezję w prozie Brzasku i tak sobie pomyślałem, jesteśmy w tygodniu noblowskim, w czwartek została wręczona literacka Nagroda Nobla i co roku na tej krótkiej liście osób typowanych do zdobycia tego prestiżowego wyróżnienia ostatnio często pojawia się Ryszard Krynicki, nasz polski poeta. No, w tym roku znów się nie udało, znów nie dostał Nobla, ale dostanie w takim razie czas antenowy w Radiu Nowy Świat i dziś w naszym przystanku Poezja zatrzymamy się na chwilę przy krótkim, ale myślę dość dobitnym wierszu zatytułowanym Wybór indywidualny. Spójrz, na każdym kroku możesz wybierać. Możesz wybrać się w podróż po swoim zabytkowym kraju, wybrać ostatnie oszczędności, przekreślić swoje dotychczasowe życie i wybrać się do kina. Możesz wybrać nadzieję lub lęk, tabletki lub gaz. A tylko raz na 4 lata nie musisz w każdej chwili wybierać, bo wystarczy, że podejmiesz decyzję, żeby jednak głosować bez skreśleń.

0: A teraz, szanowni państwo, udajemy się już w kierunku spraw przyrodniczo-klimatycznych i w naszym studiu zameldował się Błażej Brzeźny, autor książki Franek i Frajda, Patyki, Kamyki i Robale. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Słuchaj, przedstawmy tych, którzy prowadzą nas przez tę historię. Franek i Frajda. Samo imię Frajda już zapowiada Frajdę i faktycznie potwierdzenie znajdujemy w środku.
0: Ale Franek też. No, oddajmy naszemu Frankowi to frankowe.
2: Dokładnie. Opowiedz trochę, kim są Franek, Frajda, potem jeszcze Sonda i pewien buldożek.
1: To są bohaterowie, z którymi w założeniu miało być się bardzo łatwo utożsamić. Także są to dzieci pełne ciekawości i entuzjazmu. I kontrastują trochę charakterami. Frajda jest zgodnie ze swoim imieniem no trochę bardziej eksplozywna. Franek jest trochę bardziej przy ziemi. I na bazie tych kontrastów między tymi postaciami można bardzo dużo edukacyjnych treści wyciągnąć. No bo zadają różne pytania i w różne strony ich prowadzą ich umysły. I towarzyszy im Sonda. Sonda to jest bohaterka innej książki, wcześniejszej. Ja tam gdzieś się tutaj mam. I zawsze jak wypuszcza się Sondę na misję kosmiczną, to jest taka ciekawostka już na start, to robi się dwie sondy. Jedna sonda leci w kosmos, a druga identyczna zostaje na Ziemi po to, żeby w razie potrzeby jakiegoś naprawienia, jakiejś usterki, żeby ją można było mieć na miejscu. No i ta sonda, która została na Ziemi, przyłączyła się do Franka i Frajdy i ona tłumaczy im świat. Tak bardzo metodycznie i odpowiada na te wszystkie dziwaczne pytania.
2: A ten czworonóg jeszcze?
1: No i jeszcze jest Klops. To jest bulldog, który im towarzyszy. No, towarzyszy w przygodach, to może jest dużo powiedziane, bo on jedyne czego szuka to miejsca na drzemkę i to jest jego pik poszukiwań najróżniejszych.
0: A czy Franek i Frajda to są osoby, które istnieją naprawdę? Czy wytwór totalnie twojej wyobraźni?
1: To są cząstki osób, które istnieją naprawdę. Zbieram takie cechy z otoczenia od ludzi, które są charakterystyczne. No i wplatam w te postaci. Więc to jest taki miks ludzi, których lubię tak naprawdę. Po prostu zamknięty w awatarach dzieci.
2: Ja ci muszę powiedzieć, że jako dorosła osoba bardzo dużo się dowiedziałam i zacznę od mojego ulubionego bohatera w tej książce, też fantastycznie zilustrowanego, czyli Strzela Bombardiera. Co to jest za stworzonko?
1: To jest taki niewielki chrząszcz, który wypracował sobie dosyć specyficzną strategię obronną. Mianowicie ma w odwłoku mieszankę substancji chemicznych i to jest natlenek wodoru i hydrochinon. I w ogóle to jest ciekawe, bo hydrochinon jest też używany do wywoływania fotografii takiej analogowej, filmów, w sensie do wywoływania filmów. No i w razie jakiegoś zagrożenia strzel miesza te dwie substancje i wystrzeliwuje i one w kontakcie z powietrzem osiągają temperaturę wrzenia, czyli 100 stopni, więc jak jakaś wyjątkowo nieprzyjemna żaba chce go zjeść, no to dostaje wrzącym płynem prosto w żabę. No i to jest raczej nieprzyjemne.
2: Proszę zapamiętać, drodzy państwo, strzel bombardier dysponuje bombową pupą i to już od razu zostaje w głowie na zawsze.
0: To ja w takim razie zapytam o te kamienie, bo tutaj wspólnie z Weroniką stwierdziliśmy, że gdyby małe dziecko zapytało nas, wujku, ciociu, a skąd się biorą kamienie? No to by nas zatkało. Nie mielibyśmy zielonego pojęcia, jak odpowiedzieć. A jak powinniśmy?
1: Znaczy ja przyznam szczerze, że większość z tych pytań mam wrażenie, że powodowała u mnie tę samą reakcję, ale jak to? Czemu o to pytać? Niby takie oczywiste. Skały powstają generalnie na trzy różne sposoby. I nie wdając się w szczegóły, ale mamy skały magmowe, które powstają albo pod ziemią, albo wypływają z jakichś wulkanów i sobie zastygają na powietrzu, albo skały, które powstają w wyniku kompresji materiału, sobie tam leży milionami lat i się ładnie kompresuje. I są skały, które powstają z mieszanki tych wszystkich czynników. No i one powstają często pod ziemią i dlatego jest to takie ciekawe, że te wielkie, ciężkie skały są w bardzo miękkim, ruchliwym podłożu, jakim jest Ziemia. No i okazuje się, że ruchy tektoniczne i generalnie aktywność zwierząt i ludzi, wszystkiego, sprawia, że te małe cząsteczki dobrze się kompresują i wsypują się jakby pod te wielkie skały, które są wypychane krok po kroku na zewnątrz. Stąd nagle gdzieś na środku pola kamień. Skąd się wziął? Spod ziemi.
2: Czyli się wydaje, że tam się nic nie dzieje, a tam jest cały czas ruch nieustanny.
1: Tam jest walka głęboko. O przetrwanie.
2: Słuchaj, a czy miałeś kogoś, kim się wspierałeś, jeżeli potrzebowałeś jakiejś naukowej odpowiedzi?
1: Tak, Tomasz Rożek stanowił jakby stały taki punkt odniesienia merytorycznego. I w przypadku jeszcze kamyków i patyków Mariusz Gogul, doktor Mariusz Gogul, pomógł mi ogarnąć te wszystkie niuanse, czy dobrze trafiłem, czy nie. Więc wsparcie merytoryczne jest zawsze. Ja staram się robić bardzo dokładny research, no ale nie mogę się znać na wszystkim, oczywiście, więc mam cały sztab ekspertów.
0: A dlaczego akurat wybrałeś te pytania?
1: Bo wydawały mi się, pierwszą książkę o dinozaurach pisałem w oparciu o pytania, które przysłały do Tomka, do jego audycji dzieci. Mm-hmm. I to było super, to było bardzo duże wyzwanie takie logistyczne, bo trzeba było z tych pytań utkać jakąś opowieść, ale to było no, bardzo trudne.
0: Więc... Czyli, przepraszam, że ci przerwę, najpierw są pytania, a dopiero do pytań jest wymyślana opowieść.
1: Przynajmniej w pierwszej książce mm-hmm. tak było i to było wyzwanie. W drugiej książce postanowiłem, że te pytania posłużą tylko jako jakaś taka luźna inspiracja i już byłem bardziej w głowie Frajdy i Franka, więc wiedziałem mniej więcej, o co mogą dopytywać. Więc te pytania ewoluują w trakcie pisania, bo pojawiają się naturalnie. Jakby, czy kamienie tańczą? No jakby tańczą, bo wychodzą na powierzchnię. No więc to kamienie żyją? No i to jest naturalne pytanie, jakby konsekwencja poprzedniego.
0: Myślę, że im bardziej absurdalne i abstrakcyjne pytania, tym lepiej, bo wiemy, że dzieci szczególnie im młodsze, tym bardziej absurdalne pytania im przychodzą do głowy. No, to nie będzie pytanie z cyklu naukowo-przyrodniczego, ale pamiętam, że kilkuletni synek moich znajomych zapytał ich na przykład, czy papież nosi majtki.
2: No, to jest poważne pytanie i ważna kwestia.
0: No dla trzylatka pewnie tak.
2: No to ja teraz zapytam o największego robala na Ziemi. On jest naprawdę taki, no...
0: XXL.
2: Nie chciałabym go spotkać, szczerze mówiąc.
1: No nie, to jest nowozelandzka weta. No i to jest kawał szarańczaka. No naprawdę...
0: kawał robala.
1: Kawał robala. No myślę, że jakby go tak postawić na kartce A4, żeby mieć taki jasny punkt odniesienia, no to zajmie prawie całą. Jest to w ogóle taki ciekawy owad, bo on nie miał żadnych naturalnych wrogów w Nowej Zelandii przed pojawieniem się człowieka, bo dopiero ludzie przywieźli tam ze sobą szczury, myszy, które jakby były w tej niszy ekologicznej, którą zajmowała wcześniej ta weta. Więc ona sobie rosła i puchła i tak dalej, ale rozmiary tej wety to i tak nic w porównaniu z rozmiarami właśnie paleontologicznych, mezozoicznych owadów najróżniejszych. Tam były dopiero potwory. Dwumetrowe wije to jest coś paskudnego.
0: A jak ważna jest w ogóle według ciebie taka edukacja przyrodniczo-klimatyczna od najmłodszych lat? Takie uwrażliwianie na naturę, na przyrodę, na to, co dookoła nas, no właśnie już takich kilkuletnich dzieci, które sięgną po książkę.
1: Ja nawet nie wiem, czy się zgadzam z tym, że trzeba dzieci dodatkowo uwrażliwiać, bo one są bardzo wrażliwe. Wystarczy nie ignorować tych pytań i próbować dojść do tego, o co tak naprawdę w tym pytaniu chodzi. No myślę, że to jest kluczowe, żeby starać się szukać odpowiedzi i nie zbywać tych dzieci. No i też jakby z tej potrzeby powstały te książki, żeby odpowiadać na te dziwne pytania w sposób jasny, zrozumiały i próbować rozkodować, czym te pytania są naprawdę.
2: Tak sobie trzymam teraz w rękach Dziennik Odkrywców, który się zresztą pojawia w książce Franek i Frajda, Patyki, Kamienie i Robale. I pomyślałam sobie, że w sumie po 40 sama się stałam takim człowiekiem, który ma Dziennik Odkrywców, bo mamy tutaj co tydzień przynoszę jakieś zdjęcie jakiegoś robaka właśnie, na przykład twój ulubiony Odorek Zieleniak. I powiedz, czy ty jak byłeś małym Błażejkiem, to też miałeś jakiś taki Dziennik Odkrywców, coś co zapisywałeś i potem się dzieliłeś z kumplami w szkole?
1: Ja jestem i zawsze byłem takim bardzo analogowym człowiekiem, więc zawsze bardzo dużo miałem notesów, notatników z zapiskami wszelakimi. No i interesowałem się ogólnie interesowałem się wszystkim, ale dinozaury to zdecydowanie był mój konik jako dzieciak. Pewnie dlatego dinozaury stały się tematem pierwszej książki z tej serii. Natomiast Dziennika Odkrywców nie miałem, ale jako dziecko lubiłem robić krzyżówki, zagadki i jakby spędzałem tak po prostu, to był mój sposób na spędzanie czasu i wymyślałem te wszystkie rzeczy. No ale że byłem też bardzo przedsiębiorczy, to później chodziłem do mojego dziadka i sprzedawałem mu te gazetki, żeby rozwiązał...
2: Dobre!
1: Żeby rozwiązał to zadanie, no przecież nie narobiłem się na marne, no nie? Wiadomo. Więc może można powiedzieć, że to były takie dzienniki odkrywców, jak byłem mały.
0: I dziadek dawał radę z tymi zagadkami, czy jednak...
1: Głównie dawał radę finansowo. Z zagadkami nie wiem, jak sobie radził, ale wszystkie miał do samego końca życia, jakby zbierał te wszystkie rzeczy od wszystkich swoich wnucząt zresztą w segregatorach. Także wszystkie odcinki gdzieś tam w jakiejś piwnicy są.
2: Ojejku, to jest wspaniałe. To
0: piękny skarb.
2: No to teraz słowo na M się pojawi i to w dwóch odsłonach. Mimetyzm i mimikra. Jak się okazuje, te skomplikowane słowa można w prosty sposób również ilustracyjnie i tekstowo wyjaśnić dzieciom. To powiedzmy, co się za nimi kryje.
1: Tak, no więc mimetyzm to jest taka strategia przetrwania, która polega na tym, że zwierzęta dopasowują się do otoczenia i udają to otoczenie. No i najlepszym przykładem są straszyki wszelakie, czyli na przykład patyczaki albo liściaki. I to są zwierzęta, które, jak sama nazwa wskazuje, udają albo patyki, albo liście. I te strategie są bardzo zaawansowane, bo na przykład... Te robaki, które udają liście, potrafią się podczas chodzenia kołysać na wietrze, znaczy udają, że się kołyszą na wietrze, no żeby właśnie być bardziej przekonującym liściem.
2: Zobacz, tańczący robak. A tam narysowałeś między innymi liśćca, o jak to trudno odmienić, dwuokiego.
0: Nieźle ci poszło.
1: Tak, bo on jest takim bardzo dobrym przykładem, bo naprawdę jak sobie państwo sprawdzą liśćca dwuokiego, to naprawdę no liściak malowany.
0: To a propos rysowania, zatrzymajmy się na chwilę przy tym wątku, bo twoje książki to też są twoje ilustracje, nie tylko wymyślona opowieść, ale też cała szata graficzna. Zapytam najpierw, co jest trudniejsze do zrobienia? Wymyślenie całej opowieści czy narysowanie jej?
1: Ja myślę, że wymyślenie opowieści, dlatego że rysowanie... opiera się na już istniejącej opowieści, więc ten element wymyślania tak naprawdę trochę odchodzi, bo już wcześniej wymyśliłem te rzeczy, które będę rysował. Więc myślę, że to składanie opowieści w całość jest odrobinę trudniejsze. Chyba, że właśnie no, te ilustracje mają tak naśladować naturę, a to jest o tyle skomplikowane, przynajmniej w tej stylistyce, no, że trzeba iść na bardzo wiele uproszczeń, bo przyjąłem taką bardzo prostą stylistykę ilustracji, właśnie w tym duchu, żeby dzieci mogły sobie je przerysować, bo one są relatywnie proste.
0: Mm-hmm. A co było najtrudniejsze do narysowania w tej ostatniej książce? Weronika mi pokazuje przekrój pająka. Tak.
1: Myślę, że najtrudniejsze były owady, żeby je narysować tak, żeby jednocześnie trzymały się stylistycznie tego core tej książki, a jednocześnie no, żeby oddawały to, co muszą oddawać. Na przykład tam jest turkuć podjadek, no i on tak wygląda, a jednocześnie jest wklejony dosyć bezpiecznie w stylistykę ilustracji.
0: A turkuć podjadek to też jest całkiem niezły
2: szkodnik.
0: Powiedzmy dwa słowa jeszcze o tym jego mościu.
1: No, turkuć to jest taki jeden z największych w ogóle owadów w Polsce. I on ma z przodu takie łapki jak kret i drąży sobie korytarze i lubi sobie podjadać jak to turkuć. Najróżniejsze rzeczy z podziemi, korzonki, warzywka, no czasem jakąś dżdżownicę też zgarnie, jak akurat się nawinie. No i tak był i jest uznawany za szkodnika cały czas, chociaż teraz głównie przez zanieczyszczenia i przez działalność człowieka taką wielkoformatową, powiedzmy, jest ich bardzo mało i tak naprawdę ciężko go spotkać.
2: Jedna z moich ulubionych ilustracji to jest frajda w okularach, które powodują, że wygląda trochę jak mucha.
0: No jak Pippi Langstrong wygląda
2: też,
0: na tej ilustracji.
2: Bo ma jeszcze dwa warkocze, no i jeszcze korytarze te, które tworzą mrówki i królowa mrówek. No ale tam się pojawia takie pytanie przy okazji muchy. jak można szybciej widzieć? O co chodzi? Bo w ogóle kocham tę abstrakcję w tym pytaniu, która jest bardzo dziecięca.
1: Właśnie to była taka rzecz, która też mnie zaskoczyła. No, mamy dowody na to, że ludzie widzą mniej więcej w 60 Hz, co oznacza, że jeżeli dostaniemy 60 impulsów światła w ciągu sekundy, to oko zarejestruje każdy z nich jako osobny impuls światła. To już może dla nas tak percepcyjnie nie ma różnicy, ale nasz mózg to odbiera jako osobne sygnały. Natomiast jeżeli przekroczymy tę barierę 60 Hz, no to nasz mózg odbiera jakby obraz ciągły. Już nie da się tego poklatkować. Natomiast mucha odbiera świat w 240 Hz, tutaj zależy od gatunku, albo i więcej. To znaczy, że widzi więcej obrazów w ciągu sekundy, także ten ruch jest bardziej rozczłonkowany. Dlatego nie da się je złapać w locie, bo ona ma cztery razy więcej czasu na reakcję.
0: Czy ty, pisząc te wszystkie książki, wymyślając te wszystkie historie, dowiadujesz się nowych rzeczy? Było na przykład w tej ostatniej książce coś, co cię tak naprawdę zaskoczyło, o czym nie miałeś pojęcia i pomyślałeś sobie, wow.
1: Wiesz co, cały czas coś mnie zaskakuje i cały czas się czegoś uczę. I też dostrzegam, robię research oczywiście w internecie i jakby czytam artykuły naukowe, staram się jakby dojść do źródła. I później przychodzi ten ekspert i mówi mi, nie, to nie tak. Matko, myślałem, że już wiem wszystko na ten temat. Nie jestem w stanie tutaj przytoczyć jakby dokładnego pytania, ale wielokrotnie się to zdarzyło, że ci eksperci tą moją wiedzę artykułową, wikipediową, tak... Nie, to nie tak. Ja ci to wytłumaczę. Czasem wchodzi właśnie w za duży detal i wtedy trzeba było trochę kroić te pytania pod dzieci, no bo wiadomo, tutaj mamy taki zakres 6-9 lat, no więc też nie można w niektóre tematy wchodzić zbyt głęboko, no bo są bardzo skomplikowane.
2: Zastosowałeś też taki fajny patent, który jest moim zdaniem takim bonusem dla uważnych, a chodzi mi o stronowije. O co chodzi?
1: Ja jestem w ogóle animatorem. Animowałem zresztą przez 10 lat, 12 zawodowo, zanim zająłem się pisaniem i ilustrowaniem książek. Można zobaczyć moje filmy zresztą na kanale Nauka to Lubię Junior. Wyreżyserowałem pilotażowy odcinek takiego serialu animowanego. No i byłem tam reżyserem, scenarzystą, animatorem. No i ta moja pasja taka animacyjna, no gdzieś musiała znaleźć ujście w tych książkach również, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie animację na krawędzi książki, tak żeby po przejechaniu palcem przez strony i przeskrolowaniu sobie tych stron, żeby się tam animowały właśnie stronowije. I to jest taki temat, który chciałbym utrzymać we wszystkich książkach z serii. Zresztą w książce o dinozaurach, którą tam macie, są paginozaury. I one też sobie biegną po paginach.
2: Słuchaj, my dzisiaj rozmawialiśmy między innymi o ośmiornicy, a z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że będzie też, jest już w planie, może nawet już jest skończona książka o morskich stworach. To kogo będzie można tam spotkać?
1: Tak, będzie do końca roku, się ukaże, pod koniec roku, książka Morskie głębiny i świecące rekiny. I będzie tam można poznać no, w sumie stworzenia z najróżniejszych stron morza, mórz wszelakich, ośmiornice również, a nawet dziesięciornice, ale nie mogę więcej powiedzieć.
0: Ale Frajda też będzie i Franek? Czy to już jest inna seria?
1: Będzie Franek i Frajda. Oni się udają w podróż w głębiny. Zaczyna się dość niepozornie od wizyty u okulisty, co może się wydawać niekonwencjonalne, ale wizyta u okulisty kończy się tym, że Franek ma opaskę na oku, więc wygląda jak pirat. No a co robili piraci? Pływali w oceanach. A jak już mamy galeon piracki, no to on może być również galeonem piracko-badawczym. Także... schodzimy w głębiny.
2: Lubimy takie łączenie kropek.
0: Bardzo, bardzo lubimy. Ja tylko jeszcze Państwu powiem na finał, że tak jak w książkach tradycyjnych na pleckach są takie krótkie recenzje od dziennikarzy, innych pisarzy i tak dalej, tak w książkach Błażeja te recenzje zostawiają dzieci. Na przykład Tosia, 6 lat, napisała o książce o dinozaurach. Ta książka jest ciekawa, bo są w niej dinozaury i mogę się o nich dużo dowiedzieć. Są też śmieszne przygody Franka i Frajdy. Bardzo lubię Klopsa. No i to są recenzje, tak powinny wyglądać recenzje książek. To są najważniejsze, tak, ale też mam z tyłu głowy, że dzieci są zawsze takimi twardymi recenzentami. Miałeś stres, jak przyjmowałeś te recenzje i bałeś się, co dzieci powiedzą?
1: Wiesz co, bardzo, bo zastanawiałem się, czy te żarty, które napisałem w książce, czy one tak siądą, jak powinny. Ale byłem na targach książki i przyszła zgraja dzieci. No i oczywiście chrząszcz z bombową pupą, no żart stulecia naprawdę.
0: Wiadomo.
1: Później dzieci...
2: Jestem małą dziewczynką nawet w takim razie.
0: Nawet 40-latki się
1: dzieci
0: śmieją.
1: Dzieci znajomych później też ze mną biegały i mówiły, że wszystko może być bombową pupę i to była po prostu najlepsza zabawa na świecie.
2: To jeszcze Marysia lat 8. Recenzja Patyków, Kamyków i Robali napisała tak, tajemnica, śledztwo, złamana łopatka, dziurokopator, pajęczyny, robale, kamienie i to żywe, gadające rośliny, to wszystko prowadzi do prawdziwego skarbu. Jak przeczytacie, to się dowiecie. Marysia, lat 8.
0: Błażej Brzeźny był razem z nami. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.

Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istnienia.

0: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz,
1: Patryk Rabiega
0: i Franek Wójcicki. Minęła dziewiąta, więc zaczynamy ostatnią godzinę sobotniego Brzasku.

0: The one.
1: Pogoda.
2: Duże zachmurzenie nas czeka w ten weekend. Trochę słońca uświadczą tylko mieszkańcy zachodu naszego kraju. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni Celsjusza. Nieco cieplej na południowym wschodzie, tu do 18 stopni.
3: Jak do tego doszło, nie wiem, że nie byliśmy jeszcze w Lizbonie.
2: No to nadrabiajmy, proszę bardzo.
3: 24 stopnie dziś, 23 w niedzielę i w poniedziałek również 23. Idealna pogoda.
2: No tak powiem, perfekcyjnie. A sprawdź proszę jeszcze szybko Katowice.
3: Bardzo proszę, w Katowicach, drodzy Państwo. Maksymalnie 16 stopni z lekkim deszczem.
2: No, czyli tak jak generalnie w całym kraju.
3: Idealnie, żeby się schować na dobre jedzenie gdzieś.
2: Na przykład
3: w jakimś miłym miejscu.
2: Na żur. Bo zmierzamy powoli, szanowni państwo, w stronę

Śląska, ale zanim pojawią się opowieści kulinarne, to pojawi się przerywnik muzyczny, że tak ładnie powiem, przerywnik muzyczny po śląsku.

0: Frele, czyli dziewczyny prosto ze Śląska.
1: A wiesz, kto ma psa, który się nazywa Frelka?
0: Kto?
1: Filip Kosior.
0: O!
1: No, ale to bardzo ładne imię w ogóle. Frelka.
0: Tak.
1: I to R jest takie rozwibrowane.
0: W ogóle to słowo frela albo frelka jest takie...
1: Coś takiego czułego, dobrego,
0: i pozytywnego,
1: nie?
0: Tak, tak.
1: Taka frajda w tym jest też.
0: W ogóle język śląski jest językiem bardzo pozytywnym, także pozdrawiamy wszystkich, którzy nim władają i trzymamy kciuki, żeby w końcu prawnie to zostało jakoś uregulowane. No to skoro zapowiadaliśmy, że dzisiaj kulinarny przystanek na Śląsku, no to tam się udajemy. Żur na jedyny słuszny sposób, a także kule mocy, które skupiają w sobie smak rolady ze wszystkimi dodatkami. Kuba Faron dziś pojawi się w naszym cyklu. Kuba z katowickiej żurowni, a rozmawiała z nim Klaudia Kowalczyk.
2: Czym jest kuchnia śląska z definicji? No to kuchnią regionalną, prawda? Kuchnia śląska jest mocno osadzona, że tak powiem, w kluskach, w wieprzowinie, w wołowinie. No to nie są dania lekkie, prawda? Tak więc to można zakwalifikować do raczej kuchni ciężkiej. Jest wiele potraw, takich jak żur, które wywodzą się tak naprawdę teoretycznie z biedy, aczkolwiek te żury, które teraz mamy w wersji bazowej, no to ciężko nazwać, że tak powiem, daniem takim. To na przestrzeni wieków też się, są różne rodzaje żuru, prawda? Tak więc niektóre, no ale jakby samą etymologię jakby urdzenia była to zupa, która była czasami na Śląsku jedzona nawet 5 razy dziennie, prawda? Na śniadanie, obiad, kolację i jeszcze w międzyczasie, bo po prostu, bo na żarnach się mieliło mąkę i do takiej zalewajki wystarczył kartofel i to już była zakwaszone danie, prawda? Bo to z niemieckiego słowa Sauer się wywodzi etymologicznie właśnie nazwa, czyli potrawa zakwaszona. I te zakwaszone potrawy były, no i to jest bardzo zdrowe też, tak wiadomo, prawda? Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o nas, o żurownię, no to faktycznie bazujemy na tradycyjnych recepturach, ale niektóre z dań staramy się jakby modyfikować, troszeczkę tak jakby przekładać je na obecną rzeczywistość, troszeczkę taką comfort foodową, street foodową i pokazujemy, że ta kuchnia śląska może być mieszana ze smakami różnych regionów świata.
3: Różne regiony świata, to znaczy, co pasuje najbardziej do kuchni śląskiej? Mi się do tych kluchów, no to kojarzy ta Korea na przykład. Jak to wygląda u was?
2: Do klusek Korea. Raczej mieliśmy takie przygody, że robiliśmy takie kilka lat temu takie tematyczne jakby miesiące i faktycznie żeśmy albo o kuchni Bliskiego Wschodu, albo o kuchni azjatycką, żeśmy gdzieś tam się ocierali. Natomiast tutaj no, mamy w różnych formach, z takich bazowych dań, to na przykład mamy grubiorza. To jest danie nawiązujące do angielskiego shepherd's pie'a, układane warstwami, tylko że bazujemy na krupnioku, na boczku, cebuli, gniecionych ziemniakach z masłem. Albo mamy hajera, to jest znowu nasza taka wersja kebaba, która jest, no kebaba, tortilli, która jest zrobiona na bazie szarpanej wołowiny, kapusty modrej zasmażanej, zalana sosem pieczeniowym, ale zawinięte jest to w placek. I to jest właśnie taka wersja comfort foodowa. Na przykład mamy też takie dania sezonowe, jak na przykład bew roladow, czyli to jest taki bew stroganow, który jest bardziej w kompozycji zbudowany na składnikach takiego klasycznego śląskiego dania. Tak więc jest trochę tych. Bawimy się czasami roladami, robimy jakieś tam rolady z pastrami albo z grzybami, jest tego troszkę. Natomiast tak jak mówię, zawsze punktem wyjściowym jest kuchnia śląska. Mieliśmy tagliatelle na przykład na bazie zakwasu żurowego, mieliśmy pizzę na bazie zakwasu żurowego, sushi na przykład z kaszą jaglaną, marynowaną kalarepą, ze śledziem, no przeróżne takie historie, nie? Tak więc jest kilka takich dań z bazowego menu, które albo na przykład z maczanka śląska, która tutaj jest odwieczny spór z Małopolską, kto był, że tak powiem, protoplastą tego dania, prekursorem, o może bardziej. I tutaj właśnie maczanka śląska, to pomimo tego, że to nie jest jakieś danie w które jakby ociera się o inne zakątki kulinarne, to jednak jest to danie, które wpisuje się w szeroko pojęty comfort food. No bo też taka była podstawowa idea Żurowni, że będziemy starać się robić taki comfort street food z tych dań, no ale potem, że tak powiem, potrzeby klientów i wymóg spowodował, bo bazowa Żurownia była dużo mniejsza, to pomieszczenie w ogóle, w którym siedzimy i dalsza część restauracji nie istniała, tylko tam się zamykało wszystko przy barze. Kuchnia była troszeczkę mniejsza, troszeczkę inaczej to było rozstawione. Tutaj było raptem kilka stolików, miejsca może na 16 osób. I zamysł był taki, żeby to była kuchnia na wynos, taka szeroko pojęty street food. A, że tak powiem, wymóg klienta spowodował, że zdecydowaliśmy się na poszerzenie tej sekcji i zrobiła się z tego taka bardziej restauracja, nie?
3: Cieszę, że ta kuchnia śląska przyciąga ludzi, bo ja przyjeżdżając na Śląsk właśnie słyszałam, musisz spróbować, bo to jest zupełnie coś innego niż w pozostałych częściach Polski. Ta wyjątkowość kuchni śląskiej, to ją czujesz, podając te dania na co dzień?
2: Raczej czuję, no ja jestem ze Śląska tak naprawdę, nie? Moi rodzina od strony mamy, to jest wielopokoleniowo tutaj zakorzeniona w Śląsku. Mój tata jest znowu z Małopolski, z okolic Łącka. Tak więc ja tak naprawdę jestem takim krojcokiem, nie? Czyli takim farbowanym trochę Ślązakiem. Natomiast, no kurczę, ta kuchnia zawsze była, czy u babci, czy u mamy, osadzona mocno w tych realiach śląskich. No a ze względu na to, że zawsze lubiliśmy z moją małżonką, bo tu razem prowadzimy ten biznes, gdzieś tam starać się uderzać w jakąś niszę gastronomiczną i tak jak na przykład kiedyś prowadziliśmy taką restaurację typu Tex-Mex, to też jakby byliśmy jednymi z pierwszych na południu. No i w międzyczasie, jak bardziej wchodziliśmy już w tą rzeczywistość gastronomiczną od strony prowadzenia restauracji, bo w samym biznesie gastronomicznym jako tam pracownik, to już jestem trzecią dekadę zaraz. Niestety nie robię się coraz młodszy, ale no, zacząłem drugą dekadę. Natomiast, ale chyba niedługo skończę trzecią. Natomiast faktycznie gdzieś tam 10, 11, 12 lat temu powstała idea Żurowni. Pierwsze dania się pojawiły w głowie. Ja zawsze w ogóle stawiałem na regionalność, zawsze uważałem, że dania regionu mogą się bronić. Troszeczkę musiałem przekonywać z tym pomysłem moją żonę, tamtejszego szefa kuchni i tak naprawdę pierwszy

0: innych miejsc w Polsce, przyciąga osoby w zagranicy, tak więc faktycznie wydaje mi się, że lokalność jest naprawdę w stanie się obronić. No i też dzięki temu możesz zaserwować, oj sorry, bo się ci się tutaj za bardzo odchylam, można też zaserwować kurczę dania regionu i pokazać ludziom z innych części Polski czy z innych części świata coś, czego nie znają, nie? A nie klasyczne makaron, burger, dajmy na to i zapiekanka. No.
1: To czego my nie znamy? My spoza Śląska, możesz mnie uświadomić. Żur znam, okej, okay. Jest kwaśny, próbowałam faktycznie. Kluski śląskie gdzieś tam się pojawiają, nawet w supermarketach można je dostać. Oczywiście nie jest to taka kluska domowa, zupełnie inny smak. Co wyjątkowego w kuchni śląskiej ty najbardziej lubisz?
0: Co ja najbardziej lubię? Ja lubię krupniok na przykład bardzo, no, tylko że nie każdy lubi podroby, nie? Ale no kurczę, ja w ogóle lubię dania kuchni śląskiej. Bardzo lubię żur, no żur jest naprawdę super potrawą, bardzo treściwą, jeszcze z wkładką, jak jest, wiesz, z kiełbasą, z jajem, no to wiesz, tam są kartofle, można sobie dodać, nie wiem, chrzanu, śmietany, zabielić to.
1: To, tak to jest najważniejszy ten zakwas, prawda?
0: No tak, zakwas jest jakby bazą, no i też w odpowiednim momencie go trzeba, że tak powiem, dodać, bo jak sobie na przykład gotujesz ziemniaki w wywarze i dodasz za wcześnie zakwasu, no to one ci się po prostu nie ugotują, nie? Natomiast tak, zakwas jest bazą jakby, nie? To jest fajne, że my też robimy zakwas jakby na bazie receptur po mojej mamie, a mama robiła po mojej babci, tak więc jest tutaj jakaś ciągłość pokoleniowa. No rolada to jest jakieś takie sztampowe danie, które się broni zawsze. Wspomniana maczanka śląska jest bardzo fajnym, długoduszonym karczkiem w winie, po prostu podawana na żytniej bułce, takiej mocno namoczonej. No tak jak wspomniałaś, kluski śląskie, są brateringi, no jest ogrom tych dań. Natomiast faktycznie, umówmy się, to nie jest kuchnia lekka, nie? Tak więc, aczkolwiek faktycznie latem ludzie też lubią przyjść, zjeść. My mamy te wersje trochę tutaj, tak jak mówię, podkręcone. Nie wszystkie rzeczy są oczywiste. Mamy na przykład kulebele, które są tak jak takie pyzy, ładowane mięsem z rolady po prostu, z długoduszonej wołowiny.
1: Dlaczego warto kultywować właśnie te dania, te tradycje kulinarne, które gdzieś tam mamy głęboko w sercu? No niektórzy, to patrzę szczególnie na Warszawę i pozdrawiam niektórych znajomych, czasami się wstydzą tego, że są gdzieś tam z małej miejscowości i tam mają takie, taką kuchnię. No jak to jest?
0: Potrzebne. Ja uważam, że regionalizm jest super, nie? I wiesz, teraz w obecnych czasach, gdzie wszystko staje się globalne, no to no zgodnie z hasłem z takim samym, jak powiedziałeś, że tradycja to rzecz święta, nie wiem, myśl globalnie, działaj lokalnie. No naprawdę uważam, że małe stolice, w ogóle małe jakieś enklawy, tradycje warto kultywować, bo to jest nasza tożsamość. No, fajnie się chwalić tym, co mamy, fajnie jest przekazywać kolejnym pokoleniom to, że skąd się wywodzimy, jakie są nasze korzenie. Uważam to za po prostu super, że tak powiem, dar. Jakby to jest jakiś taki, tak jak kciuk jest wynikiem ewolucji i dzięki niemu jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, tak właśnie tradycja jest jakby takim strumieniem świadomości pokoleniowej, który może gdzieś tam dalej płynąć, jeżeli będziemy o niego dbać.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kuba Faron, Żurownia. Pozdrawiamy z kopalni ze Śląska, z Katowic.
2: Kluski śląskie.
3: Młodra kapusta jeszcze. Mm-hmm.
2: Oj, muszę się dzisiaj odezwać do mojej teściowej. Tak coś czuję.
3: Zaprosisz?
2: Pewnie, oczywiście.
3: To jesteśmy umówieni.
2: Kuba Faron był gościem Klaudii Kowalczyk, a to był tylko mały fragment tego spotkania, bo całą rozmowę i to wideo znajdą Państwo na naszym YouTubie.

0: The Cooks o 9:24. Opowiedz proszę, co tam jutro u ciebie w Niezapominajkach.
1: A, jutro u mnie w Niezapominajkach.
0: Właśnie widziałem, że jesteś taka zaskoczona.
1: O co ty mnie pytasz? No to ja już mówię, drodzy państwo. Jutro będę mieć dwoje gości. Pierwszą godzinę spędzimy z Tomkiem Ulanowskim, który napisał książkę, która opowiada, pod tytuł jej brzmi tak, jak zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice. Ale wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że to, jak będzie wyglądać nasza starość, która być może teraz wydaje nam się abstrakcyjna, czyli w jakiej formie będziemy w wieku, nie wiem, lat 80, no zależy w dużej mierze od tego, co my już robimy teraz.
0: To prawda.
1: I Tomek postanowił porozmawiać z ekspertami od snu, od żywienia, od ruchu. Przekopał się przez mnóstwo badań i w ogóle coś, co mnie zaskoczyło i to jest bardzo smutne, że w Polsce na przykład około 25% mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego. Więc hasło wieczny odpoczynek chyba nie brzmi atrakcyjnie.
0: Zdecydowanie nie.
1: Oczywiście nie mamy wpływu na wszystko, bo znamy oczywiście przypadki osób bardzo dbających o siebie, które po prostu mają pecha w tej ruletce życiowej i dostają taką chorobę, z którą nic nie mogą zrobić. Ale te badania, które prześledził Tomek, pokazują, że naprawdę mamy wpływ na wiele chorób i tam są na przykład dane mówiące czasami o tym, że o 40% można by było w konkretnym przypadku ograniczyć zachorowalność na konkretną chorobę, gdyby i tutaj to, to i to. I powiem ci, że bardzo sobie to wzięłam do serca. Może stąd ta bieżnia się pojawiła, żeby jednak przynajmniej trochę w ruch wprawić ciało. A druga opowieść to jest tak naprawdę dzięki tobie. Bo dałeś mi kiedyś książkę Moniki Sobień-Górskiej, która, tytuł sobie tylko przypomnę, żebym, bo on jest długi, żebym nie przekręciła, tak, rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem. I Monika faktycznie przez rok sprawdzała różne, w tym instagramowe oferty, obietnice lepszego życia. Więc była na jakichś ceremoniach szamańskich, była na kręgach kobiet, ustawieniach hellingerowskich i całej masie różnych takich ofert, które proponuje nam świat. I w tych miejscach czasami znajdowała fantastyczne wsparcie. Czasami znajdowała ostrą manipulację, czasami były to wręcz sytuacje zagrażające zdrowiu psychicznemu naprawdę, bo ktoś prowadził zajęcia, których naprawdę nie powinien prowadzić, otwierając w ludziach różne traumy i w ogóle ich nie zamykając. No i to też opowieść o takiej zmonetyzowanej nadziei, co można ludziom sprzedać, obiecując im lepsze życie, ale też w takiej drugiej warstwie to też jest opowieść o ogromnej samotności. Dlaczego my tak bardzo szukamy takiego ratunku? To też jest opowieść o tym, że czasami właśnie też sama medycyna nie wystarcza, żeby zaopiekować się jeszcze czymś, nie mówię zamiast, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Więc bardzo ciekawe i też widzimy, z jakim podejściem Monika wchodzi w ten świat. Bardzo szczerze dzieli się wrażeniami. Czasami jest przerażona, czasami jest zdziwiona, że coś działa, a nie podejrzewała, że to zadziała. Więc jeżeli państwo chcą to razem z nami, z Tomkiem i z Moniką pootwierać te drzwi, to zapraszam. Tomek w pierwszej godzinie, a Monika od 21 do 22.
0: To ja podpisuję się w takim razie pod tym zaproszeniem i jeszcze dodam jedno zaproszenie. Z kolei w piątek w audycji Cały Nasz Świat proszę sobie zarezerwować czas, bo opublikujemy rozmowę z Nargis Mohammadi.
1: Uhuhu, wywiad z noblistką.
0: Wywiad z noblistką, tak. Udało się połączyć z Teheranem, bo Nargis Mohammadi to jest irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla sprzed kilku lat. Niesamowita postać z ogromnym takim ciepłem w sobie. Byłem zaskoczony, jak dużo pokładów nadziei i jak dużo pokładów optymizmu może mieć osoba, która przeżyła tak okropne rzeczy jak Nargis Mohammadi, która cały czas jest ścigana przez irański reżim. Obecnie jej kara więzienia, ona została łącznie skazana na 44 lata pozbawienia wolności. Ta kara jest obecnie w zawieszeniu ze względu na jej stan zdrowia. Udało nam się z Nargis Mohammadi połączyć i nagraliśmy, uważam, bardzo ważną rozmowę, także polecam państwu bardzo serdecznie serdecznie. Większy fragment tej rozmowy pojawi się w najbliższy piątek w audycji Cały Nasz Świat, a cały wywiad będzie dostępny w podcaście, więc bardzo polecam. To jest opowieść nie tylko o mrocznej stronie reżimu, ale też, z czego bardzo się cieszę, udało nam się o trochę światła w całym tym mroku, więc tym bardziej bardzo, bardzo Państwu polecam. A my w Sobotnim Brzasku powoli już zmierzamy w stronę naszego kolejnego gościa, czyli w stronę Witolda Beresia, z którym porozmawiamy niebawem o kulisach tegorocznej Nagrody Literackiej Nike.

0: No to zajrzyjmy, szanowni państwo, za kulisy tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Razem z nami jest Witold Bereś, pisarz, dziennikarz, przewodniczący jury tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Witku. Zastanawialiśmy się dokładnie tydzień temu, jak wyglądają obrady jury. Czy jest burzliwie, czy jest spokojnie, więc gdybyś mógł nam dzisiaj uchylić te drzwi i zdradzić atmosferę tej dyskusji, to jak ona by wyglądała?
1: Krew, pot, łzy. Tak, znaczy, trup ściele się gęsto bardzo, absolutnie. Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale rzeczywiście tak jest. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego. Zwykle myślimy, że jeżeli rozmawiamy o czymś, to wszyscy z podobnych kręgów, z podobnym wykształceniem myślą podobnie. Tymczasem gwarantuję wam...
2: Witoldzie, czy ty masz radio też podkręcone? Bo mamy
1: nie, ja właśnie nie. Natomiast mam taki dziwny pogłos z waszej... Tej.
2: To wiesz co, my spróbujemy się połączyć za jeszcze sekundę raz. Jeszcze raz, bo bardzo trudno będzie nam rozmawiać tobie
1: ja
2: i nam pewnie.
1: Problem.
2: Dobra, okay. To za chwilę wracamy.

0: nawet YouTube wiedziało, jak się zachować. Silencio, cisza. Ale miejmy nadzieję, że techniczne kłopoty pokonane. To jeszcze raz Witold Bereś, pisarz, dziennikarz, przewodniczący jury tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Witam serdecznie. Teraz słychać rewelacyjnie, mam nadzieję. Ale też chciałem powiedzieć, że wrócę do tego poprzedniego pytania, jak wyglądają kulisy takich obrad. To jest niezwykłe. Właściwie wpadłem na taki pomysł, nie wiem, co wy na to, ale ja bym napisał właściwie thriller, albo przynajmniej mały kryminał dziejący się podczas obrad i kiedy jeden drugiego chce dyskretnie zamordować tak, żeby pozostali nie zauważyli, ale żeby wyszło na jego.
2: No to aż kto tak był takim czarnym charakterem podczas tej edycji? Naprawdę podkręciłeś teraz tutaj ciekawość.
1: Słuchajcie, to każdy jest czarnym charakterem. To znaczy nie macie pojęcia, jakie pokłady ambicji drzemią w każdym z nas. Zwłaszcza jeżeli są to ludzie nie tylko oczytani i mądrzy, ale jednak z jakąś tam pozycją, osobowością, prawda? Niby tak siedzimy, teraz rozmawiamy, no tak, niech wygra najlepszy, nie będę naciskał, a potem nagle się okazuje, że zamykasz się w wielkiej twierdzy, z zewnątrz atakują wrogowie, trolle i inne potwory, a ty wewnątrz masz spisek. No i słuchaj, zamienia się to w absolutnie kryminał z elementami komedii, absolutnie.
2: No słuchaj, no ale ty jako przewodniczący jury naprawdę jesteś w trudnej roli. Powiedz mi, czy była jednomyślność?
1: Powiedzieć, że ja byłem w trudnej roli, to nic nie powiedzieć. Zwykle jurorów jest 9. Ponieważ decyduje zwykła większość głosów, tak, no to jest to stosunkowo proste. Ale w tym roku pechowo jedna z osób zachorowała, nie mogła brać udziału. Było nas 8. W takiej sytuacji decyduje głos przewodniczącego jury. No powiem szczerze, jak lubię mordować, rządzić i żeby wychodziło na moje, to absolutnie tego nie chciałem do tego doprowadzić, dlatego żeby nie stało się tak, że siadamy jako przyjaciele, a wychodzimy jako śmiertelni wrogowie. To nie jest dobre. Na szczęście nie było tej sytuacji, że o wyborze najlepszej książki decydował mój głos. Głosów padło równo na dwa tytuły i trzeba było podjąć decyzję. Zawsze jurorzy starają się, znaczy zawsze są różne metody. Ja byłem po raz trzeci w jury Nike i staraliśmy się zawsze dochodzić do takiej sytuacji, w której na końcu głosowało się na dwie książki, prawda, żeby tych głosów, te głosy nie marnować. Na szczęście w tym wypadku nie było tak, żebym musiał dodawać swojego głosu przewodniczącego, ale zapewniam was, drzemią w was również, gwarantuję ci, Weroniko, pokłady takiej pasji dziennikarskiej.

0: wychowanie patriotyczno-narodowe. Więc nie, my żyjemy kulturą, literaturą. No, zresztą popatrzcie sami, no, nagle Polska oszalała i debatuje na temat lalki. No fantastyczne. I to samo się dzieje na takich małych konwentyklach jak nasze, gdzie mieliśmy przed sobą najpierw 20 fantastycznych książek. Naprawdę z tych kilkuset wybrać 20, to jest, moim zdaniem, to jest prawdziwy finał. No ale masz 20 tytułów i z nich masz wybrać 7. To jest wielki problem, bo cała siódemka jest, absolutnie to podkreślam, znakomita. No i nagle z tej znakomitej musisz wybrać jedną książkę. No i czasami myślę, że decyduje to, którą nogą wstaniesz, który ząb cię boli i w jakim nastroju jesteś. Ja się cieszę, że wygrała książka Twardocha. Od początku byłem zakochany w tej książce i cieszę się, że dostała tę nagrodę.
1: No to w takim razie powiedz proszę, za co w tym roku doceniliście Nul Szczepana Twardocha?
0: Ja myślę, że argumenty są dwojakie, a nawet jest taki jeden trzeci, o którym powiem na końcu. Po pierwsze, to jest niezwykła literatura, która nie jest wbrew pozorom literaturą doraźną. Lubię sobie i też pewnie czasami sobie wszyscy zadajemy takie pytanie, czy ta książka, którą akurat czytam, co z niej zostanie za lat 5, 10, 20. Ta książka pozornie opowiada o wojnie, dzisiejszej wojnie dziejącej się w Ukrainie. Ale jednak nie. Tam jest taki przejmujący wątek strachu przed współczesnością. Główni bohaterowie są samotni. To nie jest taki, że ktoś powie, och, już tyle było książek o wojnie, o froncie. Nieprawda. Takiej książki nie było i ona po raz pierwszy opisuje sytuację samotności na froncie, kiedy przeciwko tobie jest technologia. Technologia, która polega na tym, że ten dron, który atakuje, to jest podstawowy element dzisiejszej wojny. Mało tego, on jest dzisiaj kierowany przez sztuczną inteligencję. To jest taki Pan Bóg, który w dodatku nie musi siódmego dnia odpoczywać. To jest element, który może ci przynieść wodę. Jesteś na froncie, nie masz co jeść, nie masz jak żyć, ale może cię również zabić dlatego tylko, że będziesz chciał za przeproszeniem oddać siku i wtedy dron swoją kamerą termowizyjną wyłapuje różnicę ciepła, choćbyś to czynił w nocy po ciemku i zabija cię granatem. Więc my sobie nie zdajemy sprawy, chociaż intuicyjnie

0: czy w innych obozach zagłady. Są też kości dziadków nieodkopane, nieodkryte, przysypane takim kurzem łajdactwa, czy przynajmniej niepamięci, gdzieś leżące na Wołyniu. I to, że one nie są jeszcze odkryte, rzutuje na naszą opowieść o relacjach polsko-ukraińskich. Absolutnie. Myślę, że zresztą w obie strony krzywda, oczywiście różna, nie porównuje się krzywda, ale jednak tak jest. Ona jest istotna. I Twardoch podejmuje tę polemikę z tą historią. Tłumaczy, że ten główny bohater, chociaż jest uwikłany w relacje polsko-niemiecko-hitlerowsko-ukraińskie, to on jedzie na wojnę nie dlatego, że chce się rozliczyć, znaleźć swoje źródło, odnaleźć te kości przysypane, tylko dlatego, że tak wypada. Że trzeba być przyzwoitym, że warto być czciwym, stanąć po stronie bitego, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzam, czy nie. I to jest piękne. To jest naprawdę takie przesłanie na dzisiaj. A ten trzeci element, taki najdrobniejszy, ale nie będę mówił, że nieistotny, bo tak jest. Nie byłby istotny, gdyby ta książka nie była wspaniałą literaturą i gdyby nie dotyczyła ważnych rzeczy, ale tego samego dnia, kiedy żeśmy obradowali, zginęły kolejne osoby w Kijowie. Ja myślę, że wśród tych wspaniałych książek, które mieliśmy, to była jedyna książka, która wychodziła z przeżyć wewnętrznych. Było kilka powieści wspaniałych, które dzieją się w duszy, w sercu, w trzewiach bohaterów, a ta wychodziła na zewnątrz. I to też było w jakimś kontekście istotne.
1: Podkreślałeś też w laudacji, że otaczają nas lęk, agresja, pogarda i cały czas aktualna pokusa, żeby znowu dzielić ludzi na swoich i obcych. Bardzo przejmujący też u Szczepana Twardocha jest ten wątek wojny, która dla wielu osób jest cynicznym biznesem, ale też takiego odwracania oczu i powszednienia tej śmierci. Powiedz, czy zaskoczyła, że w jaki sposób też decyzja czytelników, bo powiedzmy, że Szczepan Twardoch też otrzymał nikę od czytelników, w jakikolwiek sposób wpływa na kapitułę nagrody, na jury, czy nie?
0: No tu chętnie pół żartem, pół serio wrócę do początku rozmowy. To troszeczkę nie będą nam mówić, co jest dobre. A raczej działa tak.
1: Tak myślałam.
0: Proszę, my tu jesteśmy w ogóle najlepsi, najmądrzejsi, a tu Vox Populi będzie nam mówił, co jest dobre. To właściwie jest obciążeniem i ograniczeniem, ale wspólnie zgodziliśmy się, i to było już w ubiegłym roku widoczne, kiedy książkę, nagrodę dostała najpierw Liza Kącka, Jesteś zła na zielono, a potem myśmy podjęli decyzję taką, też po straszliwej kłótni. I tu muszę się przyznać, ja się myliłem, ale cieszę się, że tak jak stało się, jak się stało, to w tym roku było podobnie. Więc ta presja Nagrody Czytelników działa, ale nie w tym kierunku, jakbyście się spodziewali. Nie, że wspiera, tylko raczej zaraz, no przecież, a ja tu tak bym chciał powiedzieć, jaki jestem mądry, a tu wszyscy głosują za tym, no to znaczy wcale nie jestem taki wyjątkowy i mądry.
1: Ale w czym się myliłeś? Bo czekaj, to mnie zatrzymało.
0: Wiesz, ja w pierwszej chwili nie miałem innego faworyta niż książka Kąckiej w zeszłym
1: roku. Wczoraj byłaś
0: to
1: zła na zielono, tak?
0: Tak. Bardzo dobra, wspaniała książka i cieszę się, że dostała, bo dzisiaj jestem absolutnym fanem tego tytułu, jeżeli tak można powiedzieć, i pisarstwa Kąckiej. Zachwycony jestem. Ale to jest taki, wiesz, właśnie, ale ja mam tu taki świetny pomysł na inną książkę, którą bym chciał docenić, a wy tego nie widzicie. I to jak w starym dobrym dowcipie ucieka belk pod prąd autostradą i słyszy komunikat, jeden wariat jedzie pod prąd. A on mówi do siebie, jak to jeden? Wszyscy jadą. No więc ja tak się w zeszłym roku czułem.
2: No to już odpowiedź na moje pytanie, czy był jakiś werdykt, z którym się wewnętrznie nie zgadzałeś, mam, ale zadam inne pytanie, ponieważ obserwujesz nagrodę Nike od lat, jak wspomniałeś, 3 razy zasiadałeś w jury. Kto z polskich pisarek albo pisarzy nigdy nie dostał Nike.

0: powinien. Trudne się wylosowało, słyszę.
1: Znacząca pauza.
2: Zatkało mnie, dlatego że nawet niedawno o tym myślałem i no, ojejku, no jest nazwisko nad nazwiskami. Największe, wspaniałe, dla mnie ważne i które będzie żyło jeszcze długo, to jest Ryszard Kapuściński. Mhm. To jest... No to właśnie wynika z tego, że zresztą zasadą nagrody Nikkei, to jest chyba piękne, jest w gruncie rzeczy brak zasad. To znaczy siada dziewięcioro jurorów, bardzo różnych ludzi, z różną wrażliwością, z różną historią i przekonują się krzykiem, złością, miłością, zaniedbaniem, groźbą, płaczem lub argumentami. I to bywa bardzo stronnicze i niesprawiedliwe. Bo są książki, które moim zdaniem nie przetrwają tego z tej 30 lat, nie przetrwają tego werdyktu jury, a były inne lepsze. Jestem pewien, że tak było. Chociaż akurat w przypadku wtedy, kiedy Kapuściński startował, wygrał znakomity Stasiuk. No, pamiętam, że to zresztą rzeczywiście sam się zastanawiałem, ale ciekawe, że ten Kapuściński w innych sesjach się nie załapał.
0: To ja tylko dodam, że chodzi o książkę Podróże z Herodotem, która była nominowana w 2005 roku.
1: A ja, jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Czy dowiemy się, Witek, od ciebie, która książka była blisko Nikę? Czyli ten drugi tytuł,
2: nie,
1: który został?
2: Nie wypada mi powiedzieć. Rzeczywiście nie wypada mi tego o tym mówić, bo to już bym... No jeszcze wyobraź sobie teraz i teraz słucha autorka lub autor i mówi, nie, 100 tysięcy poszło się, bo jeden z gości przestał. Więc nie zrobię tego autorowi, autorce, żeby nie tracił dnia.
1: Ale rozumiesz, że musiałam spróbować, nie?
2: Ale oczywiście bardzo się cieszę. I ja chcę tylko powiedzieć, że lubię to podkreślać i podkreślę. Drodzy pisarze, autorzy, bo... I ojej, ja to powiem osobiście. Kiedyś ja złożyłem książkę, z której do Nikkei, której została złożona przez wydawcę, której jestem bardzo dumny. Byłem, jestem i będę i uważam, że jest świetna naprawdę. No i ona się nie zakwalifikowała nawet do 20. No nie chcę nawet mówić, jakie psy wieszałem na jurorach i jak mi było smutno. Ale dzisiaj wiem, że pomyślcie o tym, drodzy pisarze, autorzy, wydawcy, w ten sposób. Nie odpadają złe książki. Przechodzą z bardzo dobrych lepsze. I to jest fenomen, którego nie doceniamy. Mówimy o tym, czytelnictwo pada, hurtownie plajtują, rynek książki nie istnieje, ustawy nie ma. Ale wiecie co? Literatura istnieje. Niezwykła, wspaniała, której można być dumnym i fantastycznie, że miałem okazję ją poznawać. No, będę sobie ją dalej podczytywał prywatnie już.
0: No i to jest piękna puenta. Witold Bereś był razem z nami. Bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Dzięki ślicznie. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Ale dzisiaj szybko nam program zleciał. Nawet tak szybko, że Franek już nam uruchomił kolejną piosenkę. Słyszę. Nie? Nie. No dobrze. To się tym nie przejmujemy, tylko żegnamy się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy na koncert życzeń, który za chwilę poprowadzi Helena Wnorowska i Ada Bąkowska. Tak? Musiałem sobie przypomnieć nazwisko. A my żegnamy się z Państwem, życzymy bardzo dobrego weekendu. No i co? I widzimy się, słyszymy się za tydzień.
1: Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo. Nawet Patryk Rabiega,
0: Weronika Wawrzkowicz
1: i
0: Franek Wójcicki.
1: Franek Wójcicki.
0: No teraz, no wiesz, o Franku zapomnieć.
1: Ja myślałam, że to twoja kolej.
0: Nie, to za tydzień będzie moja kolej.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało opublikowane nocą alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Przed godziną 7:00 rano służby potwierdziły pełne bezpieczeństwo na terytorium kraju. Była to reakcja na kolejny atak sił rosyjskich na Ukrainę. Rano uderzenie kierowanych bomb lotniczych zniszczyło blok mieszkalny w Zaporożu. Zginęło co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, a kilkunastu mieszkańców zostało rannych. Teraz w serwisie jeszcze jedna informacja o alercie RCB. Nie w związku z zagrożeniem, ale w związku z zaplanowanym treningiem systemu ostrzegania i alarmowania. Wiadomości otrzymują mieszkańcy powiatu krakowskiego. W godzinach od 10 do 12 w gminie Świątniki Górne zostaną uruchomione syreny alarmowe. Służby apelują o zachowanie spokoju. Teraz informacje z zagranicy. Napływają nowe szczegóły dotyczące trzęsienia ziemi, które nawiedziło Panamę. Kataklizm spowodował uszkodzenia budynków. W wielu miejscach ewakuowano mieszkańców. Największe międzynarodowe lotnisko Panamy, Tocumen, tymczasowo wstrzymało operację, a samoloty przekierowywane są m.in. do Kolumbii. Na szczęście dotychczas nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych, a alert przed tsunami został oficjalnie odwołany. Kluczowy dla światowego handlu kanał panamski pracuje bez zakłóceń. Odnotowano ponad 45 wstrząsów wtórnych, z których największy miał magnitudę 6,4. Na koniec sprawdzamy, co w Polsce czeka nas dziś w pogodzie. Przed nami sobota z dużym zachmurzeniem i przelotnym deszczem. O szczegółach synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
1: Front będzie przemieszczał się przez całą Polskę, tutaj Polska pozostanie pod wpływem układów niżowych z nad północnej Europy, ale warunki pogodowe będą zróżnicowane. Opady deszczu wystąpią w wielu regionach, przy czym ich większe prawdopodobieństwo prognozowane jest na północy kraju. W pozostałych częściach Polski również będzie możliwy przelotny deszcz, ale pojawią się przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia.
0: Na ogół zobaczymy na termometrach od 12 do 16 stopni. Najchłodniej będzie w rejonach górskich i na Suwalszczyźnie, tam około 11 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie, gdzie temperatura sięgnie nawet 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, mocniej powieje jedynie nad morzem oraz w górach. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry, jest sobota, jest po 10:00, czyli zaczynamy koncert życzeń. Dzisiaj z nami w studiu Helena Wnorowska.
1: Dzień dobry.
0: Zuzanna Iłenda, nasza urocza wydawczyni, która spina to wszystko do kupy. Słychać nas dzięki Frankowi Wójcickiemu. Mogą również Państwo do nas dzwonić. Na Państwa telefony czeka Maria Zamachowska. 224-280-280 to nasz numer telefonu. Ja nazywam się Adriana Bąkowska. Zwarci i gotowi? Zwarci i gotowi.
1: Bo mogą też Państwo do nas pisać i już jeden taki mail. Nie jeden, ale jeden przeczytam w tym momencie od pana Zbyszka. 40 lat temu, na dziś bez jednego dnia, ale jutro to już zamknięta data będzie, moja ukochana powiedziała tak, a ja również. To powtórzyłem, chcąc podziękować mojej żonie Iwonie za to, że trwa przy mnie przez te lata, wypełniając nasze dni uśmiechem i miłością, za to, że ciągle czuję jej miłość i mogę to piękne uczucie odwzajemniać. Proszę o muzyczny prezent dla nas. Jeżeli to możliwe, to grupa Smokey, przy których to utworach jeszcze więcej lat poznaliśmy się, gdy przyjechała na kolonie do mojej wioski z Łodzi i to właśnie jest kolonijna miłość, choć trochę trwało, zanim ten dzień 11 października się wydarzył. To wszystko zaczęło się, gdy byliśmy nastolatkami i tańczyliśmy w rytmie muzyki lat 70. A co to dokładnie jest za piosenka?
0: Mam.
1: A, tu. No właśnie ona. O Carol teraz na naszej antenie.

0: Mogłabym się zakochać przy takiej piosence na koloniach.
1: Ja już się zakochałam. Dostałam bardzo ładne zdjęcie, nie powiem jakie. Oj, to zabrzmiało dwuznacznie. Chodzi o zdjęcie psa oczywiście.
0: Ja też jestem zakochana, czyli mamy tutaj w takim razie konflikt interesów, bo chyba zakochałyśmy się w tym samym psie.
1: Ada, co to jest za pies?
0: Napisała do nas pani Katarzyna. Co prawda pisze o swoim mężu. Właśnie dziś, w sobotę urodziny, ma mój mąż Jarek. Z tej okazji dla niego moc życzeń, zdrowia, miłości, radości, fajnych tras na rowerze. Niech kolejne personal records gładko przychodzą. Ekstra podróży z ulubioną ekipą, to ja i nasz pies Harrier, i zdrowia, i siły na dalszą rehabilitację dla twojego i mojego ukochanego pieseła Harriera. Czytamy Harrier. No, trzeba było to szybciej napisać.
1: Prawda.
0: Niech już wszystko będzie okej. 100 lat, kochanie. Dziękujemy, że jesteś, Kasia i Harrier. Jest dołączone zdjęcie przepięknego chyba spaniela brązowego.
1: To wygląda jak pies, który więcej wydaje na fryzjera niż my we trzy razem wzięte.
0: Nie mówiąc już o rehabilitacji.
1: Żart, Zuza, proszę, nie bierz tego personalnie. Bardzo ładna fryzura. Tak w ogóle to jesteśmy na kamerach, mogą państwo zobaczyć.
2: Tak grzywka była układana, jakby ja wiem, że Harrier na pewno też poświęcił dużo czasu.
0: Harrier jest psem myśliwskim, więc jestem przekonana, że muszą państwo bardzo dużo energii i środków przeznaczać na pranie takiego psa, ponieważ one bardzo lubią się unurzać w błocie.
1: Tak, ale ja mam jeszcze ważne pytanie do pani Katarzyny. Nasza skrzynka mailowa jest otwarta, więc można jeszcze odpowiedzieć. Pani Kasiu, jakby mąż był rasą psa, to jaką?
0: Czekamy. To może być w ogóle taki motyw przewodni tego dnia, tego koncertu życzeń. Ale do rzeczy, bo przecież to jest koncert życzeń i piosenek, więc zagramy chyba piosenkę urodzinową dla męża pani Katarzyny. Dołączamy się do tych życzeń, życzymy zdrowia, świetnych tras rowerowych. I zdaje się, że tutaj mi Gorillaz jakieś mignęło. No to świetnie, chyba będzie znowu energicznie. Gramy!

0: Trwa w studiu zażarta dyskusja o rasach psów. Okazuje się, że nasza wydawczyni określa się jako chihuahua. Muszę przyznać, że troszeczkę mnie przestraszyłaś.
1: Bo widzieli

0: My również się cieszymy. Panie Zygmuncie, skąd pan do nas dzwoni?
1: Dzwonię z Krakowa.
0: To kawałeczek od nas. Ale miło. O,
1: pociągiem szybko się dojeżdża teraz. Jest blisko, jest bliżej niż kiedyś.
0: To prawda, jest bliżej niż kiedyś. Panie Zygmuncie, no i co tam w tym Krakowie słychać? Albo czego nie słychać, a chciałby pan, żeby było słychać? Na przykład jakaś piosenka, jakaś muzyka?
1: No to nawiążę do psa, też mam bokserkę piękną. Psy sprawiają radość, obniżają ciśnienie tętnicze i w ogóle są sympatyczne. I z sympatią do was dzwonię, bo jestem patronem i córka i żona i rozszerzam to grono jak mogę. A chciałem się podzielić taką informacją, myślę, że dość istotną. Tu w Krakowie mamy klub pod Jaszczurami i to jest klub legenda. 66 lat temu na otwarciu klubu śpiewał Mieczysław Święcicki oraz Sława Przybylska. A po 66 latach grono praszczurów, bo tak się nazywamy, spotkało się w atmosferze tamtych lat. Był jazz, muzyka, nazwiska wielkie, mniejsze, znakomite. I wspominaliśmy Marka Grechutę, który 20 lat temu, 9 października, odszedł do nas. Andrzej Załucha właśnie dzisiaj mija 35 lat od tragedii, która zakończyła jego muzyczną karierę. Nie wymieniam wszystkich nazwisk, bo pominąłbym wielu. Zapraszam do Jaszczurów, ale w kontekście Warszawy, do której wciąż nie jest tak daleko, chciałem nawiązać, że 70-lecie klubu Stodoła też się odbyło i tam była wręczana nagroda Krakusa Wuja Potoka. To te kluby były kiedyś stricte studenckie. Dziś trzeba o tym mówić, bo stamtąd wyrosły wielkie nazwiska polskiej muzyki. Może to zabrzmi pretensjonalnie, ale piosenka, może jakieś inne określenie. Właśnie ważne są tylko te dni. Byłaby na miejscu. Takie mam życzenie dla wszystkich praszczurów i ludzi, którzy zechcą posłuchać.
0: Panie Zygmuncie,
1: tym pięknym jesiennym.
0: Bardzo dziękujemy za
2: bardzo dziękujemy.
0: Piękną kalendarium
2: mamy
0: właśnie
2: już załatwione.
0: Zastanawiałam się w tym bukiecie.
1: Wszystko mówiłem z głowy, czyli z niczego.
0: Zastanawiałam się, po kogo pan sięgnie w tym bukiecie fantastycznych i wyjątkowo ważnych dla naszej historii muzyki nazwisk. No myślę, że lepszego utworu chyba wybrać nie można było. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy cały Kraków i wsłuchujemy się w Marka Grechutę.

0: Piękna muzyka rozbrzmiewa dzisiaj w Radiu Nowy Świat i to jest możliwe dzięki Państwu, dzięki naszym patronom. A to jest dobra okazja, żeby przypomnieć o pewnej bardzo pożytecznej akcji.
1: Mamy teraz współpracę z Blikiem, szanowni Państwo, więc jeżeli się Państwo zdecydują na bycie patronem, patronką, patroniątkiem, jak zwał, tak zwał, pomóc nam budować stację, to jest to doskonała okazja, żeby skorzystać teraz z płatności powtarzalnej Blik. Bo z każdej płatności powtarzalnej Blik, jeżeli Państwo zostaną patronami za pomocą tejże płatności, my dostajemy dodatkowe 30 zł. Więc zapraszamy osoby, które może nie patronują, a nas słuchają, a wiem, że są takie osoby, które mają taki sobotni rytuał, że włączają koncert życzeń. A może jeżeli jest taka osoba, która ma ten rytuał, a nie jest patronem, to by to może rozważyła, bo nie byłoby koncertu, gdyby nie było patronów. Więc warto patronem być. Zapraszamy bardzo serdecznie. nowyświat.online/blik. Tam są szczegóły tej akcji. Więc nowych patronów albo mogą Państwo zerknąć, czy patronat nie wygasł i go odnowić za pomocą płatności powtarzalnej Blik. Więc sprawdza się to wspaniale. My coś zyskujemy, Państwo coś zyskują. Nikt nie traci.
2: I jedziemy dalej. A propos jazdy, pan Maciej wysłał do nas maila z życzeniami dla syna Kuby, który wczoraj w wieku 17 lat zdał za pierwszym razem prawo jazdy. Czytam to z ogromnym podziwem, ale też z nieskrywaną zazdrością. Bardzo podziwiam młodych kierowców, bardzo podziwiam ludzi, którzy zdają prawko za pierwszym razem. Mi się niestety nie udało i teraz proszę dziewczynę.

0: Mówiłam o bieganiu.
1: Dobrze, dobrze, że jest ktoś, kto mnie tutaj mobilizuje do działania, ale paradoksalnie jesienią jest się łatwiej zmusić do ruchu na zewnątrz, bo pogoda nie jest aż tak uciążliwa, więc obiecuję w następnym tygodniu.
2: Jeszcze jutro masz czas.
0: Pogoda jest fantastyczna.
1: Na mały paluszek, na mały paluszek z mikrofonem. Diano.
0: Pogoda jest fantastyczna. Lekko pada, lekki deszczyk, chłodzący, cieplutko, przyjemnie, bez wiatru, no po prostu miodzio.
1: Najlepiej.
0: Więc zachęcam wszystkich do aktywności.
1: Diano, a jakim utworem moglibyśmy umilić ci trasę na Młocinach?
0: W zasadzie to mi to tam mi, ale ja z tym utworem to za przeproszeniem do całego redaktorstwa, które dzisiaj się zebrało, bo nie mogłem sobie odmówić przyjemności zadzwonienia dzisiaj i fajnie, że się udało. I to, co ten utwór niesie za sobą, właśnie wam wszystkim życzę. 3, 4, 5 pań jest dzisiaj, plus Franek. Dobrze?
2: 4.
0: Bo jeszcze serwisantka.
2: A, to prawda.
1: Alicja, no.
2: Tak, tak,
1: zgadza się.
2: Pan pięknie. Jednak liczy dużo tak, lepiej od nas.
1: Zdecydowanie.
0: Dla was ten utworek, żebyście miały naprawdę po prostu przyjemność zarówno ze słuchania, jak i z całego tego dnia. I w zasadzie to tyle, bo ja tylko tyle z takim dzisiaj życzeniem, ale oczywiście nie umieszkam pozdrowić i tego samego życzyć no, takiej grupie patronackiej Tetryków. Oni wiedzą, że to tak właśnie wygląda. Tetryki, trzymajcie się. I dobrego dla was dnia. I gramy. Pięknego dnia dla was.

0: Dziękujemy serdecznie i Krzysztofowi, Dianie i Rudy, można powiedzieć, i ich trojgu, tak, za te propozycje. To jest taki, można powiedzieć, przedsmak tego, co YouTube szykuje dla nas w następnym miesiącu, bo 13 listopada jest premiera nowej płyty Carnaval de Luz, pierwszej po prawie dekadzie pełnoprawnego albumu. To mam na myśli, ale to może na inny moment.
1: Ciekawe, czy jeszcze to mają. A tymczasem nasza linia telefoniczna rzeczywiście się rozgrzewa. Panowie dzisiaj wyjątkowo dokazują. Panie Jacku, halo, halo, słyszymy się.
2: Dzień dobry, witam was, panny.
1: Dzień dobry.
2: Panie.
0: Dzień dobry.
2: No jakżeż tu, jak tak piękne i urocze i dowcipne was, panny, przy mikrofonach, no to ino, no jak pszczoły do miodu ciągniemy, no pani, po prostu nie mogłem sobie odmówić, żeby chociaż zadzwonić i pozdrowić pannę Marię.
1: Ach, tak, rzeczywiście. A Marysia czeka teraz na telefony, czeka. A pan Jacek,
2: no,
1: to
2: no
1: chyba, pan Jacek to chyba świeżo z kina po lalce. Tak pięknie, tak trochę XIX-wiecznie bym powiedziała, tak miło, kulturalnie. Ach, się no zrobiło.
2: Och, ja jestem urodzony w zeszłym tysiącleciu, także to nie takie lalki, to jeszcze i Grunwaldy, i Juliusz Cezar gdzieś tam się błąka, a to jeszcze poprzednie tysiąclecie, ale to niedaleko, niedaleko pada data od nauczyciela historii, a w związku z tym, że zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, no to co roku tak dzwonię i muszę przyznać, że jak sobie tam spojrzałem, to w grudniu obie panie tak że prowadziły koncert życzeń i ja też dzwoniłem i wtedy nie pamiętam teraz, co ja, o jaką piosenkę poprosiłem, ale w każdym razie była to bardziej na pewno wesoła piosenka, a w związku z tym, że no tak jest, jak jest na naszym świecie, to nie zawsze musimy się śmiać do rozpuku, bo warto, żeby się uśmiechnąć z czegoś, co jest po prostu dobre.
0: Panie Jacku, ale jak jest, takie jest, a jak było w tym zeszłym tysiącleciu?
2: Całkiem nieźle przeżyłem tamtego tysiąclecia. Aha, lepiej, bo byłem młody, ale wtedy nie było radia na świat. Teraz oczywiście też jestem młody, albo mam znajomych, którzy mają pod 90 i mi mówią, że ja jestem młody chłopak, także trzeba mieć odpowiednich znajomych, ale cieszę się, że mam i takich znajomych, i znajome młode jak wy.
0: Pięknie. A jaką piosenkę dzisiaj zagramy?
2: No tak właśnie, ja jestem z tych, co lubią te piosenki, które już znają. A poza tym to jest moim zdaniem fantastyczny wiersz Krzysztof Dałkrzewicz i to jest mój kraj. No bywa różnie z tym krajem, ale w nim ludzie też bywają i są niektórzy piękni. I dążmy do tego, żeby ten świat koło nas był taki nowy i piękny.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Czy na Mińskiej.
1: Dziękujemy. Niedługo już rzeczywiście na Mińskiej. Na razie jeszcze łączymy się z Państwem z Ostrej. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten piękny wybór. No i będzie troszeczkę bardziej melancholijny.
2: A jeszcze jedną rzecz mogę tylko?
1: Oczywiście.
2: No, chciałbym tylko poprosić, żeby moja koleżanka, która mi kiedyś tam obiecała, bo ona też słuchała radia Nowy Świat i słuchała jakiegoś koncertu życzeń i mnie słyszała i to mi napisała tam, a ja mówię, a jesteś patronką? No jeszcze nie. I tak ją męczyłem i mam nadzieję, że jeśli do tej pory nie jest, to teraz już będzie.
3: My również mamy taką nadzieję.
2: Także Agnieszko, spinaj się tam.
1: No. Agnieszko, zero presji, ale jednak trochę presji.
0: Ale została już pani wywołana do tablicy.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy panie Jacku i przechodzimy do muzyki.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia kiedyś.

mnie pytają ludzie, bo śpiewam im i gram. Jaki naprawdę jest mój kraj, ja nie wiem, nie wiem sam. Bo co odpowiedzieć,

0: dla mnie to mój kraj.
1: No, zrobiło się melancholijnie, ale myślę, że przy okazji jesieni, która powoli, powoli zaciska swoje macki na naszym pięknym kraju, chyba to jest bardzo, bardzo dobry wybór muzyczny.
2: Że to było to, co teraz leciało. Tak, bardzo dobry wybór muzyczny. Tak. Zaczytałam się w mailach, bo wchodzę jeszcze na naszą radiową grupę na Facebooku, a tam ciągle rozbrzmiewa temat psów. I jest taka teoria wysunięta przez pana Pawła, że dla tych, co lubią sobie dobrze pojeść, to ewidentnie ten wewnętrzny zwierz to jest blablador, blablador, blablador. No właśnie.
1: Czy mogłabym być blabladorem? Może. Może, ale one są bardzo, bardzo miłe.
2: Nie, raczej dobrałabym ci coś z rodzaju mniejszych psów.
1: Ale nie chihuahua?
2: Nie, chihuahua jest już zaklepana.
3: Ale jakim ty jesteś psem, Hello? Bo tego nie ustaliłyśmy.
2: Olga Szygenda kiedyś powiedziała mi, że jestem tym miniaturowym szpicerem włoskim, czy harcikiem włoskim.
1: Harcikiem,
2: tak.
1: Nie.
2: I od tej pory w newsroomie zapanowała cisza. Pozdrawiam cię serdecznie, Olga.
1: No dobrze, chyba czas rzeczywiście zajrzeć tutaj do naszej skrzynki. Pojawił się mail o bardzo pięknym tytule. Wreszcie wzięliśmy ślub.
2: I to nie jest typowy mail. Także tą radosną nowiną jest to, że ślub odbył się po 39 latach bycia razem z ukochanym przyjacielem Krzysiem. Wzięliśmy ślub w Bautzen 25 września i wystąpiliśmy o transkrypcję w Polsce. Niemiecka urzędniczka była przemiła i nawet puściła nam piosenkę Lady Gagi, Die with a Smile, podczas ceremonii. Ja natomiast proszę dzisiaj dla nas o piosenkę Lady Gagi, Free Woman. Niech będzie wołaniem o wolność i szczęście dla wszystkich gejów i lesbijek. Szczęścia dla wszystkich, patron Marek. No, wzruszyłam się tym mailem i bardzo dziękuję za tę konkretną propozycję muzyczną, która trochę, czy dobrze mówię, rozchula naszą antenę, czy tak moglibyśmy rzec. Zatem teraz już Lady Gaga gra nam tutaj w koncercie życzeń.

0: Powolutku, powolutku zmierzamy do końca pierwszej godziny dzisiejszego koncertu życzeń. Jest już 10:54, więc tak, musimy chyba zewrzeć szyki.
1: Jesteśmy na półmetku, można do nas nadal dzwonić, można też pisać na nasz adres mailowy, ale można też już udzielać się na grupie radiowej. I tam też pani Karolina zapytała, jak dołączyć do Blik, jeśli już jest się patronką. Otóż nie można tego zrobić, ale można zachęcać i można zmuszać rodzinę na przykład do tego, żeby skorzystali z tej akcji. Ja zrobiłam, ale wszystko w białych rękawiczkach, żeby nie zostawiać śladów.
0: Zaglądamy jeszcze na koniec tej pierwszej godziny do naszej skrzynki mailowej, a tutaj wiadomość od pani Ani i od pana Kuby. Chcemy podzielić się z wami radosną nowiną. Towarzyszycie nam w każdym ważnym momencie. Okrągłe urodziny, jubileusze, ślub, z okazji których na antenie koncertu życzeń nieraz wybrzmiewały muzyczne dedykacje. Dzisiaj przyszedł czas na kolejne bardzo ważne wydarzenie w naszej rodzinie. To pierwsze takie nasze doświadczenie. 29 września przyszedł na świat Konrad, nasz pierwszy wnuk. Z tej okazji życzymy rodzicom, Dominice i Rafałowi, wspaniałej rodzicielskiej podróży, wytrwałości, cierpliwości, bo z pewnością się przydadzą. A w pakiecie do tych życzeń dodajemy wszystkich, którzy w najbliższym czasie zostali po raz pierwszy rodzicami i dziadkami. Muzycznie będzie bardzo, bardzo adekwatny tytuł, bo państwo Ania i dziadek Kuba, babcia Ania proszą o kult Dobrze być dziadkiem.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poinformował na platformie X szef klubu Zbigniew Konwiński. Dodał, że oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. To reakcja na materiał kanału Zero, w którym dwie były współpracownice oskarżyły posła o przemoc fizyczną i psychiczną, poniżanie, groźby oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Do sprawy odniosła się również posłanka koalicji Dorota Łoboda, podkreślając w mediach społecznościowych, że ugrupowanie nie akceptuje żadnej formy przemocy i solidaryzuje się z poszkodowanymi kobietami. Sam Michał Kołodziejczak w krótkim komentarzu dla kanału Zero odrzucił te oskarżenia, nazywając je pomówieniami. Narastają kontrowersje wokół ustaleń między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem dotyczących dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Podczas rozmowy telefonicznej uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Potem kolejne transze sięgające kilku milionów ton. Według Donalda Trumpa gwałtownie obniży to ceny oleju napędowego dla Amerykanów i dla całego świata. Słyszeliście pewnie o umowie naftowej z Rosją. To ważna sprawa. To ogromne ilości ropy trafiające do naszego kraju. Szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi. Do naszego kraju napływają ogromne ilości ropy i to oleju napędowego, na którym nam zależało. Ustalenia Waszyngtonu z Moskwą skrytykował Wołodymyr Zełenski. Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnego pożytku cywilizowanemu światu. Rosja odwdzięczy się za diesel dalszym terrorem i podstępem. Pozwolenie Rosji na sprzedaż produktów naftowych to inwestycja w wojnę, którą trzeba zakończyć, a nie przedłużać, napisał ukraiński przywódca. Z kolei Donald Trump tak skomentował stanowisko USA wobec Ukrainy w świetle nowego porozumienia z Rosją. Jesteśmy silnym partnerem, ale potrzebujemy ropy dla świata, a to jest olej napędowy, czyli to, czego potrzebujemy. Ceny ropy już spadają, tak więc bardzo się cieszymy, że go otrzymujemy. Wcześniej w tym roku Trump tymczasowo złagodził część sankcji wobec Rosji, próbując zahamować wzrost cen ropy naftowej. Decyzja ta nie przyniosła jednak wyraźnego odwrócenia trendu. Na koniec tornado, które przeszło nad Sycylią w rejonie Trapani. Zniszczonych zostało wiele budynków, w tym szkoła, a na ulicach leżą przewrócone samochody. Dwie osoby w stanie ciężkim trafiły do szpitala, informuje agencja Reutera. Eksperci i obrona cywilna podkreślają, że zjawisko o tak niszczycielskiej sile było na wyspie wydarzeniem bezprecedensowym. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Uważam, że lepiej świętować datę urodzin niż datę śmierci, a tak się składa, że wczoraj mieliśmy dwie takie, choć niby odległe, to jakże bliskie sobie i wielkie. 90. urodziny obchodziłaby pani Agnieszka Osiecka, a równie wielkie 77. urodziny obchodziłaby pani Magda Umer. Czy to nie zadziwiające? To napisał do nas pan Paweł i to jemu zawdzięczamy tę piękną piosenkę, która wybrzmiała w pierwszej godzinie, w pierwszej minucie, drugiej godziny dzisiejszego koncertu życzeń. 224-280-280 można do nas dzwonić. koncert.życzeń@nowyswiat.online można do nas pisać. I właśnie ktoś do nas zadzwonił.
1: Pierwsza pani w drugim półmetku, w drugiej połowie tej audycji. Dzień dobry pani Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Co tam robimy dzisiaj? Co robimy w weekend?
2: Słuchamy radia i odpoczywamy.
1: Świetnie. A jakie plany na odpoczynek? Jak można odpoczywać w taką smutną, albo może nie smutną, ale no jednak jesienną, nostalgiczną pogodę?
2: Oglądać filmy, może siedzieć na kanapie, pójść na spacer jakiś.
1: Spacer w taką pogodę to jest ryzykowne wyjście, bo może nas złapać deszcz, ale niektórzy lubią.
3: Ważne, że w kaloszach.
1: Ważne, że w kaloszach, tak. Czy każdy ma swoje kalosze? Ja nigdy nie miałam kaloszy. Pani Zosiu, co ma pani nam dzisiaj do zaprezentowania?
2: Ja pozdrawiam cały świat.
1: Cały świat? To dużo, to naprawdę dużo. Pani Zosiu, a jaką piosenkę sobie by pani życzyła dzisiaj?
2: Ja poproszę Imagine Dragons Enemy i chciałam jeszcze powiedzieć, że ja zawsze marzyłam, żeby zostać w radiu i pracować w radiu.
1: Ale to wszystko jest jeszcze do zrobienia, mam nadzieję.
3: Wychodzi ci mówienie na antenie teraz świetnie, to dobrze rokuje.
0: To prawda. Tak. W ogóle zapraszamy może następnym razem, kiedy spotkamy się tutaj na przykład z Heleną, śledź nas i przyglądaj się, kiedy będziemy i odwiedź nas w koncercie życzeń i będziesz mogła zadedykować piosenkę osobiście na żywo z radia. Zapraszamy. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla takich młodych pasjonatek sztuki radiowej.
1: Zdecydowanie. Zosiu, masz od nas bezpośrednie personalne zaproszenie do siedziby tej, jeśli się jeszcze wyrobisz, bo zmieniamy siedzibę, albo do drugiej, na Mińskiej, jak już się przeniesiemy. Ale bez pośpiechu, jak tylko będziesz miała ochotę.
2: Dziękuję.
1: No, to co? Gramy?
2: Tak.
1: Świetnie. To teraz Enemy with G.I.D. Dobrze widzę?
3: Tak mi się wydaje, bo było Enemy Imagine Dragons, a with G.I.D. znalazłam, maszyna losująca wybrała za mnie.
1: Gramy.

0: To była propozycja od pani Zosi, która polecała nam, co można robić tą jesienią i jakie jesienne aktywności poleca. My z kolei rozmawiamy tutaj o najlepszych jesiennych dyscyplinach sportowych. Total Body Conditioning. To brzmi bardzo, bardzo poważnie. Skrót to TBC, tak? I panie, moje koleżanki redaktorki bardzo polecają ten rodzaj sportu.
1: Byłyśmy obydwie raz, prawda?
2: Tak, to jeszcze tak, dużo, jeszcze musimy rozgryźć,
1: to jest dużo powiedziane.
0: Dobrze, dobrze, nie ma, że skam, tylko poważna recenzja usług. Dobrze, to w takim razie cofam to, co powiedziałam. Na jesienia polecam i zapewne pan Krzysztof również bieganie po tych jesiennych okolicach.
2: Ale do mnie jednak przemawia też siedzenie na kanapie, odpoczywanie na kanapie.
0: Tak, można przeplatać te dwie dyscypliny, poleca się.
2: Obie można robić z psem.
0: Też tak, zgadza się. Wiele rzeczy można robić z psem. Między innymi można też z nim spać w łóżku, choć buduje to osobny mikroklimat. Ale niektórzy twierdzą, medycyna alternatywna twierdzi, że to właśnie nas wzmacnia, prawda? Mamy pana, kolegę i gościa tutaj na linii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Wojtku. Słyszymy się dobrze, zgadza
3: się? Dzień dobry. Tak, zgadza się.
0: A jakie pan dyscypliny sportowe poleca na te jesienne dni i wieczory?
3: O, ja to bym polecał sprint na wózku inwalidzkim.
0: Okej. Okay. Czyli też sporty kanapowe. No,
2: ja bym powiedziała, że to jest sport, bardzo wymagający.
0: I budujący górną partię.
2: Dokładnie. Moja siostra porusza się na wózku, a ja z kolei często jestem jej przewodniczką i górne partie buduję też na przykład popychanie, zwłaszcza po Polsce, gdzie dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych często niestety zostaje na papierze. Tu nie działa winda, tu
0: ale
2: nie ma frakcji.
0: Ale w Lizbonie jest wiele przewyższeń, więc też nie powiedzielibyśmy, że są to bardziej sprzyjające warunki.
2: Tak, o nie, tam są jeszcze bardziej niesprzyjające. Więc no tak.
3: No właśnie, ale ekstremalne. Tak się trzeba wyrazić wyrazy podziwu dla siostry, bo no nie każdy ma tyle serca dla inwalidów. No ale wracając do tematu mojego dzisiejszego telefonu, to za 3 dni mój synek kochany będzie obchodził swoje imieniny kolejne już. A ponieważ wziął się od pewnego czasu za grę na gitarze, w związku z tym, że uważam, że bardzo dobrze mu idzie, stawia pierwsze kroki dopiero, ale wszystko przed nim, cała kariera uważam. Niech skończy jak Glenn Tipton, Judas Priest albo Downing, ale czegoś mi tu jeszcze brakuje. Ponieważ całości dopełniałby jeszcze jego śpiew, więc może nie musi to być od razu śpiew typu Halford, ale kto wie. Więc poprosiłbym o piosenkę dla niego, śpiewać każdy może.
2: Optymistycznie, ja też się przywiązuję do tej myśli, że każdy może śpiewać. I warto,
3: no
2: bo
3: właśnie.
2: To jest podobno bardzo, bardzo zdrowe takie śpiewanie.
3: Panie
2: Wojtku, bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy sukcesów muzycznych na miarę, na taką miarę, o jakiej państwo sobie zamarzą.
0: I sukcesów wokalnych, rzecz jasna. Choć wszystko małymi kroczkami, a te dwie dyscypliny są trudne do połączenia, zwłaszcza na początku. Mam na myśli, że
3: tak.
0: Można łatwo stracić uwagę, grając na instrumencie, jeśli chce się do tego dołączyć wokal. Więc
3: uwagi.
0: Wszystko małymi kroczkami, ale oczywiście coraz większymi. I życzę dużo sukcesów w tej rozwijającej się póki co karierze. Panie Wojtku, bardzo panu dziękujemy za tę propozycję muzyczną.
3: Zaznaczam jeszcze, że życzenia są również od mamy Alana.
0: I dziękujemy mamie Alana.
3: No, także Niuniek, wszystkiego dobrego na polu muzyki.
2: A my śpiewamy.
3: Kocham cię.
4: Kapela, grasz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: można odetkać. Wejść na estradę i zostać. Cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane. Dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki. Będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty. Będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę. Ja niestety mam talent. Jak głos wydaję z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. Mecyję w Opolu zaśpiewam.
1: Muzyka dla moich uszu. Pani Agnieszka napisała do nas w składzie, który poszerzył się 6 tygodni temu. Od 6 tygodni mamy w domu nowego, bardzo małego słuchacza Radia Nowy Świat i tym razem nie dzwonię, bo właśnie próbuję go uśpić, ale bardzo chciałabym poprosić o Fly Away. Ta piosenka pasuje mi teraz wyjątkowo. Odkąd urodził się nasz syn, mam poczucie, że zaczęła się zupełnie nowa podróż. Odlot w nieznane, dlatego Fly Away dziś dla naszej małej, trzyosobowej rodziny i szczególnie dla naszego nowego słuchacza, który poznaje świat razem z Radiem Nowy Świat. Serdecznie dziękujemy za taki akompaniament też już od najmłodszych lat, za tę decyzję.
2: Pięknie.
1: No, to co, gramy? W takim razie teraz już Fly Away na naszej antenie.

0: No, zrobiło się energicznie. Trzeba powiedzieć, że nasz najmłodszy słuchacz...
1: Będzie miał dobry gust muzyczny.
0: Bardzo dobry gust muzyczny będzie miał. Ciekawe, czy udało się uśpić. Zastanawiam się, czy to był dobry wybór muzyczny, no chyba, że na słuchawkach.
1: Jeśli to jest też muzyka, która ma budować w nim odporność, to będzie zasypiał w każdych możliwych warunkach.
0: To prawda.
1: To jest cenne.
0: Trzeba dzieci przyzwyczajać do takiego dobrego hałasu. Ale nasza linia nadal jest otwarta. I co ciekawe, w drugiej godzinie koncertu życzeń aktywowały się panie, co nas bardzo, bardzo cieszy. Pani Jadwigo, czy jest pani z nami?
2: Jestem.
0: Witamy serdecznie na antenie. Skąd pani do nas dzwoni i cóż pani porabia?
2: Ja dzwonię z Łodzi i właśnie teraz siedzę i słucham radio. Szykuję się do robienia pierogów z grzybami i z kapustą.
1: A mogę zapytać, jaki rodzaj grzybów teraz jest?
2: To nie, to trzeba spytać, jaki rodzaj kapusty. Bo kapusta jest biała. I do tego grzyby są świeże.
1: Świeże, ale które?
2: Wszystko jedno, najlepsze są maślaki, podgrzybki, no właściwie to wszystkie, jakie mąż zbierze, bo u nas ja robię grzyby, a mąż zbiera.
1: O, dobry podział obowiązku.
0: Doskonale, ja bym, wolałabym zbierać niż gotować.
2: No właśnie, ja też, to znaczy ja jestem, ja wiem jak to powiedzieć, wyznaczona do tej roli.
1: Ojej, ale to jest trudna praca. To jest bardziej wymagająca praca.
2: Zbieranie grzybów czy robienie pierogów?
1: Robienie, obrabianie.
0: Zbieranie grzybów jest czystą przyjemnością.
2: No,
0: tak. To nie jest praca.
2: Nie jest łatwa, ale smakowita potem na koniec.
1: Zdecydowanie są tego efekty.
0: A zapytam jeszcze, czy grzyby biorą w tym roku? Dużo jest grzybów w lesie?
2: To znaczy mąż od dłuższego czasu jak wychodzi, to zawsze coś przyniesie.
1: A jakbym mogła zapytać, a mąż jest takim typem grzybiarza, co wstaje o 3 rano i idzie jako pierwszy, czy raczej bardziej na
2: to
1: luzie?
2: To znaczy jakby Bóg widzieć w lesie o 3, to pewnie by poleciał. ale raczej tak gdzieś koło 7, 8, 9 to już jest w lesie. To okay. Tak.
1: Bardzo słyszałam, szanuję. Że
2: on uwielbia po prostu zbierać grzyby.
1: Słyszałam, że w grzybobraniu chodzi o to, że nie chodzi o to, żeby mieć, tylko żeby inni nie mieli. Co pani Jadwigo
2: sądzi
1: na ten temat?
2: Ja podejrzewam, że mąż lubi też zbierać, ale samo chodzenie po lesie go uspokaja.
1: Zdecydowanie. Nic dziwnego. Piękna okolica zapewne. Pani Jadwigo, co w związku z tym? Tak? Jaka propozycja muzyczna?
2: Wie pani, bo ja chciałam życzenia złożyć mężowi, bo teraz 14 października mamy 48. rocznicę naszego ślubu.
1: Pięknie.
2: I chciałam mu tylko powiedzieć, że fajnie, że jest. I żeby był jak najdłużej. I chciałam mu dedykować Claptona. Ja się nie znam na tytułach, ale jakiś utwór Claptona i będę wdzięczna.
0: Wybraliśmy jedną z najpiękniejszych piosenek tego artysty, więc na pewno pani małżonek będzie zadowolony i mam nadzieję, że odwdzięczy się porządnym zbiorem grzybów przy najbliższej okazji.
2: No może bym aż tak bardzo tego nie chciała.
1: Dziękuję za tę bezpośredność. Pani Jadwigo.
2: Ja też dziękuję ślicznie i dziękuję, że państwo odebrali ode mnie telefon. Miłego dnia.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję ślicznie.

0: same przyjemne tematy. Grzybiarstwo, psy, Eric Clapton, sport.
1: Takim krokiem.
0: Sport na tak zwanym...
1: Ale sport jest zdrowy, tak?
0: Tak, sport jest zdrowy. Sport, po, trochę poza anteną rozmawiamy na ten temat, żeby jednak też nie narzucać tego tematu tym osobom, które nie do końca ze sportem mają po drodze, bo nie każdy lubi, ale jednak warto. Panie Marcinie, a pan to bardziej grzyby, bardziej kanapa, bardziej sport i pieski. Co pan lubi robić?
2: Dzień dobry. Ja myślę, że wszystkiego po trochu, czyli klasyczna, piękna zasada znalezienia ruchu w bezruchu oraz bezruchu w ruchu. Mm-hmm. Myślę, że to jest w stanie pogodzić wszystkich. Mm-hmm.
0: To prawda, co prawda. Zapytałabym, gdzie w tym układzie jest miejsce na grzyby, na grzybobranie i na bycie w lesie. Ale to już są pytania z nurtu filozoficznego. Nie wiem, czy chcemy się w to zagłębiać.
2: Jak obserwowałem grzybiarzy, wydaje mi się, że na pewno kilka jogowych pozycji asan dałoby się tam odwzorować bliżej ziemi.
0: Ciekawe spojrzenie.
1: Mam nadzieję, że grzybiarze czują się teraz wywołani do tablicy. Panie Marcinie, jaki utwór dzisiaj pan chciałby nam zaproponować?
2: Ja chciałem zaproponować i zadedykować koledze z pracy, za chwilę wyjaśnię, dlaczego koledze z pracy, piosenkę Wojciecha Młynarskiego Ile ja dopłacam. To jest piosenka o pewnej nietuzinkowej podróży pociągiem. A koledze z pracy, taka instytucja, nie wiem, czy myślę, że ciągle żywa, dlatego, że tutaj w naszym takim codziennym, korporacyjnym zmoju, gdzieś pomiędzy deadline'ami, targetami i tego typu, właśnie z tym kolegą Mateuszem rozmawiamy sobie często i o właśnie Radio Nowy Świat, ponieważ obaj jesteśmy słuchaczami, i o piosenkach z tekstem albo i z podtekstem. Dlatego taka dedykacja. I chciałem też dołączyć, żeby posłuchały, bo są tutaj ze mną moje córki, to dla nich również ta piosenka, mam nadzieję, że zabawna dla nich historią kolejową.
0: Bardzo dziękujemy. Wsłuchamy się dokładnie w ten tekst. Ciekawa dedykacja, bardzo tajemnicza jak do tej pory.
1: Z tego co pamiętam, to...
2: W ogóle się też bardzo cieszę, że można w końcu coś zadedykować w takim właściwym moim zdaniem znaczeniu tego słowa, ponieważ mam wrażenie, że słowo dedykowane jest w tej chwili używane w zły sposób. Taki trochę utangielski, czyli coś jak jest do czegoś przeznaczone, czy wyłączne, wszystko jest dedykowane i tu wreszcie można naprawdę zadedykować, czyli podzielić się dobrą myślą i zaproponować tutaj piosenkę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, no i wsłuchujemy się w piosenkę, w treść, w muzykę. Pozdrawiamy i gramy.
2: Dziękuję i dobrego dnia dla wszystkich.
1: Dobrego dnia również.
3: Koleżanka, aktorka filmowa, nie zważając na ciężkie czasy, jadąc rannym ekspresem do miasta Krakowa, wykupiła bilet pierwszej klasy. Pomyślała, że można czasami na rozrzutność sobie pozwolić, poobcować w komforcie ze swymi myślami oraz troszkę pouczyć się roli.

Pisy w dłoń chwytali i w pośpiechu zakładali spółkę z tym, z ograniczeniem umysłowym. I przedziału mącił ciszę szept ochrypły i skupiony, a tekst był następujący. Słuchaj, manik, ja ci teraz nic nie wiszę, ty mnie wchodzisz szybelony i twój udział jest dokładnie 200 baniek. Biznes gotów, pozwól chłopie, że koniaczkiem go pokropię, bo ten wprost wybitnie konweniuje mnie płyn. Tu zwrócili się do damy. Chlapnie pani, przepraszamy, że koniaczek za pazuchy ciut przyciepły. Przerażona rozpaczliwą, towarzyską perspektywą, rysującą się na okres dosyć długi, w pierwszej klasie zostawiając piękną przyszłość tego kraju, koleżanka skryła się do klasy drugiej. A w przedziale klasy drugiej, niechaj słuchacz mój się dowie, jechał ksiądz, studentka KUL-u wraz z kolegą, emerytowani z panu, chudzi dwaj profesorowie i tłumaczka bodaj serbo-chorwackiego.

0: koleżankę fuknął. Pani przeszła z pierwszej klasy. Po co? Na co? Ta zrozpaczona i spojrzała i błagalnie wyszeptała: panie konduktorze, ile ja dopłacam?
1: O ciekawym przekroju ludzi, których możemy spotkać w wagonach w kolei, ale teraz już nie musimy ich słuchać, bo są różne narzędzia, które odcinają nas od rzeczywistości w formie słuchawek, a na słuchawkach można słuchać na przykład Radia Nowy Świat.
2: Chociaż może czasem warto te słuchawki zdjąć.
1: Też mi się tak wydaje.
2: I jednak porozmawiać z drugim człowiekiem, ale
1: nie
2: zaglądamy... Zaglądamy do naszej skrzynki mailowej i czytamy wiadomość od pana Pawła. Rok temu o podobnej porze pisałem do was z dedykacją urodzinową dla mojej narzeczonej Darii. Była to piosenka, która sprawia, że co by się nie działo, rzucamy wszystko i biegniemy się przytulić. Podobnie jak rok temu, ja działam w kuchni i przygotowuję podziękowania na nasz ślub, który odbędzie się za 2 tygodnie, a po północy moja już wtedy żona będzie świętowała również urodziny, więc ponownie, tak jak ja rok temu, proszę o dedykację dla mojej jeszcze narzeczonej z piosenką Po prostu Sosnowskiego. Wezwijcie ją do mnie na przytulasa. Jest jeszcze małe postscriptum. Na obrączkach mamy napis Po prostu, bo tak po prostu się kochamy i spędzamy nasze wspólne żyćko. Ach, piękna, piękna dedykacja i gratulujemy serdecznie takiej miłości.

0: To dobry wstęp do weekendu. A jakie plany na ten weekend? Odpoczywamy?
1: Tak, może jutro pojedziemy na grzyby.
0: O, pięknie. Czy, no i teraz mamy tutaj panie grzybiarki. Można więc zapytać, czy zbieranie grzybów łączy się niejako z jogą w temacie pozycji, które przybieramy, żeby niekiedy dorwać jakiegoś ładnego?
1: Czasem tak.
2: Trzeba się umieć dobrze schylić po takiego grzyba, żeby tam nic nie stuknęło w kręgosłupie.
0: Ale też, żeby grzyb był cały.
2: Żeby grzyb był cały, dokładnie.
0: Żeby nie urwać trzonu. Chyba, tak. Że, no, znaczy są dwie techniki, prawda? Lepiej odcinać, czy lepiej od razu z trzonem zbierać?
1: Ja to chyba wolę wyrywać.
0: No wtedy jest taki ładny, dorodny, cały.
2: Podobno grzybnia i tak jest głęboko w ziemi, więc to
0: też
2: nie
0: tak
2: ma
0: słyszałam.
2: Znaczenia. Pani Haniu, pani Asiu, a jakie więź panie łączą? Czy panie są siostrami?
1: Tak.
2: I jak tam relacje? Bo to bywa różnie między siostrami. Ja na przykład z moją się okropnie dużo kłóciłam.
1: My też się bardzo dużo kłócimy. Bardzo dużo godzimy.
2: Tak no to dobrze. Się. To bardzo doceniamy, że w tym momencie, kiedy panie do nas dzwonią, to akurat jest rozejm zapanował. Doskonale.
0: A czy siostrzeństwo jest też przyjaźnią?
1: Myślę, że tak.
0: Pod wieloma względami.
2: A czy trudno było wybrać tę jedną piosenkę, którą dzisiaj panie zaprezentują na naszej antenie? Czy to było też pole do jakichś kłótni, czy od razu wiedziały panie, co to będzie?
1: Dla taty. Tak, dla taty spytałyśmy się taty, jaką lubi piosenkę, dlatego chciałybyśmy taką, jak on lubi, została puszczona.
2: No to świetnie, tata godzi wszystkich. I jaka to będzie piosenka?
1: Anioły i demony.
2: Pięknie, ambitnie, dobrze. Bardzo serdecznie paniom dziękujemy. Życzymy obfitych zbiorów jutro. Proszę pamiętać, że trzeba wstać wcześniej, bo będzie niedziela, jest duża konkurencja na rynku grzybiarskim i trzeba jak najwcześniej zameldować się w lesie, żeby swoje znaleźć.
0: Ale wierzę też, że to połączone siły siostrzeńskie mają odmienną moc niż osoby działające w pojedynkę. Także życzę dużo szczęścia. No i udanej współpracy, można powiedzieć. Dziękuję serdecznie za ten telefon.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Pozdrawiamy.
1: Do widzenia.

0: Znowu energicznie. Już chyba wiemy, że końcówka dzisiejszego koncertu życzeń będzie raczej melancholijna, ale to się jeszcze okaże, bo za tę część będzie odpowiadać pani Beata. Halo, halo, pani Beato, czy pani nas słyszy?
1: Halo, słyszę.
0: Dzień dobry. Skąd pani do nas dzwoni?
1: Ja jestem z Tarnobrzega, a dzwonię w sprawie urodzin mojego brata, który jest z Radomia, ale jesteśmy teraz w drodze, mamy się spotkać na neutralnym gruncie w Lublinie, gdzie będziemy dzisiaj wspólnie razem świętować, bo brat dziś ma urodziny, kończy 65 lat i zaplanowaliśmy sobie taki wspólny weekend. Także mamy wspólne wyjście na spektakl i właśnie w drodze jadąc, co myślałam tak spontanicznie, że sprawię mu przyjemność, bo jesteśmy wszyscy patronami Radia Nowy Świat i mój mąż, i ja, i brat, i bratowa, i słuchamy, więc chciałam jeszcze tą drogą dodatkową przekazać życzenia.
0: Powiedziałabym, że nie ma już kogo prosić o to, żeby został patronem za pośrednictwem Blika, bo już cała rodzina jest odhaczona. No gratulujemy, takie rodziny to jest sól tej ziemi. Dziękujemy bardzo. A możemy dopytać, jaki spektakl będą Państwo dzisiaj oglądać, bo to ciekawe, może ktoś by się zainspirował, może ktoś szuka pomysłu na sobotni wieczór.
1: Idziemy na spektakl Piwnica pod Baranami, ma taki objazd po Polsce. I to jest właśnie, i dzisiaj w Lublinie ma być ten spektakl Piwnica pod Baranami.
0: A to ciekawe, bo ja właśnie na tym spektaklu byłam w tym tygodniu. Można się wzruszyć, tak? Zwłaszcza przy tych starszych melodiach i pięknych tekstach. Także życzę Państwu dobrej zabawy.
1: A czy ma Pani... nas miły wieczór.
0: Dokładnie tak. I co ciekawe, sala w Warszawie była pełna. To cieszy, że ludzie jeszcze pamiętają, że chcą słuchać poezji śpiewanej, chcą te spektakle oglądać. Także myślę, że to jest dobra wiadomość i dobrze to świadczy o takim naszym zaangażowaniu w kulturę. Pani Beato, a proszę powiedzieć, jaką piosenkę chciałaby Pani swojemu bratu zadedykować?
1: Brat w ogóle słucha dużo muzyki, ale wiem, że bardzo lubi muzykę fado, więc gdyby coś mogło być fado, to bardzo bym prosiła i wraz z życzeniami. Jest bardzo kochany, jest cudownym człowiekiem i bardzo się cieszę, że mam takiego brata i tak przekazuję dla niego życzenia, to najlepsze ode mnie i od mojego męża.
0: Tutaj co bardziej wtajemniczeni słuchacze mogą wiedzieć o moich związkach z Portugalią i Zuzanna zapytała, czy mogłabym zaproponować jakąś piosenkę. I ja mam taką propozycję, żeby to było fado klasyczne, fado Amalii Rodriguez, ale w troszeczkę bardziej nowoczesnym wydaniu. Był to taki projekt sprzed kilkunastu lat, Amalia Orzy. Myślę, że się bratu również spodoba. I fajnie, że tym właśnie wątkiem portugalskim zakończymy dzisiejszy koncert życzeń. Pani Beato, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkiego najlepszego bratu. Życzymy świetnego spektaklu i miłego czasu na neutralnym ziemi.
2: No i już teraz piosenka na naszej antenie. Serdeczne dzięki za telefon i dobrego
1: dnia. Dziękuję bardzo, dziękuję wzajemnie.

0: Maria Zamachowska, Franek Wójcicki, Zuzanna Iłęda, Helena Wnorowska, Adriana Bąkowska. To my dzisiaj byliśmy odpowiedzialni za koncert życzeń. Dziękujemy, pozdrawiamy, przepraszamy tych z Państwa, którzy dzisiaj niestety nie dostali się na naszą antenę, ale jak mawiają Portugalczycy, fica para próxima, czyli na pewno jeszcze się ta okazja nadarzy.
1: W następnych tygodniach, a tymczasem kończymy, a kończymy utworem wybitnie podsumowującym, bardzo dobrze kończącym, stanowiącym ładną klamrę tego naszego dzisiejszego spotkania. Pan Stanisław napisał do nas z prośbą o utwór Kabaretu Starszych Panów. Właśnie wróciłem z tatą z grzybobrania, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ponieważ było to nasze najobfitsze wyjście na grzyby, borowiki, podgrzybki i kanie już w tym roku odhaczone. Prosimy o piosenkę Na ryby, na grzyby, na lwyby. To już teraz na naszej antenie. Serdeczne dzięki.
2: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
3: nad leniwą rzeczkę w cień.
2: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
3: Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę.
2: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
3: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
2: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
3: Na ryby, a można i na grzyby.
2: Można i na grzyby.
3: Na grzyby, w aromatów pełen las.
2: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
3: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
2: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
3: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
2: Dzik
3: wściekły na mnie, dzik.
2: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy,
3: to na lwyby.
2: Dlaczego nie na lwyby?
3: Na lwyby,
2: na gorący czarny ląd.
3: Na lwyby,
2: gdyby
3: nieco bliżej stąd.
2: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
3: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
2: Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach.
3: A tu lwica,
2: co?
3: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
2: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
3: Lub na grzyby.
2: Lub na grzyby.
3: Albo na ryby.
2: Albo na ryby, co?
3: W każdym razie nie na lwyby.
2: Nie, nie, nie, tak już.
3: Nie. A może na ryby w grzybach?
2: Jak to?
3: Duszone.
2: A, aha, aha.
4: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska policja podsumowała dotychczasowe efekty akcji kontrolnej w całym kraju podjętej po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Funkcjonariusze skontrolowali już blisko 50 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymano 76 osób. Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze podjęli czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
5: Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, coś chcecie zweryfikować, coś chcecie potwierdzić, zwracajcie się na policję, zwracajcie się do organów oficjalnych państwa. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które wskazują, że coś złego mogłoby się zadziać, to też natychmiast to zgłaszajcie. Te zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane.
4: Przypominał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W szkołach zaplanowano specjalne lekcje o bezpieczeństwie i zdrowiu psychicznym.
6: Zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycielek i nauczycieli, by w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu porozmawiali z młodzieżą o zamieszaniu, które powstało, o sytuacjach kryzysowych, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym.
4: Apelowała minister edukacji Barbara Nowacka. Polskie służby prowadzą całodobowy monitoring placówek oraz sieci internetowej, reagując na wszelkie zgłoszenia dotyczące zagrożeń. Donald Trump nie kryje oburzenia faktem, że tegoroczna pokojowa Nagroda Nobla trafiła do południowoafrykańskiej prawniczki Navi Pillay. Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwko demokracji i wrogami cywilizacji. Nie zapomnimy Norwegii. And we will not forget Norway that you didn't give this prize. Dodał, że powinien otrzymać aż 8 pokojowych nagród Nobla za zakończenie 8 konfliktów na świecie i zasłużył na znacznie większe uznanie za swoje działania na arenie międzynarodowej. Z kolei sama laureatka, komentując nagrodę, w żartobliwym tonie odniosła się do pretensji amerykańskiego przywódcy. Jeśli będziecie klaskać odrobinę głośniej, mogę podzielić się tą nagrodą z Trumpem, powiedziała, nawiązując do ubiegłorocznej laureatki, wenezuelskiej liderki opozycji, Marii Coriny Machado, która przekazała swój noblowski medal prezydentowi USA. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów. W wyższych partiach Tatr Wysokich, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, panują wyjątkowo trudne i niebezpieczne warunki. Zalega tam twardy, zmrożony śnieg i występują oblodzenia, szczególnie po północnej stronie gór. Służby przypominają, że w ostatnich dniach w Tatrach w związku z właśnie takimi warunkami doszło do śmiertelnych wypadków. Wyjście w wyższe partie wymaga pełnego sprzętu zimowego, raków, czekana i kasku i co najważniejsze, umiejętności posługiwania się nimi. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki. Witamy Państwa w Deliberatorium. Jest 12:08. Mamy sobotę, 10 dzień października. Dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i muszę Państwu powiedzieć, że witam się z ciężkim sercem, bo przy tych tematach, które mamy do omówienia, to trudno zachować zdrowie psychiczne, szczególnie przy tym temacie, który wpadł nam wczoraj wieczorem i chyba szokuje wszystkich jeszcze dziś. O tym za chwilę, tylko przypomnę Państwu jeszcze, że można do nas pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky'u oraz ewentualnie można pisać na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i przedstawię moich szanownych gości. Jest z nami Joanna Solska z Polityki. Dzień dobry pani Joanno. No, nie słyszę pani Joanny. No dobrze, ale to przywitam się z pozostałymi panami. Z Marcinem Celińskim z Resetu Obywatelskiego i wydawnictwa Arbitror. Cześć Marcin.
2: Cześć, dzień dobry państwu.
1: I Konradem Sadurskim z Forbesa. Cześć Konrad.
3: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Proszę Państwa, no więc zacznijmy od tego pierwszego tematu, który pojawił się wczoraj wieczorem i muszę powiedzieć, że mało mnie o apopleksję nie przyprawił, to znaczy, że zaczęłam zgrzytać zębami i chciało mi się krzyczeć. Otóż Donald Trump z radością poinformował, że odbył rozmowę z Władimirem Putinem, no i panowie zawarli umowę dotyczącą dostawy rosyjskiej ropy na rynek amerykański i na rynek światowy, jak to podkreśla Trump. Twierdzi, że natychmiast zostanie dostarczonych 300 tysięcy ton tej ropy do Stanów. Potem mają być miliony ton. No powiem, to jest jak nóż wbity w plecy Ukrainy. Takie mam wrażenie. Trump oczywiście twierdzi, że po prostu będzie spadek ropy niesamowity. No a w tle gdzieś pobrzmiewa takie hasło, że to jest kara za to, że Ukraina nie przestała bombardowań czy zniszczeń dronowych tych rosyjskich instalacji wytwarzających właśnie ropę czy energię, czy łączność satelitarną, bo takie ataki też są. No i chciałam Państwa prosić o komentarz, bo nawet nie jestem w stanie wymyślić do tego pytania, bo mi ręce i nogi opadają po prostu. Pani Joanno.
4: Prawdziwym powodem jest to, że się w Stanach zbliżają wybory połówkowe, a Amerykanie są bardzo niezadowoleni z rosnących cen diesla. I tylko to w tej chwili prezydenta Trumpa interesuje. Ja natomiast jestem bardzo zdumiona faktem, że nasza prawica ciągle nie widzi, że interesy Polski i interesy Ameryki rozjechały się zupełnie, bo my, nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak się zakończy ta agresja Rosji na Ukrainę, natomiast interesy Trumpa wyglądają zupełnie inaczej. I to nie jest tylko kwestia tego, że bardzo zdrożały ceny ropy na skutek agresji, na skutek wojny Ameryki z Iranem. Już widzieliśmy ten czerwony dywan, na którym witali Amerykanie Putina, więc to nie jest nagły zwrot w Ameryce. Ameryka po prostu ma interes z Rosją i wydaje mi się, że coraz wyraźniej widać, że Ukraińcy padną tego ofiarą. Bo jeśli Trump mówił, że ceny diesla są efektem tego, że Ukraińcy bombardują rafinerie rosyjskie, no to on musiał być ślepy i nie widział tego, co się działo wcześniej. Także ja jestem szalenie zaniepokojona. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie wygląda to bardzo niedobrze, bo Trump sobie poprawi na skutek zakupu diesla w Rosji. On może obniżyć rzeczywiście ceny w Ameryce, natomiast konflikt w cieśninie Ormus się rozlewa i ceny światowe nadal będą wysokie. I u nas też muszą być wysokie, no bo cały program ceny paliwa niżej to jest tylko dokładanie znaczy odejmowanie akcyzy, odejmowanie VAT-u, tego co możemy my zrobić. Ale my nie możemy zamknąć Polski i na ceny ropy wyznaczyć zupełnie absurdalne ceny. My zależymy od tego, co się dzieje na świecie. Trump sobie tę sytuację polepszy zakupem dla rosyjskiego.
1: I a propos prawicy, to taki cytat z dzisiaj, sprzed schodów smoleńskich, no bo dzisiaj 10. No tuż prezes PiS, nie zdołacie oszukać światowej opinii publicznie i był zamach i to zbrodnia Putina. No to teraz pytanie właśnie, jak to się prawicy składa, ta zbrodnia Putina z interesami z Putinem, ich ukochanego Donalda Trumpa. To o to spytam Marcina.
2: Żyjemy w czasach, w których nic nie musi się składać. To nie wiem, czy to jest uspokajające.
1: Nie bardzo.
2: Ale tak jest. No, przecież jak tu jesteśmy, każdy może wymienić, ja myślę tak od ręki, kilkanaście do kilkudziesięciu narracji, które się kompletnie nie składają. Tak? Nie trzymają się, są sprzeczne z innymi i tym podobnymi. No, w takiej polityce żyjemy, zresztą i w takiej polityce, taka polityka to jest polityka Trumpa. Zresztą, znaczy, ja mam zawsze wątpliwość, żeby sobie nieraz to także w tym programie mówiłem, mam zawsze wątpliwość, żeby sobie tłumaczyć wszystko upośledzeniami, tak? Jakimiś głupotą, mówiąc kolokwialnie, bo i ta wojna z Iranem i tu konia z rzędem z temu, kto będzie wiedział, albo najlepiej Nagrodę Nobla Pokojową, jeżeli ktoś będzie wiedział, dlaczego ta wojna, dlaczego Trump ją wywołał i dlaczego ona trwa, bo ona nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, o politycznym nie wspomnę, to przecież to już była kroplówka dla Rosji. No bo tu trzeba połączyć te kropki. Ponad 60% budżetu Rosji, budżetu państwa, to są wpływy z paliw kopalnych. No przede wszystkim z ropy i gazu. W związku z czym w momencie, kiedy w Cieśninie Ormus stała się teatrem wojennym zamiast szlakiem handlowym, ceny poszybowały w górę, no to Putin drożej sprzedawał ropę i to już był ratunek dla jego wyczerpanej gospodarki. Bo w tej chwili mamy do czynienia z czymś jeszcze groźniejszym, bo pamiętamy Trumpa chyba sprzed półtora roku, który groził wielkimi cłami każdemu, kto kupuje od Rosji paliwa kopalne, a w tym momencie sam unieważnił sankcje na Rosję. 300 tysięcy to nie jest wiele, no ale to jest, powiedzmy, otworzenie tego kurka, z którego może polecieć lepiej. Ja się zgadzam, że jest logika jakaś w wyborach amerykańskich, jakkolwiek ten zastrzyk nie doprowadzi do tego, że galon raptem spadnie do, cena galona spadnie do poziomu sprzed wojny
4: irańskiej. Ale można go zwiększyć irańskiej. W każdej chwili.
2: Słucham?
1: Można go zwiększyć w każdej chwili.
4: Można go w każdej chwili zwiększyć.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy ja mówię, no, kurek jest odkręcony i on może być odkręcany dalej. No i mówiąc jeszcze o tej nieszczęsnej tak zwanej polskiej prawicy. No, my wszyscy kiedyś pokochaliśmy Stany Zjednoczone, które walczyły z imperium zła. Natomiast no, musimy w końcu przyjąć do wiadomości, że Stany Zjednoczone tej administracji to jest sojusznik imperium zła i można na ten temat zrobić milion memów, co nie zmienia postaci rzeczy. Trump i jego ekipa robią wszystko, żeby z Rosją się jak najbardziej zaprzyjaźnić. Pozostawiam na boku motywy, bo to jest duży temat. Natomiast w kategoriach politycznych, i to jest coś, z czym my nie potrafimy sobie dać rady, czy logicznych, to zbliżenie nie ma dużego sensu i raczej osłabia Stany Zjednoczone. No, jedyne, co można tutaj racjonalizować, racjonalnie wrzucić, to, że prezydent Trump nie tyle jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, ile jest prezydentem swojej grupy kapitałowej. I teraz jest pytanie, kto jest pośrednikiem przy tej ropie i ono też nam... No ja mogę w ciemno obstawiać, że znajdziemy tam kogoś z rodziny Trumpa. I to jest kolejny biznes, który został nakręcony, bo no jak widzimy, to, szczególnie tą drugą kadencję, tam nie ma decyzji politycznych,

0: jak rozumiem, w których Amerykanie mają być pośrednikiem między Ukrainą a Rosją. No i właśnie taka rzecz dzieje się w czasie, kiedy te negocjacje czy rozmowy trwają.
1: Znaczy, ironia obecnych czasów polega też trochę na tym, że chyba po raz pierwszy mamy do czynienia z tym, że to Rosja wspiera administrację amerykańską. Tak. Przez lata Amerykanie konkurowali z Rosjanami i to była no, walka na śmierć i życie praktycznie. Później były próby doprowadzenia do resetu. Pamiętajmy, że prezydent Obama, który lansował taką tezę resetu z Rosjanami, dostał nawet za rozbrojenia pokojowego Nobla, trochę awansem na początku swojej kadencji. Za jego kadencji też zniesiono projekt tarczy antyrakietowej, która miała powstać tutaj na terenach Polski, więc były jakieś takie w administracji amerykańskiej, w różnych administracjach amerykańskich, były jakieś takie próby czy nadzieje na to, że Rosjanie się zaczną cywilizować.
0: No reset był słynny, no mówiąc krótko.
1: Tak, do tego Boże, zupełnie nie doszło.
2: Ja tylko wtrącę, potem mieliśmy... no, ale to były działania polityczne, tak?
1: One tak, były potem, no właśnie chcę dokończyć wątek, to znaczy potem był jednak Krym, potem była wojna pełnoskalowa i naprawdę już nikt rozsądny nie może mieć wątpliwości co do intencji Putina, więc bratanie się z nim w obecnej sytuacji no jest dla mnie czymś zupełnie, zupełnie niezrozumiałym. Jeśli tutaj moi poprzednicy mówili o tym, że żyjemy w takich czasach, że nic z niczym nie musi się łączyć, to tutaj jednak wspólny mianownik do tych wszystkich chaotycznych decyzji, wyglądających na chaotyczne decyzje administracji amerykańskiej za Donalda Trumpa, jednak składają się w jeden taki wniosek dla mnie, że na tej administracji kompletnie nie można polegać. Znaczy w polityce zagranicznej liczą się wartości, sojusze i taka bezwzględna siła. Tutaj no, te wartości zostały zupełnie podważane. One są podważane w zasadzie przez prezydenta Trumpa nieustająco. Ustawia się teraz po stronie agresora, nie po stronie Ukrainy. Jeśli chodzi o sojusze, no to one są na różne sposoby również od miesięcy, od lat właściwie podważane, więc Europa już teraz nie powinna mieć zupełnie złudzeń, jeśli ktokolwiek, gdziekolwiek jeszcze miał te złudzenia co do przewidywalności administracji Trumpa. No pozostaje oczywiście ta niezrozumiała mięta, którą czują środowiska prawicowe, głównie w Polsce, ale też w innych krajach naszego kontynentu do tej polityki trumpowskiej. I to jest no, dojmujące naprawdę.
0: No to kilka wpisów naszych słuchaczy i ocen naszych słuchaczy. Peter Bromus, niczym Katon starszy będę w kółko powtarzał, oceniajcie Trumpa nie po słowach, ale po czynach i skutkach. Z takiej perspektywy jest oczywiste, że jest on ruskim zasobem i nie ma znaczenia, czy świadomym, czy nie. Rysiek Lewak, stwierdzenie Trump wspiera Rosję w eskalacji wojny w Eurazji jest jak najbardziej zasadne. Niedawne zniszczenie statków floty rumuńskiej, bułgarskiej, dziwne ruchy na granicy z Łotwą wskazują na przejście do kolejnego etapu wojny z Ukrainą. Lord Moore, a co się ma składać? Jest odpowiedzialny za zamach, jest odpowiedzialny za ceny paliw, pulsującą żyłkę pomarańczowej nadziei białych, wszystko psuje i botoksowy pan zły i ci źli, bogaci sąsiedzi, co powinni ginąć na froncie, a zamiast tego zabierają Polakom pracę i kobiety źli. Ciężkie to było. Rysiek Lewak pisze, że z tego co pamięta, kongres większością głosów republikanów przyjął w 2022 roku rozporządzenie zakazujące transferu ropy z Rosji. Coś mi się wydaje, że za chwilę republikanie będą szukać sposobu, żeby Trump nie był z nimi kojarzony. Waldi i czy pani redaktor Solska ma może dane na te, na ile tysięcy lekarzy od czerwca tego roku wyjechało, uciekło z Polski na zachód, żeby zarabiać mniej niż w Polsce? No trochę nie na temat. No.
3: Przepraszam bardzo, ale ten proces dawno się skończył. Lekarze polscy absolutnie z Polski nie wyjeżdżają, ponieważ płace lekarzy w Polsce bardzo wzrosły. I były nawet, zdaje się, że to Konfederacja Przedsiębiorców Polskich przygotowywała taki raport na podstawie zarobków lekarzy bodajże angielskich i jeszcze któregoś kraju.

0: Europejskiego i na tym tle widać, że te kraje w publicznej ochronie zdrowia jednak utrzymują jakieś limity zarobków. One są wyższe dla wybitnych specjalistów, ale generalnie te zarobki są niższe niż w tej chwili w Polsce. W Polsce panuje bezchołowie. Każde pieniądze, które zostaną wrzucone do publicznej ochrony zdrowia, zostaną przejedzone bez pożytku dla pacjentów, bo ani efekty leczenia w Polsce się nie poprawiają, ani kolejki do leczenia się nie skracają. I trwamy tak w tym stuporze, bo próby reformy ułomne, które zaprezentowała pani ministra, już w tej chwili są blokowane. Lekarze powiedzieli, że żadna reforma w Polsce, żaden rząd w Polsce z lekarzami nie wygrał. I pacjenci, którzy przy poprzednich protestach lekarskich, ja sama brałam udział, jak były protesty rezydentów, i pacjenci mieli prawo mieć takie przekonanie, że ci młodzi lekarze, oni byli bardzo idealistyczni, im zależało na prawdziwej reformie w publicznej ochronie zdrowia. Myśmy myśleli, że oni reprezentują również interes nas, pacjentów. W tej chwili widać, że lekarze po prostu bronią kasy i jeśli tu się nic nie zmieni, to ja się zgodzę z jednym. Lekarze mają siłę, żeby zablokować reformę, tylko to jednocześnie wykopie topór między nimi a pacjentami. Nikomu ta wojna nie jest potrzebna, bo lekarze są potrzebni i no, polskie społeczeństwo, jak każde, bez lekarzy sobie nie poradzi. Ale też musimy ustalić jakieś zasady, żeby oni zarabiali naprawdę godnie, ale nie na zasadzie, że lekarz może pracować jednocześnie w kilku miejscach. NFZ tego nie sprawdzi. Te pieniądze płyną, wszystko jest tajne. Już zrobiono pierwszy krok, że Ministerstwo Zdrowia będzie mogło porównywać te zarobki i wyciągać z tego wnioski. Jest możliwość, a na pewno jest konieczność reform, tylko na razie ja widzę, że wszyscy, że już lekarze się przygotowują do protestów, a ministerstwo no też nie proponuje jakichś bardziej gwałtownych ruchów. Może ja się mylę, zobaczymy. W każdym razie teza, że lekarze z Polski wyjeżdżają, od kilku lat jest nieprawdziwa już.
1: No i to był przerywnik medyczny w naszej dyskusji. Ciąg dalszy wpisów naszych słuchaczy. Pani Magdalena, dwóch szaleńców podpala nam świat, a pomniejsi szaleńcy podpalają nam Europę i nasze ojczyzny. Faktycznie trudno nie oszaleć, mało o to wszystko optymistycznie. Vero, prawicy się dzisiejsza administracja USA podoba. Sami by chcieli powszechnego dostępu do broni, powrotu do kary śmierci i jej streamingowania w sieci. Nawet w polityce zdarzają się związki z miłości. Zbyt małe literki i skoro Putin tak Trumpowi się podoba, to na co czeka kongres? PS, takie działanie i to w przeddzień Światowego Dnia Walki z Chorobami Psychicznymi. I to znak, kosmos wysyła nam sygnały. Pan Marcin, na szczęście Ukraina wciąż przesyła kolejne partie ruskiej ropy do chmury. Midnight Cadillac, i już mi się otworzyło cała nazwa. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie Rosji do NATO. No i to w tyle na Blue Sky'u. Jeszcze mam kilka maili. Pan Konrad pisze tak: przed robieniem afery z całego tego ogłoszenia proponuję trochę posprawdzać. 300 tysięcy ton to na jeden tankowiec się zmieści. USA zużywają tylko 500 tysięcy ton diesla dziennie. A ten diesel to i tak musi z europejskiego portu wypłynąć. No tak, tylko że Te 300 tysięcy to jest początek. Potem jest mowa już o milionach ton, więc to się będzie rozwijać. No,
2: ale to nawet w kwestii symbolicznej to jest po prostu taka decyzja, która no tak, straszna jest.
1: Tak, to prawda. To symbolicznie to
0: już
1: jest
0: sygnał polityczny.
1: Absolutnie.
0: Że tak. Odchodzimy od sankcji.
1: Tak jest. Michał Porycki, czyli nasz redaktor, a może deal Trumpa z Putinem to element tych pokojowych negocjacji Rosja-Ukraina? No tak, to ciekawe, jaki miałby być ciąg dalszy. Pan Maciej, usłyszałem to jeszcze za komuny, wtedy mnie to oburzało, ale po latach widzę, że to prawda. Moi znajomi, którzy mieszkają w Stanach, uważają tak samo. Amerykanie to Ruscy, którzy po angielsku gadają. No i jeszcze mam dwie fraszki jamiołka. Putin walczy o swój tron, Ukrainie wróżąc zgon. Chiny to kosmiczny cynik. Trump gra w wyborczy wynik. Europo, uderz w dzwon. I druga fraszka demokracji, świat niezdarny. Putin, miast Trybunał Karny ma od Trumpa nowe deale. A tak wielu jak debile widzi w nich krąg elitarny. Patronek jamiołek rozumie coraz mniej. Ja też, panie Jamiołku, rozumiem coraz mniej. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy do spraw polskich, bo mieliśmy tutaj w kraju bardzo, no taki zmasowany atak młodych nożowników w różnych miejscach w kraju. Znaczy, głównie to się dzieje na Mazowszu, ta północna część Mazowsza gdzieś jest dotknięta, ale tak naprawdę w całym kraju do takich historii dochodzi. Policja sprawdziła 50 tysięcy szkół i zatrzymała tylko wczoraj 76 osób, które mogły w jakiś sposób zagrażać bezpieczeństwu innych albo robiły sobie głupie żarty. Ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali o tym dlaczego, bo nie, no, nie jesteśmy specjalistami od tego. Natomiast chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tej ustawie, która na szybko została w Sejmie przyjęta, czyli ustawie, która pozwala blokować różne treści w internecie. Ta ustawa już raz została przez prezydenta zablokowana z uzasadnieniem, że zagraża wolności słowa. No to teraz pytanie do was, moi drodzy, czy prezydent tym razem zdecyduje się podpisać, wygłosiwszy wcześniej płomienne orędzie, że to wszystko jest bez sensu. Marcin.
3: Ja bardzo lubię oczywiście w cudzysłowie komentować tych wszystkich polityków, którzy deklarują się jako część ruchu MAGA, ponieważ oni mają chyba trochę inaczej synapsy ułożone. I z mojego punktu widzenia człowieka, który wychował się w jakiejś logice, są trudni do rozgryzienia. No, nie ukrywam, że są trudni do rozgryzienia. Mamy w tej chwili sytuację ekstremalną i w kategoriach politycznych prezydent, nie wiem, 10 lat temu czy 15 lat temu byłby samobójcą, gdyby zakwestionował tę ustawę i jej nie podpisał. No ale jesteśmy te 10 czy 15 lat później i tutaj tej pewności nie mam. Nie ulega wątpliwości, że w takich przypadkach, gdzie no zdaje się, że nie wiem czy to, bo to powiedzmy spekulacje są różne, że to jest jakiś challenge gdzieś tam w jakimś zakamarku internetu wymyślony, no być może jest to po prostu naśladownictwo, co też jest dobrze zbadane, no ale jednak mamy zjawisko o sporej skali i wydaje się, że w takich przypadkach klasa polityczna powinna stanąć po jednej stronie. Czyli podjąć walkę ze zjawiskiem groźnym, zjawiskiem, które w dodatku no, powinno budzić emocje, bo chodzi o dzieci, bo chodzi o szkoły. Natomiast no, tutaj nie mam pewności, znaczy ja po cichu liczę, że pan prezydent wykorzysta tą furtkę z podpisaniem ustawy i skierowaniem jej do Trybunału Konstytucyjnego, czyli tak naprawdę wysłaniem na berdyczu, bo wiemy, że Trybunału Konstytucyjnego nie mamy. I to będzie dobre i to będzie dobre wyjście. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili potrzebujemy czegoś szerszego, bo sama kwestia trudnego technicznie, to też sobie powiedzmy, że ta ustawa to nie będzie tak, że następnego dnia dużo się zmieni po przyjęciu ustawy. To wymaga stworzenia narzędzi technicznych, których z tego co wiem, to nie dysponujemy nimi jako państwo w tej chwili, ale to nie są rzeczy niemożliwe. No to oczekiwałbym takiego szerszego programu, bo ten szerszy program to jest nie tylko apel pani minister, żeby nauczyciele pogadali z uczniami, ale jak sądzę, to jest tak, że edukacja nauczycieli pod tym kątem, bo to nie jest tak, że nauczyciele są na to przygotowani, to też nie zrzucajmy tego wszystkiego na nich i nie zrzucajmy wszystkiego na szkołę. To jest kwestia edukacji dorosłych i tego, co się dzieje w domu. To znaczy, owszem, szkoła ma pewne narzędzia do kształtowania postaw, ale w szkole to dziecko jest tam x godzin dziennie, a poza tym siedzi w domu, a poza tym spędza noce przed ekranem komputera i nie chodzi tutaj o korzystanie ze skanowanych archiwów przeróżnych ciekawych dokumentów, tylko właśnie o korzystanie z przeróżnych platform algorytmicznych, jak to jest w tej chwili chyba na to, co do tej pory nazywaliśmy mediami społecznościowymi, najlepsza nazwa, w związku z czym te algorytmy kierują te dzieciaki w rejony, do których my nawet za bardzo nie dotrzemy, bo to też trzeba powiedzieć, że profilowanie i rozpoznawanie w internecie na tych platformach to jest coś zupełnie innego niż lat temu 10, gdzie trzeba było napisać, ile mam lat, żeby platforma to przyjmowała. Ona w tej chwili bez mojego pisania wyczuje. Tak, i my tam nie zajrzymy nawet, bo to nie jest stworzone dla nas. Więc mówię też o edukacji dorosłych, o edukacji rodziców. Bo jak czytam w tej chwili komentarze, to jest takie dosyć łatwe przerzucenie odpowiedzialności za własne dzieci na szkołę. Tak? Wczoraj nawet jadąc windą, dwie panie, które jechały ze mną, wymieniły się informacjami, że nie puściły dzieci do szkoły. To tak doleciało. No i co to da? No to umówmy się, czyli co, w szkole jest zło? No nie, zło jest gdzieś w sieci, zło jest gdzieś w tych zakażonych, zmanipulowanych dzieciach i zło jest także w rodzicach, którzy nie mają świadomości, co się dzieje z dziećmi. Jak wczoraj usłyszałem, dzieci zaczynają uczestniczyć w tym życiu kreowanym przez te platformy algorytmiczne na poziomie komunii, ponieważ najczęstszym prezentem na komunię to jest właśnie ten telefon, tablet, jakiś tam sprzęt. Robią to absolutnie bez kontroli i tu można by było mnożyć. No, mamy te badania, Pornhub jako drugi portal na świecie, jeśli chodzi o oglądanie, czyli treści czysto pornograficzne i tam z tymi treściami stykają się dziesięciolatkowie. Tak samo jest z kwestią treści, które są przemocowe, bądź właśnie takie, no mieliśmy ileś afer związanych z tak zwanymi challenge'ami, czyli coś tam trzeba było sobie zrobić i to sfilmować i wpuścić do sieci. My musimy do tego dorosnąć, wszyscy. Mówię tutaj rodzice, mówię tutaj szkoła, mówię tutaj państwo i także służby, które muszą być na to uczulone. Taki program to jest duże przedsięwzięcie, którego nie da się zrobić przy oporze chociażby prezydenta. No, a prezydent raczej się martwi, że ostatnio powiedział, że się martwi, że tak trudno do broni u nas.
1: No tak, dostęp. Tak. A poza tym wolność.
3: No mówię, to są te synapsy, które jakoś tam powodują, że ja nie rozumiem, o co mu chodzi.
1: No właśnie problem jest taki, że te synapsy po prawej stronie sceny politycznej układają się w ten sposób, że wolność słowa oznacza, że można powiedzieć wszystko, że można hejtować, kłamać, manipulować i tego typu rzeczy. I to jest wolność słowa według naszej prawicy. Konrad, co ty sądzisz o tej sytuacji? I tak o tym, czy co prezydent zamierza zrobić, czy coś zrobi.
2: Myślę, że też nie rozumiem, jak się układają te synapsy, ale patrząc na to, widzę w tym jakąś logikę. To znaczy, podejście do tego projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest ustawa, która ma wdrażać unijny Digital Services Act. Jesteśmy w gronie 5 krajów, które tego nie mają, więc Trybunał Unijny się już zajmuje też tą sprawą, ale To jest drugie podejście. Podczas pierwszego podejścia również zgłaszane były właśnie takie kwestie przez prezydenta wolności słowa, ale można się dowiedzieć od osób, które były zaangażowane w tworzenie tych przepisów, na przykład Ministerstwo Cyfryzacji, że Konfederacja, która jest jawnie przeciwna i była przeciwna wprowadzeniu tych przepisów, sprzeciwia się ze względu na to, że nie chciałaby, żeby one dotyczyły polityków.
1: Mm-hmm.
2: To znaczy w tych nowych przepisach, które właśnie Sejm przegłosował, a będzie się zajmował nimi Senat, jest napisane, że ma być jakaś szybka ścieżka do blokowania przez ABW, CBA, Policję, Prokuraturę, Straż Graniczną za zgodą prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej blokowania jawnie naruszanego prawa poprzez sianie mowy nienawiści, poprzez nawoływanie do przestępstw czy streamingu aktów przemocy. I trudno zrozumieć, dlaczego politycy mieliby być wyłączeni z tej listy. I otóż rozumiem, jest obawa taka, że obawiają się konfederaci, że urzędnik decydowałby o tym, co politykowi wypada powiedzieć, a co nie wypada powiedzieć. To brzmi trochę dziwnie, ale takie są obawy, które są deklarowane przez Konfederację.
1: I to w czym zdaje się... polityk jest lepszy od normalnego człowieka? Następne pytanie
2: się nawet warto by było powiedzieć, wydaje mi się, że ten standard w stosunku do polityków powinien być trochę wyższy, jeśli chodzi o świadomość społeczną, więc jeśli ktoś się obawia, że jego wypowiedź może być uznana za sianie mowy nienawiści, to sorry, to może nie powinien być politykiem. Tak sobie myślę. Ale patrzyłem na wyniki głosowań za tą ustawą i tutaj 242 posłów i posłanek głosowało za, 131 osób wstrzymało się, w tym PiS. I tutaj to jest ciekawostka, że PiS, chociaż poprzednio deklarował, że też nie popiera wolność słowa, to tym razem zdaje się, że doszło do jakiegoś porozumienia trochę, bo przegłosowano treść poprawki, którą zgłosili posłowie PiS, żeby blokować pornografię dziecięcą bez jakichś procedur odwoławczych, czyli coś, co jest jawnie niezgodne z prawem, to zostało zapisane, że będzie blokowane. No a przeciw było 61 posłów i posłanek, i w tym Konfederacja i przedstawiciele Rozwój Plus premiera Morawieckiego.
1: A to ciekawe, to Rozwój Plus, które miało być centrum, widzę, że idzie coraz bardziej na prawą ścianę.
2: I też zgadzam się z tym, że prezydent skorzysta tutaj...
1: Już pani, już tylko Konrad skończy. Konrad,
2: coś? Znaczy, ostatnie zdanie jest takie, że myślę, że prezydent w obecnej sytuacji umyje ręce i skieruje tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zdjąć odium z siebie tej osoby, która wetuje od razu tą ustawę.
1: Super. Tak bym zakładał. I pani Joanna Solska, bardzo proszę.
0: Prawica tak bardzo broni wolności słowa, że obecny stan prawny jest taki, że ten chłopak, który zabił panią Woźną w Wyszkowie, miał na głowie kask i kamerę. Tak. I jeśli by on się posunął dalej, gdyby nie zostało mu uniemożliwiona dalsza akcja i on by to puścił do internetu, to czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile by to zła mogło zrodzić i ile chorej chęci naśladownictwa? A z tą wolnością słowa to prawica rządziła przez 8 lat i do perfekcji doprowadziła SLAP, czyli pozwy przeciwko dziennikarzom, właśnie jako efekt mrożący, żeby dziennikarze się nie wypowiadali krytycznie na temat polityków. I ten sławny artykuł kodeksu karnego 212, który to umożliwia, każda ekipa powtarza, że zanim dojdzie do władzy, że to jest karygodne, że się powinno ten artykuł zmienić, ale to się nie dzieje. Wszyscy politycy z tego korzystają, więc nie mówmy o wolności słowa. Prawica chce wolności słowa dla siebie, a reszcie chce przymknąć buzię.
1: No i właśnie a propos jeszcze tej kamerki i tego nagrania, komendant główny policji mówi, że to jest przerażające. A co tam jest na tym filmiku? A mnie się przypomniało od razu, że w Stanach Zjednoczonych chcą transmitować na żywo egzekucję, rozstrzelanie człowieka. No, po prostu to się w głowie nie mieści. No, to jest jakiś upadek cywilizacji w ogóle ludzkiej. No dobrze, kilka wpisów naszych słuchaczy. Rysiek Lewak, komentarz mojego emerytowanego ojca, emerytowanego nauczyciela. Co sądzi o ostatnich wydarzeniach w szkołach? Rodzice zatrzymali dzieci w domach, z których pochodzi agresja. Gdzie mama i tata nie śledzą, co ogląda ich dziecko? Wiedziałem, że tym samym pokażą, że winna przemocy jest szkoła. Pani Joanna, wczoraj przeczytałam na portalu WP, że ataki to nie challenge, raczej radykalizacja, ideologia faszystowska i w tle rosyjska propaganda. No tak, policja powiedziała, że to na razie na dowodów na challenge nie znalazła, natomiast no zobaczymy, jak to się będzie rozwijało i czy między tymi 76 osobami, które zostały zatrzymane jako możliwie potencjalnie niebezpieczne, czy tam jakieś związki były. Patron Jamiołek Nóż napisał fraszkę. Jak zrozumieć, mam blogera, gdy mózg młodych poniewiera, pchając ich w masowe zbrodnie, zanim włożą długie spodnie. Nóż w kieszeni się otwiera. Patronek Jamiołek przerażony. I zobaczę, czy tu jeszcze jakieś wpisy się pojawiły. Nie, na razie mi się tutaj nic nie pojawiło. A nie, mamy, przepraszam. Radar. To tragedia, że duet egzotyczny Nawrocki Przydacz wyśmiewa wszystkie działania rządu, nawet gdy trzeba zacząć kontrolować darknet i całą patosferę w sieci, która skutkuje zbrodnią dokonaną przez zahipnotyzowanych dzieciaków na przypadkowych ludziach. Zbyt małe literki, co gorsza, ja czytałem propozycję para dorosłych, aby przywrócić kary cielesne w szkołach. No to mielibyśmy dzieci, które są bite w domu, a w szkole też mogłyby być bite. To się chyba określa jako rozmycie odpowiedzialności i zacieranie śladów. Pan Marcin, taka hipoteza, Nawrocki wetuje blokady patostreamerów, żeby żaden nastolatek nie przegapił transmisji egzekucji u swojego pryncypała. No to a propos amerykańskiej właśnie historia, nawiązanie. Rysiek Lewak, wczoraj po długiej rozmowie z córką na temat tego, co się stało w szkołach, ta ze spokojem powiedziała: tato, żebyś ty wiedział, co moi koledzy noszą w plecakach. Padłem. Ja czytałam też taki wpis pani nauczycielki, która mówi, że to jest standard, że dzieciaki noszą jakąś broń ze sobą, no, broń białą ze sobą w plecakach. To jak sobie myślę o propozycji prezydenta, żeby był dostęp do broni, do broni palnej, no to w ogóle szkoda gadać. No i Wero, zło jest w dzieciach? Nie, zło jest w dorosłych, którzy kreują zły świat i źle młodych do niego wprowadzają, o ile w ogóle. Te dzieciaki to też ofiary naszego lenistwa, olewactwa, hołubienia przemocy i agresywnej męskości. Wiśnia. No dobra, Wiśni odpowiem, że tak powiem poza anteną. No i to na razie tyle. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o prawach człowieka a dokładnie prawach kobiet. Mianowicie komisja sejmowa, taka speckomisja, która miała zajmować się przepisami dotyczącymi aborcji, po 2 latach, kiedy zaczęto sugerować, że może jednak zlikwidować tę komisję, bo ona nic nie robi, zebrała się i bardzo szybciutko przyjęła 2 projekty ustaw, które mają zliberalizować dostęp do aborcji. Jest też umowa między Koalicją Obywatelską a SLD, żeby te przepisy, no jak rozumiem, przyjąć w Sejmie, bo na to, żeby prezydent je podpisał, to chyba szans nie ma i tu nawet nie będzie żadnej wątpliwości i żadnego wysyłania do Trybunału Konstytucyjnego, no ale wtedy będzie szansa pokazania przed wyborami, my to uchwaliliśmy, no trochę późno, ale jednak, natomiast to prezydent blokuje kobietom no i ich prawa. No i pytanie, czy to będzie skuteczne przy tych wyborach, które za rok, i to jest najpierw pytanie do Konrada.
2: Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Sejm ma się zająć tymi projektami zaakceptowanymi przez tą Sejmową Komisję Nadzwyczajną niedługo, dokładnie prawie w sześciolecie, w szóstą rocznicę tego, jak Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uznał za niezgodne z konstytucją dokonywanie aborcji w sytuacji, kiedy jest ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie płodu. To było to zerwanie tak zwanego kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. I teraz właśnie jeden z tych projektów przyjętych teraz przez Sejmową Komisję właśnie zakłada powrót do tego kompromisu, czyli przywrócenie tej możliwości aborcji, a propozycja Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, no całkowite zniesienie penalizacji za pomoc w samodzielnym przerwaniu ciąży, bo teraz w obecnych warunkach grozi do 3 lat pozbawienia wolności za przekazanie, nie wiem, córce, partnerce tabletek poronnych. Mówię o tym, że zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, dlatego że no, są sondaże, które wskazują jednak, że opinia publiczna przychyla się do tego, żeby obydwa te projekty były przyjęte. Znaczy, najnowszych takich sondaży nie ma, ale jak się je obserwuje na przestrzeni dłuższego czasu, to jednak zdecydowana większość w społeczeństwie jest za akceptacją tego typu rozwiązań. I zobaczymy, co zrobi prezydent, czy będzie chciał pozostać w mniejszości i zawetuje te ustawy, jeśli one zostaną przyjęte w Sejmie, a wszystko wskazuje na to, że będą przyjęte w Sejmie, czy też będzie próbował to skierować do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak wiele innych ustaw. Tutaj wydaje mi się, że to jest jeszcze otwarta sprawa.
1: Pani Anna Solska?
0: No ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na deklarację pana Mateusza Morawieckiego, który jak stworzył własne ugrupowanie, to zaczął się odcinać od tego, co jego rząd robił wcześniej i chodził z koszulką, że on kocha kobiety, tak, więc jak tak kocha kobiety, to może przynajmniej Sejm przestałby mieć wątpliwości co do praw kobiet i pewne rzeczy uchwalił szybko. Ponieważ nie zastanawiajmy się, co zrobi prezydent. Trzeba zrobić to, co może zrobić parlament i co powinien zrobić parlament, bo jeśli będzie taka sytuacja, jak to w dwulecie nierobienia niczego przez komisję, to ja się boję jednego, że te kobiety zawiedzione po prostu do wyborów nie pójdą. I o to w tej chwili jest gra. A co prezydent zrobi, to zobaczymy. Niech ludzie wiedzą, kogo wybrali, tak jakie ma poglądy i czego się po nim spodziewać. Także trzeba coś robić.
2: Premier Morawiecki w jednym z wywiadów zresztą powiedział, że opowiada się za powrotem do tego tak zwanego kompromisu z 93 roku.
1: No to może ten kompromis chociaż
0: wyjdzie. Ale powrót do kompromisu to będzie kpina. Ta, 6 lat walki i powrót do stanu zero.
1: Do punktu wyjścia. A poza tym, powrót do kompromisu to mogliśmy sobie zrobić te 2 lata temu, a nie czekać nie wiadomo czemu 3 lata na to, żeby do tego kompromisu wrócić. Marcin.
3: To jest powrót do kompromisu między, jako człowiek stary, który pamięta ten kompromis, między dwiema frakcjami w Kościele katolickim. I nie wiem, dlaczego w tej chwili mamy w ogóle o tym rozmawiać, zamiast projektować prawo dla Polaków, dla Polek i Polaków w tym momencie. Ja także nie umiem zrozumieć, dlaczego czekaliśmy do tego momentu, żeby zadziało się coś. I ja już pomijam, że to coś, co się dzieje, jest z całą pewnością rozczarowujące i nie o to chodziło. To byłoby przywitane z wielką radością przy rządzie Mateusza Morawieckiego. Natomiast przy rządzie, po zmianie władzy, to już umówmy się, nie o taką zmianę w tej sprawie chodziło. I zgadzam się absolutnie z tym, to znaczy parlament powinien uchwalać prawo. Ja już nie będę w tej chwili, no bo to by była kontrfaktyczna historia, to znaczy nie będę się zastanawiał, a co by było, gdyby prezydentem był jeszcze Andrzej Duda przy takiej ustawie, bo mam wrażenie, oczywiście, jak mówię, nie sprawdzimy, ale mam wrażenie, że byłoby trochę łatwiej niż przy prezydencie Nawrockim. Szczególnie, że jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy prezydent Nawrocki może sobie w tej chwili pozwolić na mniej popularne weta, ponieważ ma daleko do wyborów. Natomiast koalicja rządząca no, musi szukać sukcesów, musi szukać elementów mobilizujących wyborcę nie pisowskiego, nie konfederackiego, bo wybory ma bardzo blisko. Jesteśmy w tej chwili, w zasadzie powinniśmy być już w kampanii.
1: Jesteśmy.
3: W kampanii wyborczej. No i teraz znowu szukanie logiki i tu przyznam, że i w przypadku tej komisji, i w przypadku komisji, która badała wykroczenia, czy miała badać wykroczenia w przeciw praworządności i Komisji Weryfikacji Wpływów Rosyjskich, to mam wrażenie, że mieliśmy dosyć fasadowe twory, których celem było to, żeby powstały. Natomiast no, jeżeli po tylu latach jedyną propozycją jest powrót do statusu z lat 90., no to powiedziałbym, szał dużej nie. pracy intelektualnej to ja tam nie widzę.
1: Tak, szału nie ma, ale to zdaje się PSL-owski był projekt. Słuchajcie, zostało nam 1,5 minuty. No to w 1,5 minuty absolutnie nie zmieścimy nic. To powiem tylko państwu tak gwoli takiego kronikarskiego obowiązku, że Sejm przyjął ustawę antyalkoholową, więc nie będzie można kupić w całej Polsce alkoholu między 22 a 6 rano. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła wniosek o to, żeby postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu i to będzie interesujące, jak to się skończy. No i na koniec chciałam, proszę państwa, wyrazić solidarność z Justyną Dobrosz-Oracz w związku z tym, co jeden z panów polityków o niej powiedział.
3: A to przepraszam, wtrącę to a propos tego wyłączenia polityków z mowy nienawiści. To jest dobry przykład. Ja nie wiem, czy taka lista nazwisk to w ogóle nie powinna być dołączona do ustawy z taką szybką ścieżką.
1: A to bym jeszcze...
3: Przy tych nazwiskach reagujemy szybciej.
0: Żeby podawać ich nazwiska.
1: Tak. A ja jeszcze bym tak postulowała, żeby może ewentualnie po prostu nie zapraszać tego pana do mediów. Wiem, że to jest wołanie na puszczy.
0: Tego pana, który nie zapłacił za patelnię.
1: Tak.
3: Tak to może ustawa taka o wykluczaniu z debaty złodziei patelnianych.
2: Do tego nie jest konieczna ustawa. Znaczy dziennikarze...
1: No właśnie.
2: W dużej części mogą to same próbować zrobić.
3: No tak, ale jakoś nie wychodzi.
1: No nie wychodzi, aczkolwiek liczę na niektórych kolegów, że mają w sobie tyle wrażliwości, że jednak przestaną zapraszać pewne osoby tylko po to, żeby podnosić sobie słupki słuchalności, oglądalności i clickbaity i tak dalej. Kochani, musimy kończyć. Dzisiaj z nami byli Joanna Solska, Marcin Celiński, Konrad Sadurski. Bardzo państwu dziękuję za udział w programie. Życzę wam miłego weekendu.
3: Dziękuję, dobrej niedzieli. Już niedziela się zaraz zacznie.
1: Tak, państwu także życzę dobrej niedzieli. Dziękuję Frankowi Łucickiemu za zrealizowanie programu. No i do usłyszenia w poniedziałek.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. To jest serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Zaczynamy od polskich turystów, którzy zostali ranni we wczorajszym wypadku autokaru w pobliżu tureckiego Izmiru. Pojazd przewożący Polaków z lotniska zderzył się z minibusem, którego kierowca stracił panowanie nad kierownicą. W wyniku zderzenia zginęło dwóch obywateli Turcji, którzy podróżowali minibusem, tak przekazały lokalne media. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że obrażenia Polaków są lekkie. 7 osób trafiło na krótką obserwację do szpitala. Jeszcze wczoraj wszyscy zostali wypisani. Turecka prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. W Polsce oficjalnie wystartowały szczepienia przeciw grypie na nowy sezon 2026-2027. Główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, poinformował o stopniowym i systematycznym wzroście liczby zachorowań.
2: W wielu krajach obserwujemy w tej chwili podobną sytuację, czyli powolne narastanie zachorowań na COVID-19, większą aktywność również wirusów grypy. Na razie najmniejszy to RSV.
1: Eksperci przypominają, że szczepionki zostały zaktualizowane pod kątem najnowszych wariantów wirusa grypy. Jednak niezależnie od zmian genetycznych wirusa, podstawowe objawy grypy pozostają podobne, takie jak wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy silne osłabienie. Preparaty są w pełni bezpłatne dla dzieci od 6 roku życia i młodzieży poniżej 18, kobiet w ciąży i połogu oraz seniorów powyżej 65 roku życia, a dla pozostałych dorosłych objęte 50% refundacją. W Berlinie rozpoczyna się coroczny 8-dniowy festiwal świateł pod hasłem Barwy Miłości. Od godziny 19 berlińskie zabytki na czele z Bramą Brandenburską i Potsdamer Platz zamienią się w spektakl światła i dźwięku. Jedną z głównych atrakcji tegorocznej edycji będą wyjątkowe koncerty w Katedrze Berlińskiej, gdzie trójwymiarowe projekcje połączą się z muzyką elektroniczną na żywo. Wydarzenie przyciąga co roku do stolicy Niemiec ponad 2 miliony turystów z całego świata. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dziwna fala.
4: To jest Radio Nowy Świat, to jest Dziwna fala. Ja się nazywam Paweł Sołtys. Jesień już, panie, a ja nie mam butów, jak pisał swego czasu wielki poeta. To chyba Tkaczysz Indycki, już tak nie pamiętam. Mam nadzieję, że wszyscy z państwa mają już jesienne buty, a ci, którzy nie mają, niedługo jakimś zrządzeniem będą dobrze obuci na te jesienne dni. Dzisiaj na przykład w Warszawie już kropi, te liście robią się mokre. Proszę uważać, żeby się na przykład nie wywrócić. No i to wszystko wskazuje, że dziwna fala dzisiaj powinna być nostalgiczna, jesienna, może nawet balladowa i w którymś momencie się stanie, ale zaczniemy zupełnie antyjesiennie. Zaczniemy od wykonawcy, który się nazywa bardzo ładnie Pasteur Lappe. On się urodził w Kamerunie, w mieście Douala i uznawany jest za takiego mistrza kameruńskiego funku. Współpracował z różnymi gwiazdami, między innymi Felą Kuti. Potem się przeprowadził do Paryża i między latami 79-81 nagrał 3 takie albumy najsłynniejsze, których fundamentem jest tak naprawdę rytm, sekele. Oczywiście to nie jest tylko rytm, bo to jest też rodzaj tańca, w ogóle rodzaj zabawy, powiedziałbym, takiej z miasta właśnie Duola. My posłuchamy piosenki antyjesiennej na początek. More Sekele Movement, czyli Papa, Ni Mama, Pastor Lappe.

To jest dziwna fala. Słuchają Państwo oczywiście Radio Nowy Świat. Ja się nazywam Paweł Sołtys, a to był Pasteur Lappe, czy Lappe, chyba Lappe się czyta. Kameruński król funku, tak to trzeba powiedzieć, bo troszkę antyjesienne, przynajmniej na początku, gramy piosenki, żeby może się trochę rozruszać, żeby wbrew aurze poruszyć swoje neurony w głowie. Muszę Państwu powiedzieć, że nigdy nie byłem w Genewie, nigdy nie byłem w ogóle w Szwajcarii. To jest jeden z niewielu krajów, w których nie byłem, a być może niesłusznie. Tydzień temu słuchaliśmy jednego wspaniałego zespołu z Genewy, a tym razem posłuchamy dwóch. No jeden jest genewski, a drugi trochę mniej, ale to może za chwilę. Pierwszy nazywa się Leclerc i jest to właśnie zespół z Genewy. On powstał no 11 lat temu, w 2015 roku. Jak to bywa w Genewie, niekoniecznie rodowici Szwajcarzy go założyli. Tutaj to są bracia Jawor i Stefan Lilow, no urodzeni w Bułgarii, nie oszukujmy się. Natomiast już potem zaprosili do współpracy ludzi z Genewy, właśnie, oczywiście bardzo różnego pochodzenia. Jak patrzę na nazwiska tutaj, Sandri, Piletta, Gersinu, no to są prawdopodobnie lokalni szwajcarscy muzycy. I w pewnym momencie oni połączyli siły z drugim zespołem holenderskim, powiedzmy, Mauskowitz Dance Band. To jest taki autorski projekt Nicoli Mauskowicza, on jest producentem i twórcą muzyki z Amsterdamu. On z kolei się interesuje kumbią, afrokaraibskimi rytmami, ale trochę też psychodelią. No i oni połączyli siły, wszyscy ci muzycy pod przewodnictwem braci Lilow, i wydali piosenkę, czy nagrali piosenkę, utwór, który myślę, że będzie bardzo dobrym antyjesiennym utworem, a w dodatku ma piękną nazwę, do której wszyscy jakoś przynależymy. Homo sapiens.

To jest Dziwna Fala, ja się nazywam Paweł Sołtys. Ktoś tu słusznie mnie poprawił, że to było takie przejście. Troszkę było antyjesiennie, ale w momencie jak wchodziły te psychodeliczne klawisze, to trochę już tam jesień pukała do drzwi. Powiedzmy, że to był taki późno-wrześniowy utwór. No a teraz już wejdziemy w całkowity październik, bo nie ma co udawać, że ta jesień, że jej nie ma. Po prostu ona jest i ma swoją urodę, szczególnie kiedy całkowicie plucha i ciemność nas nie pochłoną. Zagramy sobie utwór, który dla mnie jest bardzo jesienny. Zespół nazywa się Fairport Convention. No i to jest legendarny znowu zespół angielski. Powstały w latach 60. Właściwie chyba pierwszy taki folk rockowy angielski zespół, który bardzo dużo korzystał z tradycji właśnie ballad angielskich, czy wręcz staroangielskich, walijskich, również irlandzkich, ale łączył to z muzyką pop, czy muzyką rockową. Zagram utwór z takiej płyty, chyba najważniejszej tego zespołu, chociaż to zawsze trudno ocenić, Leash and Leaf z 69 roku. Co ciekawe, po tej płycie, która taka była chyba największym sukcesem, skład się bardzo zmienił. Odeszła wokalistka Sandy Denny, odszedł basista Ashley Hutchings i w ogóle zespół się zmienił, ale on istnieje do dzisiaj. Co roku organizuje też taki wielki festiwal folkowy u siebie z udziałem bardzo wielu zespołów angielskich i nie tylko. Fairport Convention. Zagramy piosenkę, która się nazywa Reynardine. To właściwie jest ballada. I większość, które my znamy wersji tej ballady, to one pochodzą z epoki wiktoriańskiej, czyli gdzieś tam z XIX wieku, ale być może jest nawet troszkę starsza. Ten Reynardine, bo różnie go pisano. Reynardine, Reynardine, Reynardine i tak dalej. To jest taki bandyta trochę, wyjęty spod prawa banita, i on napotyka na odludziu młodą dziewczynę, a następnie ją uwodzi albo porywa, to w zależności od wersji. Pieśń w każdym razie kończy się ostrzeżeniem dla młodych kobiet, by wystrzegały się nieznajomych mężczyzn. Myślę, że podtrzymujemy to ostrzeżenie. Oczywiście na szczęście czasy się zmieniły i można poznawać nieznajomych mężczyzn, ale jak są jacyś niesympatyczni, wyglądają nam na banitów, to może odpuśćmy. Fairport Convention, Reynardine, specjalnie dla Państwa jesiennie.

To jest dziwna fala. To była ballada z XIX wieku, może troszeczkę wcześniejsza, oczywiście nagrana całkiem niedawno, w 69 roku przez Fair Convention. Natomiast my zagramy, ciągle będziemy, że tak powiem, epatować jesienią, samą jesień, żeby ona mogła się przejrzeć w lustrze muzycznym. I znowu tutaj słowo fair padnie, ale w tytule piosenki to jest Fair Rosamund. No właśnie, czy słowo piosenka to jest odpowiednie, bo to jest pieśń już z XII wieku, pierwszy raz zanotowana. Ona oczywiście po drodze się bardzo zmieniała. Jest to jedna z najstarszych ballad, takie do nas dotarły w ogóle. Ta Rosamund, Fair Rosamund istniała. Nazywała się Rosamund Clifford, nazywano ją Piękną Rosamundą lub Różą Świata, Rosamundi. No była angielską szlachcianką i, prawdę mówiąc, kochanką króla Henryka II. Trwał kilka lat ten związek, a potem ona wstąpiła do klasztoru, gdzie zmarła. Jest kilka wersji oczywiście tej pieśni. Czasem się nazywa Nieszczęsną Metresą, czasem Upadkiem Rosamund, czasem inaczej. A tutaj pan Martin Simpson, też jeden z takich bardzo zasłużonych folkowych artystów i angielskich, i amerykańskich, bo przez pewien czas mieszkał w Stanach. I pan Andy Cutting i pani Nancy Kerr wykonają dla nas w swojej wersji tę pieśń, która ma, no, jeśli dobrze policzyć, co najmniej 800 lat. Fair Rosamund.

To jest Dziwna Fala, słuchają Państwo Radio Nowy Świat. Ja się nazywam Paweł Sołtys albo Pablo Paweł, jak Państwu wygodniej myśleć. Na ten temat to był utwór Fair Rosamund, Marty Simpson, Andy Cutting i Nancy Kerr go wykonywali instrumentalnie i wokalnie. Piękna ballada z XII wieku. Zostaniemy przy balladach i przy muzyce w jakimś sensie brytyjskiej, bo zagramy pana Weeza Jonesa, który był takim brytyjskim gitarzystą, właśnie akustycznym, wykonawcą też folkowym. Uważa się zresztą, że był jednym z najbardziej niedocenianych gitarzystów w historii. Wiadomo, że udzielał lekcji i Keithowi Richardsowi, i Eric Clapton, tam go słuchał, i Rod Stewart, i Paul Simon, i Bruce Springsteen, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast balladę, bo będziemy ciągle w balladowym świecie, którą usłyszymy, napisał żyjący jeszcze, bo niestety pan Weez umarł w zeszłym roku, Weez Jones, żyjący jeszcze, skądinąd znany autor, Robert Zimmerman, bardziej znany jako Bob Dylan. To jest Ballad of Hollis Brown. No, temat jest jesienny, bo to jest historia farmera z Dakoty Południowej, który przytłoczony desperacją wynikającą z biedy zabija swoją żonę i dzieci, a następnie odbiera sobie życie. To wyszło na płycie Dylana The Times They Are Changing w 1964 roku. My słuchamy wersji oczywiście nowszej. Ballad of Hollis Brown, Weez Jones.

To jest dziwna fala. To był utwór Wiza Jonesa, znaczy wykonanie Wiza Jonesa, bo ballada Boba Dylana, prawda, że wspaniale zagrana i zaśpiewana. No, ale tutaj zrobimy wyłom w tym jesiennym świecie, w tym jesiennym muzycznym krajobrazie, bo żebyśmy jednak nie zasmucili się za bardzo, albo nie daj Boże, posnęli. Posłuchamy sobie teraz zespołu Chambers Brothers, utworu z 1971 roku. To był taki jeden z tych zespołów, które mieszały trochę muzykę czarną, muzykę funkową, muzykę soulową z psychodelią, z rockiem, który wtedy wybuchał raczej wśród białych muzyków, ale byli właśnie tacy, którzy potrafili to łączyć. To byli naprawdę bracia czterej Chambers Brothers, choć oczywiście grali z nimi też inni muzycy, ale jakby trzon tego zespołu to było rodzeństwo. Zagramy utwór pod wszystko mówiącym tytułem Funky.

Dziwna fala, Radio Nowy Świat, to byli Chambers Brothers. No muszą Państwo przyznać, że jest w tym utworze i w ogóle w tych panach był wielki ogień i wielka energia. Podejrzewam, że może nawet część z Państwa na chwilę wstała i poruszała się przy tym numerze. Ja tutaj nie bardzo mogę, bo jednak prowadzę audycję, ale moje biodra wysyłały czytelny sygnał, że to jest muzyka do tańca, a nie tylko do słuchania. No i znowu teraz, żeby trochę się może poprzekomarzać z tą jesienią i z Państwa też nastrojem, zagramy balladę. Zagramy balladę, którą wykona Blaze Foley. W ostatnich, myślę, 5 latach to jest chyba artysta, którego słucham prawie najczęściej, może częściej tylko jego przyjaciela Townsa Van Zandta. Obaj oni byli autorami piosenek, czyli songwriterami, jak to się ładnie mówi po polsku, gitarzystami i wokalistami country. Ale takimi wokalistami, którzy właściwie, szczególnie Blaze Foley, nie osiągnęli ogromnej popularności. Byli znani jakby w swoim świadku, właściwie całe życie jeździli i grali koncerty w małych klubach, w małych salach. Van Zandt czasem w większych, ale Blaze Foley raczej w małych, nigdy nie byli zamożni. Blaze skończył też bardzo specyficznie, bo zastrzelił go jego pasierb narkoman. Nie wiadomo tam, o co dokładnie poszło, ale prawdopodobnie Blaze chyba nie chciał mu dać pieniędzy na narkotyki. Pochowano Blaze'a Foley'a podobno z całym dobytkiem, jaki miał. To się zmieściło w niewielkim grobie. Blaze Foley, poza tym, że pisał piękne piosenki, Państwo za chwilę to usłyszą, lubił też taśmę klejącą, był dziwakiem, miał wielką brodę. Tą taśmą klejącą kleił sobie nie tylko dziurawe buty, kowbojki oczywiście, ale również kapelusze, naklejał ją na gitary. Lubił z jakiegoś powodu tak zwanego skocza bardzo i nie chodzi to o whisky, a właśnie o taśmę klejącą. Zagramy krótką pieśń, gdzie Blaze Foley udowadnia, że nie tylko był genialnym gitarzystą, naprawdę proszę posłuchać tego palcowania, ale też, że można napisać przepiękną pieśń, która trwa 2 minuty i właściwie zawiera w sobie prawie wszystko. Election Day, czyli dzień wyborów. Blaze Foley.

Tak, to był Blaze Foley. Ethan Hawke parę lat temu zrobił przepiękny film pod tytułem Blaze. Jeśli Państwo będą mieli okazję go gdzieś złapać w sieci, bo nie wiem, gdzie on tam krąży, na których platformach, to szczerze polecam. W ogóle i ten Hawk trochę idzie taką drogą, to mi się bardzo podoba. Clint Eastwooda, to znaczy oprócz robienia blockbusterów i jakichś w ogóle takich filmów oglądanych przez wszystkich, robi dużo filmów muzycznych. No jak wiadomo, Clint Eastwood zrobił na przykład film Bird o Charlie Parkerze. Wspaniały też z Forrestem Whitakerem. Ethan Hawke też zrobił, o Jezu, już nie pamiętam, o którym trębaczu i wokaliście, przypomnę sobie to Państwu, powiem. W każdym razie o Blaze Foley'u też zrobił film. Blaze Foley, któryś, już nie pamiętam, Kris Kristofferson chyba, która jest z gwiazd, powiedziała w wywiadzie, że jedna z jego pieśni to jest być może najpiękniejsza piosenka country. On sobie wyciął to z gazety i potem nosił w bucie podobno przez wiele, wiele lat. Był dziwakiem, był wariatem, ale myślę, że był wspaniałym autorem piosenek. My teraz się przeniesiemy do Bronxu, do lat 60. Troszkę może, żeby właśnie też się rozruszać. Posłuchamy sobie zespołu The Blues Magoos. To była taka fala cała gdzieś w połowie lat 60., może w drugiej połowie, odpowiedzi na brytyjską falę pop i rocka. Powstawały psychodeliczne zespoły w Stanach. Niektóre stawały się bardzo sławne na lata, jak nie wiem, Jefferson Airplane czy The Doors, a niektóre troszkę jak komety gdzieś tam przeleciały. I chyba tak trzeba powiedzieć o Blues Magoos. To był też ciekawy zespół, bo on był narodowościowo wymieszany, to znaczy tam było dużo Latynosów, nie tylko biali chłopcy z dobrych domów. Co ciekawe, ich pierwsza płyta podobno była pierwszym użyciem słowa psychodelik w tytule płyty. Ona się nazywała Psychodelic Lollipop, to był 66 rok. Później oni się zebrali, bo w 70 się rozpadli, ale zebrali się jeszcze w 2014 w prawie oryginalnym składzie i nagrali płytę, jak żeby inaczej, pod tytułem Psychedelic Resurrection. No tak, ale my zagramy numer z 66 roku, ich największy przebój, bo dlaczego nie mielibyśmy zagrać przeboju? We ain't got nothing yet.

To jest Dziwna Fala, to byli Blues Magus z 66 roku, We Ain't Got Nothing Yet. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak to miasto, oczywiście wielkie, wielkie miasto kultury, popkultury, kultury alternatywnej, mieszało w sobie, jak w kotle, bardzo różne tradycje muzyczne. To, jak powiedzieliśmy, było troszkę jakby tej brytyjskiej fali rock'n'rolla, dosyć takiej prostej, która oczywiście się z kolei wzięła z czarnego bluesa ze Stanów i wróciła na kontynent przy pomocy Beatlesów, Rolling Stonesów, Animalsów. A z drugiej strony były tutaj te korzenie latynoamerykańskie w zespole. To było czwarte miejsce na liście przebojów Billboardu w owym czasie, więc jednak duży sukces. Troszeczkę wcześniej, ale wcale nie tak dużo, 10 lat wcześniej, wydał jedyny swój długogrający album mężczyzna, który się nazywał, na nazwisko miał, Ganymian and His Orientals. Tak się nazywa ten skład. Sam pan Ganymian urodził się w 26 roku już w Stanach, w stanie Nowy Jork. Potem przeprowadził się z rodziną do samego Nowego Jorku miasta. To chyba też był Bronx, ale głowy nie dam. W każdym razie do dzielnicy turecko-ormiańskiej, bo jak państwo się pewnie domyślają z nazwiska, rodzina wyemigrowała właśnie z Maras w Turcji w 22 roku, na chwilę przed narodzinami pana Ganymiana. W domu się słuchało dużo muzyki starego kraju. Jego ojciec był śpiewakiem i grał na oud, znaczy na udzie inaczej, oud. Jest taka, powiedzmy, rodzaj gitary anatolijskiej, ormiańskiej, perskiej również i arabskiej. I zaczął się uczyć Ganymian na niej grać. Znał biegle oczywiście ormiański, turecki, angielski oczywiście. Podstawowy repertuar, z którego korzystał przez całe życie, to była właśnie ta klasyka muzyki anatolijskiej, czyli Udi Hrant Kenkuloglu, czy Udi Yorgo Bakanos, no takie, powiedzmy, gwiazdy starej muzyki ze starego kraju. Ale próbował też łączyć te swoje tradycje, swoje rodzinne, z muzyką, która go otaczała, czyli na przykład z bluesem, ze swingiem nowojorskim. I posłuchamy teraz z 1960 roku nagranie. Utwór się nazywa Swingin' the Blues, Ganymian and His Orientals.

To był Chick Ganimian i jego Orientalsi and his Orientals z 60 roku. Prawda, że pięknie to brzmiało. Harmonie, powiedziałbym właśnie bluesowe, swingowe, amerykańskie, gdzieś może nawet gershwinowskie w jakimś sensie. Do tego oud ze swoim niesamowitym brzmieniem. Na oud się gra takim, tak naprawdę takim patyczkiem, nie piórkiem, nie kostką jak na gitarze, tylko takim dłuższym patyczkiem. Byłem kiedyś, pamiętam, na koncercie wirtuoza z oud, ale on był chyba rodem z Magrebu, gdzieś z Algierii, o ile pamiętam, na festiwalu w Warszawie i z bliska to wyglądało naprawdę imponująo. Technika gry i jak wiele ten instrument może przekazać i ma też w sobie ten taki, powiedziałbym, wschodni czy perski wręcz nimb jakiejś tajemnicy. Kiedy gra ten oud, ma się trochę uczucie, jakby ktoś nam opowiadał baśń. Na przykład taką, że Jugosławia w latach 80. i pod koniec 70. była jednak takim najbardziej otwartym, socjalistycznym krajem. Dużo płyt tam przypływało. W związku z tym muzyka w Jugosławii była ciekawsza niż gdziekolwiek indziej, chyba jednak w tych krajach, nazwijmy je, socjalistycznych. Ja miałem starszych kolegów, bo oczywiście w latach 80., kiedy punk rock wybuchł i pod koniec 70., kiedy punk rock wybuchł w Jugosławii, no to ja miałem rok albo tam najstarszy, to miałem 11 lat. Zacząłem słuchać punk rocka jednak trochę później, ale moi starsi koledzy znali te nagrania i potem gdzieś, pamiętam, ja pożyczałem na kasetach jeszcze różne rzeczy i pamiętam, że ogromne wrażenie zrobił na mnie wtedy zespół Pekińska Patka, co znaczy tak chyba kaczka po pekińsku, jeśli by przetłumaczyć. I ktoś ostatnio w internecie przypomniał ten utwór. Ja sobie przypomniałem, Boże, ale to była energia. I zagramy sobie na koniec ten utwór, trochę z takiego powodu też, żeby Państwa nie zostawiać tylko z nostalgią i jesienią, ale też pokazać, że nawet jesienią możemy iść do przodu. Pekińska Patka powstała w Nowym Sadzie, w dużym mieście serbskim obecnie. Wtedy to oczywiście była Jugosławia, jako jeden z pierwszych takich punk rockowych zespołów. Robili różne rzeczy, przeklinali. W jednej piosence tam Brigitte Bardot wystawały różne części ciała, a to była przerobiona komunistyczna pieśń. Jak grali w pewnym momencie na takiej luksusowej tratwie festiwal Ada Cingalia, to kiedy zagrali utwór, który teraz dla Państwa zagramy, czyli Pod Irmo Rock, to tratwa zatonęła. Pekińska Patka, Pod Irmo Rock, to była dziwna fala. Dziękuję, pięknie.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od komentarzy polskich polityków w sprawie porozumienia Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Komentując decyzję USA o zezwoleniu na import rosyjskiego oleju napędowego, wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zapytał na Platformie X, skąd wezmą się te nadwyżki, powołując się na raporty polskiej ambasady o brakach paliwa w samej Moskwie oraz na fakt uszkodzenia przez Ukrainę około połowy rosyjskich mocy rafineryjnych.
2: Skandaliczna rozmowa ze zbrodniarzem wojennym, do której w ogóle nie powinno dojść w sytuacji, kiedy Kongres przegłosował i w Izbie, i w Senacie ustawę, która daje Trumpowi możliwość również wprowadzania sankcji wtórnych.
1: Tak mówił TVP Info Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Oczywiście, że w naszym interesie jest to, aby ta wojna się zakończyła i to zakończyła się w taki sposób, żeby Rosja po prostu ją przegrała. Natomiast w tym momencie nie za bardzo na to wskazuję. Ja jednak bardzo ostrożnie podchodzę do tych wszystkich zapowiedzi, bo wiemy doskonale, że tutaj Władimir Putin jest nieprzewidywalny.
1: Skomentował dla TVP Info Witold Tumanowicz z Konfederacji. Krytyka zbiega się też z zakończeniem wielostronnych rozmów pokojowych w Miami z udziałem USA, Ukrainy i państw europejskich. Przedstawiciel Białego Domu Steve Witkoff ocenił spotkanie jako konstruktywne. Jednak w obliczu rosyjsko-amerykańskiego porozumienia prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił wykorzystywanie ukraińskiej delegacji jako zasłony dymnej. Podczas Rady Naczelnej PSL wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz opowiedział się za wprowadzeniem prawnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.
4: Wnioskowaliśmy o ograniczenie możliwości korzystania z telefonów komórkowych. Kolejny krok powinniśmy wprowadzić w polskim parlamencie i przyjąć jak najszybciej ustawę o zakazie mediów społecznościowych do 16 roku życia. To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję. To jest dzisiaj już poważny problem, nie tylko dla szkolnictwa, ale również dla ochrony zdrowia.
1: Ochrona najmłodszych przed zagrożeniami w sieci staje się jednym z kluczowych tematów debaty publicznej po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. O prestiżowe trofeum rywalizuje 48 utalentowanych muzyków z całego świata, w tym 8 reprezentantów Polski, mówi wiceprezydent miasta Magdalena Pietrusik-Adamska.
5: W świecie coraz silniej kształtowanym przez technologię szczególnego znaczenia nabiera właśnie możliwość bezpośredniego spotkania z artystą i jego sztuką. Celem nie jest zero-jedynkowa perfekcja. Wyżej cenimy odwagę interpretacji, wyczucie niuansu i siłę emocji.
1: Uczestników ocenia międzynarodowe jury, na którego czele stanął laureat pierwszej nagrody konkursu Wieniawskiego z 1991 roku Bartłomiej Nizioł. To był serwis Radia Nowy Świat.

Kajsza Kubo, czyli trio z São Paulo, które nagrywa od ponad dekady, skupiając się przede wszystkim na brzmieniu na przecięciu samby i jazzu inspirowanym brazylijską muzyką z lat 70. Stąd odniesienia do twórczości takich artystów jak Antonio Adolfo czy Cesare Camargo Mariano na ich poprzednich wydawnictwach, a na nadchodzącym albumie Kajsza Kubo idą o krok dalej i sięgają po dokonania tych najwybitniejszych ze swoich rodaków, i to sięgają dosłownie. Na płycie Ultra Cooked usłyszymy bowiem na przykład ich wersję utworu Odara autorstwa Caetano Veloso, a przed chwilą wybrzmiał pierwszy singiel zapowiadający ten album, i to z kolei cover piosenki Expresso 2222 Gilberto Gila. Oryginalnie był to tytułowy utwór z piątego albumu wielkiego brazylijskiego mistrza, albumu wydanego w roku 1972. Warto odnotować także fakt, że Kajsza Kubo powrócili do sprawdzonej współpracy z wokalistą że Leonidaszem, który pojawiał się już w przeszłości na ich albumach, i to właśnie także on stworzył z nimi ich dotychczas największy hit, czyli singiel Palavras z roku 2020. Być może ta nadchodząca płyta dostarczy nam piosenkę, która dorówna popularnością tamtemu utworowi. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a drugi dziś utwór to kolejny akcent brazylijski, ale tym razem dostarczony nam z Kanady.

Poirier to kanadyjski producent, który swoimi kompozycjami produkowanymi na przestrzeni ostatnich 25 lat zabierał nas już w przeróżne zakątki świata, od Haiti przez Kolumbię aż po kraje zachodnioafrykańskie, ale być może najbardziej znany jest ze swojej odsłony brazylijskiej i tutaj do głowy przychodzi przede wszystkim jego współpraca z Flavią Coelho, z którą nagrał przepiękny utwór Café Com Leite, prezentowany zresztą przeze mnie na antenie Radia Nowy Świat dawno, dawno temu, a teraz Kanadyjczyk powraca ze swoim brazylijskim obliczem. Tym razem pomogła mu w tym Bianca Rocha, artystka kanadyjska, ale mająca korzenie sięgające właśnie Brazylii. To ją usłyszeliśmy przed chwilą w singlu Bobeira. To trzeci i ostatni singiel zwiastujący nadejście płyty Flip the Script Sounds Good. Premiera tego materiału w całości już za niecałe 2 tygodnie, więc rzeczywiście żadnego singla spodziewać się już nie możemy, ale niedługo ten album odsłuchamy po prostu w całości. Bardzo możliwe więc, że jeszcze w tym miesiącu Poirier do programu powróci, ale sam jestem ciekawy, którą ze swoich twarzy nam w tym przypadku zaprezentuje, bo już sądząc nawet po samych tytułach utworów, które znajdą się na tym wydawnictwie, wiemy, że ponownie Kanadyjczyk czerpie inspiracje z całego właściwie świata i z tego powodu systematycznie jego twórczość pojawia się przecież w programie. A swego czasu stałą bywalczynią muzyki nie tylko z Afryki była też Meksykanka Paulina Sotomayor, którą tym razem odnajdujemy na albumie zespołu Tipa Tipo.

0: Dwie propozycje z najnowszego albumu grupy Tipa Tipo, która działa w Nowym Jorku, ale założona została w Limie, między innymi przez peruwiańskiego gitarzystę i wokalistkę Felipe Wursta, który później przeprowadził się właśnie do Stanów Zjednoczonych i tam wraz ze znajomymi tworzy muzykę, która jednocześnie osadzona jest w amerykańskim soft rocku z lat 70., ale z drugiej strony czerpie garściami z tradycji latynoskich, w tym m.in. z salsy i kumbi. Z płyty Archetypas przed chwilą wybrzmiało najpierw Prisma, tam gościnnie zaśpiewała Paulina Sotomayor, a później El Mundo Puede Esperar, gdzie z kolei usłyszeliśmy bardzo znaną peruwiańską artystkę Giovanna Nunes oraz Andresa Wursta, brata wspomnianego założyciela Tipa Tipo, który co ciekawe oprócz bycia muzykiem jest również utytułowanym surferem, chociaż oczywiście każdy, kto był kiedykolwiek w Limie, wie, że widok deski surfingowej w stolicy Peru nie jest czymś niezwykłym, a Andres w odróżnieniu od Felipa z Limy się nie wyprowadził. A przed nami kolejny przedstawiciel latynoskiej diaspory z Nowego Jorku, artysta nieporównywalnie bardziej znany, czyli Cheo Pardo.
1: Primera persona en darles la bienvenida a la ciudad de Madrid, donde la hora local es 8:50 de la mañana.

0: Buenos días, bienvenidos al vuelo 1007 con destino a la ciudad de New York. Nuestro tiempo de vuelo es de 8 horas con 20 minutos. Su seguridad es muy importante para nosotros. Le pedimos que por favor permanezca sentado con los cinturones abrochados y preste atención a nuestro video de seguridad. Muchas gracias.
1: Urodzony w Caracas, José Luis Pardo, znany przede wszystkim jako Cheo, od ponad 20 lat mieszka w Nowym Jorku, gdzie między innymi powołał do życia kolektyw Los Consentidos de la Casa, który zrzesza najwybitniejszych latynoskich artystów z Nowego Jorku, którzy wspólnie odgrywają między innymi salsę, bugalu czy bolero. Przed chwilą wybrzmiał ich najnowszy singiel, który jednocześnie zapowiada nadchodzący album tej grupy. Utwór Gitanita wykorzystuje m.in. inspirację katalońską rumbą, czyli gatunkiem, który powstał na przełomie lat 50. i 60. poprzedniego wieku w Barcelonie, gdzie w społecznościach romskich zaczęto łączyć flamenco z muzyką kubańską i rock'n'rollem. No, nie chce nas opuścić ten Nowy Jork w tym odcinku programu, ale to też nie jest aż tak zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak wielkim tyglem kulturowym jest to miasto oraz jak liczna jest tamtejsza latynoska społeczność. Przed nami New Yorican, czyli nowojorski portorykańczyk Marcos Josam i jego debiutancki solowy singiel.

0: zapowiedziałem przed utworem debiutancki solowy singiel Marcosa Josama i to wszystko się zgadza, natomiast zdecydowanie nie można powiedzieć, że jest to artysta początkujący, bo ma na swoim koncie karierę trwającą już ponad 25 lat, tylko że była to kariera przede wszystkim w cieniu jako producent, ale też perkusista współpracujący z wieloma gwiazdami, takimi jak nawet Mark Anthony czy Angelique Kidjo, ale właśnie po tych wielu latach spędzonych na dostosowywaniu się do wizji innych artystów, Marcos postanowił w końcu dać przemówić własnym inspiracjom i singiel El Veneno jest tego pierwszym przykładem. Mam dużą nadzieję, że ten muzyk szybko pójdzie za ciosem i niedługo ta jego solowa dyskografia zacznie się zapełniać kolejnymi propozycjami. Przenosimy się tymczasem do Afryki. Zaczniemy dziś od dość rzadko odwiedzanego przez nas Sudanu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المساحة القادمة يجملها الفنان تاز المسافر المجهول

Niezwykłe wydawnictwo The Electronic Sounds of Sudan, którego autorem jest producent o pseudonimie Taz Waves, który, jak sam przyznaje, dopiero stając się dojrzałym i w pełni świadomym człowiekiem, zaczął doceniać potencjał muzyki sudańskiej i na tym albumie chciał zawrzeć swoje eksperymenty z wszechobecnymi na tamtejszej scenie od kilku dekad japońskimi keyboardami, które w obliczu kryzysu ekonomicznego zaczęły zastępować w Sudanie po prostu całe zespoły i keyboardziści zaczęli pełnić rolę jednoosobowych orkiestr występujących na weselach i innych uroczystościach rodzinnych. Co ciekawe, te wspomniane keyboardy produkowane na przykład przez Yamaha czy Technicsa nie były oczywiście tworzone z myślą o rynku sudańskim, więc też nie do końca nadawały się do odgrywania wszystkich potrzebnych dźwięków i stąd w Sudanie zaczęli działać technicy, specjaliści od manualnego modyfikowania tych instrumentów, przerabiali ich układy elektroniczne i przeprogramowywali je tak, żeby mogły dokładniej oddać specyfikę sudańskiej polirytmii i melodii. A kolejna moja propozycja to już brzmienie nieco bardziej tradycyjne dla audycji, chociaż jak na Afrobeat to też nie będzie taka do końca standardowa propozycja.

Bardzo ciekawie się złożyło, że tydzień po tygodniu mamy okazję słuchać muzyki afrobeat w nieco innej odsłonie, to znaczy jesteśmy przyzwyczajeni, że ten gatunek podawany jest zawsze w takiej bardzo żywej, radosnej, energetycznej odsłonie, natomiast tydzień temu Sean Kuti pokazał nam, że można do tej muzyki podejść inaczej, a dziś Leon Ligon Magic, a więc artysta, który z ojcem Seuna, czyli Felą, wspólnie występował na scenie, serwuje nam z kolei taką afrobeatową, nostalgiczną balladę. A prawie na sam koniec zespół Nubian Twist wydali przecież w tym roku świetną płytę Chasing Shadows, ale w listopadzie ma ukazać się specjalne wydanie tego albumu, wzbogacone o nowe utwory, remiksy i wersje live. Wśród tych dodatków znajdzie się również utwór Homecoming.

Nubian Twist i utwór Homecoming z gościnnym udziałem Enioli, czyli brytyjskiej wokalistki specjalizującej się w muzyce R&B. Ona już pojawiła się na wspomnianej przed utworem płycie Chasing Shadows, a teraz również jej głos uświetni jeden z tych dodatkowych utworów, które znajdą się na wzbogaconej wersji płyty Chasing Shadows. A na zamknięcie programu Trzam Rosji, artystka urodzona w Kamerunie, gdzie mieszkała do 9 roku życia, by potem przeprowadzić się do Holandii, która stała się jej domem aż do dziś. I to właśnie tam powstał każdy z jej 9 albumów, w tym również ten tegoroczny. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek przenosimy się na warszawską Pragę, na ulicę Mińską. Tam w szkole, w sekretariacie doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia. Wstępne informacje mówią o 3 osobach rannych. Jedna z poszkodowanych, 17-latka, doznała ran ciętych. Zatrzymano 21-latkę, uczennicę placówki.
1: Nikomu na ten moment z informacji, którymi dysponujemy, żadnej z tych osób w życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawczyni została zatrzymana, w tej chwili są prowadzone z nią czynności tutaj na praskiej komendzie. W przypadku tych 2 osób, które także doznały, charakter tego także jest oceniany, nie wymagana była pomoc ani hospitalizacja wobec tych 2 kobiet, 17 i 24-letniej. Z nimi także są prowadzone czynności procesowe, są przesłuchiwane w tym momencie.
0: Przekazał rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji Jacek Wiśniewski.
1: To, co należy też dodać, informacje, którymi na ten moment dysponujemy, nie pozwalają nam potwierdzić, że atak, o którym mówię, może mieć związek z jakimś zaplanowanym albo z jakimś rodzajem łańcuszka czy sytuacji, o której to w ostatnich 48 godzinach mówiliśmy na terenie całego kraju. Tym niemniej potwierdzam, że mamy do czynienia w Warszawie tutaj z atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
0: Motyw działania kobiety nie jest na razie znany. Jeżeli pojawią się nowe informacje, to do sprawy będziemy wracać jeszcze w kolejnych serwisach. Od najbliższego poniedziałku policyjne patrole powrócą do szkół w całej Polsce i będą tam obecne do odwołania, poinformowała Komenda Główna Policji. Podkomisarz Iwona Kijowska przekazała, że funkcjonariusze będą prowadzić służbę wokół i na terenie placówek oświatowych, a w uzasadnionych przypadkach zyskają prawo do kontroli plecaków uczniów. O decyzji poinformowano po skontrolowaniu blisko 50 tysięcy szkół i zatrzymaniach 76 osób.
2: Wśród tych osób są dzieci od 10 roku życia wzwyż, bo tutaj te zatrzymania to są bardzo indywidualne i bardzo indywidualnie to będziemy traktować. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie, rozpatrywany. Ale zatrzymania głównie dotyczyły osób, które w większości publikowały wpisy na portalach zamkniętych, tych społecznościowych. Wpisy robiły screeny zdjęć, opatrzone informacjami, groźbami karalnymi, bądź nawołujące do różnego rodzaju przestępstw.
0: Przekazała TVN24 podkomisarz Iwona Kijowska. Służby zapowiadają także prewencyjne prelekcje w klasach, aby uświadomić młodzieży konsekwencje prawne publikowania groźb w internecie. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw mimo rządowego pakietu CPN. Jak wyjaśnia Grzegorz Maziak, analityk portalu epetrol.pl, wpływają na nie m.in. drożejąca ropa i osłabienie złotego.
3: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
0: Do poniedziałku będą obowiązywać nowe ceny maksymalne na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85 zł, a oleju napędowego 8,06 zł. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Dwa światy. Sobota, godzina 15, to od zeszłego tygodnia stały czas antenowy dla audycji Dwa Światy, z którą wróciliśmy po przerwie i bardzo z tego powodu się cieszymy. Cieszymy się w składzie Kuba Ferlin
5: i Mikołaj Tyczyński. Cieszymy się i zapraszamy Państwa do godziny 16 na 2 rozmowy, jak zwykle pierwsza bardziej o zabarwieniu politycznym, a ta druga bliżej kultury i świata sztuki. A dziś o social media, a przede wszystkim o tym, jak różni przedstawiciele różnych branży w nich właśnie się reklamują, prezentują i jak duży wpływ na to, jak poznajemy te postaci, mają współczesne krótkie formy, social media, trendy, TikToki, rolki. O polityce oczywiście w tym kontekście będziemy rozmawiać. Mikołaj. Ty jesteś grupą docelową tych wszystkich
4: wiesz
5: materiałów.
4: Co, ja jestem inicjatorem tych materiałów. Wiesz co, to o tym rozmawialiśmy przy okazji rozmowy z Krzysztofem Figlarzem. Mnie absolutnie fascynuje ta polityka w internecie i mam wrażenie, że coraz bardziej. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o szeroko pojętej prawicy. Dzisiaj przede wszystkim punktem do rozmowy o social mediach, o sposobie zmiany komunikacji premiera Donalda Tuska i koalicji rządzącej będą ostatnie TikToki i ostatnie rolki, które są absolutnie fascynujące. Donald Tusk idący pod Belwederem z uśmiechem, z kawką i mówiący do prezydenta Nawrockiego: warto było tak rumakować, panie prezydencie? Absolutne kino. I jeszcze Koalicja Obywatelska wypuściła wspaniały TikTok, który naśmiewa się z Prawa i Sprawiedliwości, a także z Rozwoju Plus. No, kocham te przepychanki w internecie.
5: Bardzo bym chciał podzielać twój entuzjazm, ale jak państwo chyba już mogą wyłapywać z tych naszych audycji, ja fanem polityki w social mediach nie jestem, nie lubię tej przepychanki właśnie. Będę dzisiaj w jakiś sposób kontrował ten twój entuzjazm, bo mi przepychanki i na to, kto bardziej przejedzie prętem po kratach i kto ma ostrzejszy język, kojarzą się ze stroszeniem piórek i takimi bardzo prymitywnymi sposobami na wygrywanie sympatii. I przede wszystkim kojarzy mi się polityka w social mediach z takim spłaszczaniem zupełnym przekazu politycznego i z zupełnym brakiem merytoryki. I ja wiem, że tej merytoryki w konwencjonalnych mediach, w ustach polityków
4: nie ma.
5: Też jest mało, ale wydaje mi się, że obecność jakiegoś moderatora w postaci dziennikarza, który jest w stanie dopytać, który jest w stanie docisnąć, choćby w najmniejszym stopniu, jest wciąż bardzo ważna, bo w social mediach ten przekaz choćby Koalicji Obywatelskiej albo Prawa i Sprawiedliwości, on jest regulowany tylko przez przedstawicieli albo pracowników, specjalistów od wizerunku tychże partii. Tam nie ma żadnej kontry w tych materiałach i ja muszę powiedzieć, że widzę w tym dużo więcej zagrożeń i powodów do zmartwień niż rozrywki i dlatego dzisiaj będę raczej przynajmniej przez pół audycji panem Marudo.
4: Słuchaj, definicja polityki jest taka, że chcesz wygrać wybory i chcesz utrzymać władzę, jeżeli ją zdobędziesz. To jest jedna z definicji. I słuchaj, wyobraź sobie tak, jesteś liderem partii politycznej. Masz realną szansę wygrać wybory. Po co ci dziennikarze, którzy cię mogą skontrować? Możesz dzisiaj dzięki dobrodziejstwu telefonu, mikrofonów, kilku marek, możesz tworzyć własną propagandę. Po co ci media?
5: No właśnie i tego się bardzo obawiam. A o polityce w social mediach będziemy rozmawiać z osobą, która no chyba jest największą postacią, jeśli chodzi o social media i politykę z tej strony dziennikarskiej, bo to będzie Ola Walczak, jedna z założycielek profilu Orientuj się na Instagramie i postać, która no mi osobiście kojarzy się z polityką w social mediach zdecydowanie najbardziej. No a przed rozmową z Olą Walczak oczywiście muzyka, jak zwykle, jak co tydzień. A zaczynamy od polskiej propozycji.
4: Zaczynamy od polskiej propozycji, która bardzo mi się mocno kojarzy z tym, co teraz robi Donald Tusk w social mediach i prezydent Karol Nawrocki, którzy licytują się, który z nich jest gorszy. Kłebo na Fide, Mrozu i Wajza.

krzyczą diabły, wróćmy tam.

0: A naszą gościnią teraz jest Aleksandra Walczak, dziennikarka, twórczyni internetowa związana z profilem Orientuj się. Cześć, Olu.
1: Cześć, bardzo, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Fajnie jest cię słyszeć.
1: I słuchaj, ja dziękuję za zaproszenie.
0: I zanim zaczniemy, bo chcielibyśmy z tobą porozmawiać o tym, jako osoba, która od lat pracuje w internecie, która przedstawia ludziom politykę, chciałbym cię zapytać, zanim zaczniemy rozmawiać o ofensywie rządowej premiera Donalda Tuska, bo ten content jest absolutnie fascynujący, to chciałbym cię zapytać z twojej perspektywy tak. lat pracy w Orientuj się, jak według ciebie zmienił się odbiór treści politycznych w internecie? Ty zauważasz jakieś zmiany względem tego, co robiliście na początku, a jak działacie dzisiaj?
1: O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że wchodząc na taki poziom bardzo meta na temat naszych treści, to bardziej zmienił się chyba cel, tak mi się wydaje. I to się bardzo płynnie zmieniło, bo na początku naszym celem było zachęcanie młodych ludzi do interesowania się polityką, pójścia na wybory. Ja coraz bardziej się przekonuję, że młodych już nie trzeba do tego zachęcać, że młodzi już interesują się tą polityką, oni chodzą na wybory i tak jak na początku naszym celem było pokazanie polityków, zachęcenie do zainteresowania się tą polityką jakkolwiek, to ten cel już został spełniony. Młodzi interesują się tą polityką, wiedzą, co się dzieje. Są, z tego co pokazuje frekwencja, grupą demograficzną, która bardzo chętnie chodzi na wybory. Przynajmniej to pokazały wybory prezydenckie. Także to, jeśli było na początku było tak, że trzeba było młodych przekonywać, wydaje mi się, że to się zmieniło, więc teraz naszym celem bardziej jest już informowanie młodych o tym, co się dzieje i tłumaczenie spraw albo mówienie po prostu o sprawach, które mogą się wydawać trochę bardziej skomplikowane, a niekoniecznie już po prostu wprowadzanie młodych do tego świata polityki, bo oni po prostu w niej są.
0: To w takim razie przejdźmy do tego, co będzie osią dzisiejszej rozmowy. Ostatnio, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Kubą i z profesorem Młyńczykiem, ale i nie tylko o pretensjach prawicowego komentariatu co do ogłoszenia ojczyzny Pawła Pawlikowskiego jako polskiego kandydata do Oscara, więc dzisiaj warto też porozmawiać o rządzących. Premier Donald Tusk ostatnio się uaktywnił w mediach społecznościowych. Tobie się podobają media społecznościowe premiera Tuska?
1: One nie są do mnie. Ja jestem dziennikarką i wydaje mi się, że moim zadaniem jest bardziej obserwować to, trochę z boku. Ja jestem bardzo zaciekawiona przede wszystkim tym, co robi premier Donald Tusk i tym, co robi cała koalicja w mediach społecznościowych. Na początku tego nie rozumiałam trochę, ale coraz bardziej rozumiem, więc przynajmniej tak mi się wydaje, może mi się tylko wydawać, że to rozumiem. Więc jeśli miałabym powiedzieć, czy mi się podoba, na pewno mnie to bardzo ciekawi.
2: A ty ze swoim doświadczeniem związanym z tym, jak trafiać do młodych ludzi, oceniasz te starania Donalda Tuska jako, nie wiadomo czy jeszcze skuteczne, ale przynajmniej zapowiadające się dobrze, czy też po prostu, czy to są treści, które mają szansę trafić do tych najmłodszych odbiorców i wyborców?
1: To znaczy, wydaje mi się, że nawet bez doświadczenia jesteśmy po prostu w stanie wejść na te profile. No ja się skupię na TikToku, ponieważ tam ten, jakby to powiedzieć, ta taka ofensywa trendowa, żeby nie, szukam dobrego słowa na to, jest najbardziej widoczna. No to te zasięgi są kosmiczne. To są bardzo duże zasięgi i komentarze są i pozytywne, i negatywne. Więc jak to jest oceniane? Myślę, że czas pokaże, ale na pewno docierają do młodych odbiorców. No, najpierw trzeba do nich dotrzeć, a potem wnieść jakąś wartość. Moim zdaniem trochę to odróżnia konto Koalicji Obywatelskiej od konta Prawa i Sprawiedliwości na tym TikToku, bo jak obejrzymy je sobie jedno po drugim, to zobaczymy, że konto Koalicji Obywatelskiej, tam mamy jakieś takie trendy, wykorzystywanie tych dźwięków, jakieś memy, ale to jest jednak przeplatane wypowiedziami polityków, to jest jednak przeplatane wypowiedziami Donalda Tuska przede wszystkim, a jak wejdziemy na konto Prawa i Sprawiedliwości, to są tylko memy. To są tylko memy, to są tylko żarty, mocniejsze, mniej mocne, więc oni tam stawiają tylko i wyłącznie na to, z tego co widziałam przez ostatnie przynajmniej posty, które przeglądałam. Więc na pewno to dociera do młodych ludzi, ale widzę że nawet jeśli ta strategia jest podobna, to ona nie jest taka sama dla Koalicji Obywatelskiej i dla Prawa i Sprawiedliwości, mimo że ma wspólną tą samą oś, czyli tak. Memy.
0: Tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie memów i pewnych, powiedzmy, ikonicznych momentów w szeroko pojętej polskiej kulturze, to mnie się bardzo podobał TikTok, który Koalicja Obywatelska wyprodukowała i to była reklama, no myślę, że tutaj nie będzie to promocja marki, no bo to jest kampania sprzed lat, to była reklama batoników Twix i tam jest historia o tym, że bracia się podzielili, przenieśli produkcję i tam pojawia się twarz Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego jako pewien komentarz dla rozwodu czy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, ale ty zauważasz, że ten content, który powiedziałaś, że on nie jest przeznaczony do ciebie, on trochę się zmienił, bo ja, obserwując media społecznościowe Donalda Tuska, mam wrażenie, że tam jest taka dosyć solidna ofensywa PR-owa. Mam na myśli te rolki, gdzie premier Tusk idzie tak luźno z kawką przed Belwederem i mówi do pana prezydenta Nawrockiego: warto było tak rumakować? To a propos sporu wokół programu ceny paliw niżej.
1: To znaczy, wydaje mi się, że politycy z dużym opóźnieniem, ale zauważyli po prostu, że w mediach społecznościowych muszą zachowywać się inaczej. I tak samo jak mamy, jeśli zaczniemy uczyć się komunikacji, to jednym z podstawowych lekcji jest to, że mamy nadawcę i odbiorcę. I w zależności od tego, kto jest tym odbiorcą, no ten nasz komunikat musi się zmieniać i w momencie, w którym idziemy do mediów tradycyjnych i prowadzimy wywiad, znaczy udzielamy wywiadu dla mediów tradycyjnych, wiemy, że ci odbiorcy są inni, to są osoby raczej starsze, a w momencie, w którym jesteśmy w mediach społecznościowych, to jest już bardzo duża mieszanka tych odbiorców, bo niektórym może się wydawać, że to są tylko najmłodsi. To wcale tak nie jest. To jest bardzo duża mieszanka jednak tych grup wiekowych, ale po prostu media społecznościowe rządzą się swoimi prawami, jeśli chodzi o komunikaty. Tam autentyczność jest kluczowa i to jest bardzo trudne dla polityka, uważam, być autentycznym.

0: co to oznacza dla niego ta autentyczność. Czasem się to udaje lepiej, czasem się to udaje gorzej, ale no, pamiętajmy o tym, że politycy, że za rok mamy wybory. Politycy nie będą mogli się reklamować. Została zdelegalizowana reklama polityczna. Meta zdelegalizowała reklamę polityczną. Politycy nie będą mogli się reklamować. Oni w tym momencie muszą budować sobie te duże konta. Oni w tym momencie muszą budować sobie te zasięgi, bo w kampanii po prostu nie będą mogli opłacać sobie reklam. Więc teraz muszą budować sobie zasięgi, żeby w kampanii móc na tych zasięgach również lecieć tak po prostu. Więc... Więc tak, więc to jest też wynik tego, że za rok mamy wybory i oni w tym momencie muszą na to trochę pracować.
1: A propos budowania tych zasięgów i dużych kont, to i też najmłodszych wyborców, czy twoim zdaniem media społecznościowe polityków nie są, jakby to powiedzieć, zbyt konkretne, zbyt przemawiające do konkretnego odbiorcy, do konkretnego wyborcy? Bo załóżmy, nie wiem, mamy lat 17, ja, ty i Kuba, nie interesujemy się zbytnio polityką i gdzieś ten algorytm podsyła nam te rolki, gdzie Donald Tusk mówi, ma to komentarze, które się pojawiło u niego, dwa nawet na Instagramie i nie tylko, one trwają po 12 minut i... To jest przekaz dla osób ukierunkowanych politycznie. Jak z twojej perspektywy, no, można do tych ludzi, którzy się nie znają na polityce,

0: pierwszymi wyborami i oni dostają taki przekaz z mediów społecznościowych pod tytułem kto jest bardziej cool, kto ma bardziej cięty język, który jest nawet nie bardziej charyzmatyczny, tylko kto jest w stanie bardziej pojechać po bandzie w mediach społecznościowych na krótkich formach typu rolki albo TikToki, a tak naprawdę takiej wartości merytorycznej i przekazywania postulatów politycznych jest tam bardzo niewiele. Czy ty widzisz w tym jakieś zagrożenie co do tego, że no właśnie te młode osoby, kierując się tym, kto ich bardziej rozśmieszył w social mediach, potem pójdą na wybory i będą decydować o swojej i innych rzeczywistości?
1: Oczywiście, że to jest niebezpieczne, ale ja wrócę do tego, że wydaje mi się, że trochę zawsze tak było. To znaczy teraz po prostu politycy mają do tego inne narzędzia. W tym momencie narzędziami są media społecznościowe i oni mogą wykorzystywać te media społecznościowe w taki, a nie inny sposób właśnie, żeby przekonywać młodych do siebie. Ale kiedyś robili to innymi sposobami. Wydaje mi się, że to jest niebezpieczne w idealnym świecie. No to tak oczywiście powinno być, że politycy po prostu informują o swoich postulatach wyborczych i na takiej podstawie ludzie na nich głosują. Ale tak też nie jest. Więc no tak. Kierujemy się też tym po prostu, kogo bardziej lubimy. Trochę niezależnie od tego, ile mamy lat, po prostu z wiekiem nabieramy doświadczenia, inne rzeczy są dla nas ważne. Ja jako osoba pracująca w Sejmie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że osoby, z którymi absolutnie się nie zgadzam i na które bym nigdy nie oddała swojego głosu, są bardzo sympatyczne i łatwo z nimi można porozmawiać i łatwo można stracić to poczucie, że mamy totalnie inne poglądy. Więc wydaje mi się, że taka młoda osoba, której te poglądy dopiero się kształtują, to jest bardzo niebezpieczne właśnie trafić na takie media społecznościowe. Ale od tego mamy właśnie media, które też mogą być cool. I po prostu zadaniem tych mediów uważam, to jest bardzo trudne, przykro mi, mi też jest trudno, ale po prostu chodzi o to, żeby media były na tyle interesujące i na tyle cool, ale przy okazji były kontrujące i informacyjne. Więc wydaje mi się, że niestety możemy tego wymagać od polityków, ale się po prostu zawiedziemy. Wydaje mi się, że musimy bardziej patrzeć na to, czy media spełniają swoją rolę i kontrują tych polityków i jakby docierają też do tych młodych i mówią im o konkretnych poglądach, konkretnych postulatach, które dane partie mają i że fajnie, że tutaj taka partia robi taki i taki content. Mega śmieszne. Nas też śmieszy pizza z kebabem. Ale takie mają nie mówię o konkretnej partii, każda partia wykorzystała ten dźwięk, sprawdzałam, ale po prostu, że jednak wybory sprowadzają się do naszych poglądów i tego, co będziemy reprezentować, tego, co będzie reprezentować w Sejmie. I to jest ta praca, którą media muszą wykonać, bo nie wierzę w to, że politycy ją wykonają.
2: Naszą gościnią była Aleksandra Walczak, dziennikarka, twórczyni internetowa związana z profilem Orientuj się. Bardzo ci, Olu, dziękujemy za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i życzę wam miłego dnia.

0: Ola Walczak, orientuj się, to nasza dzisiejsza pierwsza rozmówczyni. Ja muszę przyznać, że nadal jestem nieprzekonany co do polityków w social mediach i podzielam te obawy i te potrzeby przede wszystkim konwencjonalnych, czy też mniej konwencjonalnych, ale jednak ośrodków medialnych, dziennikarskich. Podzielam to zdanie, że to muszą być bastiony prawdy, jakkolwiek by to dumnie i górnolotnie i pewnie z lekką przesadą nie brzmiało, to mam takie poczucie, że właśnie w erze tego nieskrępowanego propagandowego przekazu, który każdy jest w stanie wysyłać do milionów osób w całej Polsce albo na całym świecie, potrzeba takich osób, które w jakiś sposób będą to sprawdzały, kontrolowały i kontrowały.
1: Ale nie ma takich osób praktycznie.
0: Zostawiamy politykę i wszelkie absurdy związane z nią w mediach. Przechodzimy do świata sztuki. Też przy social mediach zostaniemy, ale zastanowimy się nad tym, jak ta era mediów społecznościowych, krótkich form i tego, jak, do jak wielu osób to trafia, jak to zmieniło świat sztuki, jak to zmieniło życie artystów, którzy teraz właśnie w ten sposób się promują i jest to w zasadzie główne źródło i główne medium do promocji swoich materiałów. A naszą rozmówczynią będzie Ania Szlagowska, dobrze Państwu znana z anteny Radia Nowy Świat, wokalistka, pisarka również swoich własnych tekstów. Niedługo po wydaniu swojego singla będzie w stanie nam pewnie zaraportować, jak go promuje w social mediach, jakie są jej doświadczenia, jak porównuje doświadczenia promocji w social mediach i w tych konwencjonalnych mediach, na przykład w telewizji albo w radio. To już za moment, no a muzycznie nie może być inaczej. Ania Szlagowska w playliście. Co?

0: świat polityki zostawiamy za sobą już na dobre i przechodzimy do świata kultury i sztuki. Moje serce się już raduje, a tym bardziej raduje się dlatego, że jest z nami dobra znajoma Radia Nowy Świat i osoba o złotym sercu. Pamiętam, że pisałem z tobą mój pierwszy wywiad muzyczny w życiu i on się nazywał Ania Szlagowska, wokalistka ze słońcem w sercu. No i właśnie, Ania Szlagowska jest dzisiaj z nami. Cześć.
1: Cześć, Aniu.
2: Cześć. Ale mam uśmiech na twarzy po tym wstępie.
0: Jak państwo słyszą, jesteśmy w trzech miejscach różnych na Ziemi, ale taka jest rzeczywistość globalnego świata ludzi młodych. Niech to będzie świadectwem tego, że się poruszamy po kuli ziemskiej, że jesteśmy aktywnymi młodymi ludźmi. Ale będziemy kontynuować dzisiaj nie temat podróży, a temat social mediów i tego, jak różne działalności, przedstawiciele różnych zawodów promują się w tychże. Jak dużą część twojej codzienności zajmują social media i nawet nie chodzi mi o scrollowanie i pasywne oglądanie tego, co na nich jest, ale właśnie bardziej tworzenie kontentu, jak to się ładnie po polsku mówi, i promowanie samej siebie właśnie tymi kanałami?
2: To jeśli chodzi o promocję na social mediach, ważna jest, tak jak pewnie we wszystkim, na czym nam zależy, pewna regularność. I to wiemy, więc to nie musi być nawet dużo czasu codziennie, ale ważne, żeby to była chociaż chwila. No i mówię to z takiej perspektywy, że ja jako prywatna osoba staram się w ogóle nie korzystać z ekranów i ograniczam kompletnie korzystanie z... Jeśli tylko nie muszę, to po prostu nie dotykam ani komputera, ani telefonu i jestem mocno analogowa, używam właśnie aparatu analogowego, mam notatniki, wszystko zapisuję na papierze. Więc świat bez internetu, bez social mediów, umiem sobie to wyobrazić i jest to wizja całkiem pociągająca i spokojna. Natomiast ja jako artystka i w tej skórze Ani Szlagowskiej, wokalistki, no to mam tego świadomość, że jest to teraz jedno z najważniejszych, a może i najważniejsze, przynajmniej dla mojego pokolenia, źródło informacji i miejsce, gdzie się dowiadujemy i czerpiemy wiedzę, czy to o nowej muzyce, czy to o wydarzeniach, koncertach, więc no, nie może mnie tam nie być, bo chcę się dać poznać tym ludziom, których nie spotkam na ulicy albo nie zagram w ich mieście koncertu. Dlatego regularność. Codziennie chociaż chwilka.
0: Czyli w takim razie to jest dla ciebie bardziej taki przykry obowiązek, czy jednak to jest coś, co ty lubisz robić, mimo tego, że sama na co dzień nie korzystasz z mediów społecznościowych?
2: I tutaj znowu ta odpowiedź jest dwojaka i muszę ją podzielić na pół, ponieważ jest we mnie duży bunt spowodowany tym, że to jest naprawdę pełen etat. Jeśli chcemy podejść do czegoś tak na serio i na 100% i zająć się promocją własnej muzyki czy w ogóle sztuki w social mediach, no to jest naprawdę etat, żeby wymyślić, jak to zrobić oryginalnie, jak nie powielać tych samych schematów i trendów, a może właśnie, żeby to robić, ale na swój sposób. I potem jeszcze, żeby to zrealizować, jeszcze opisać, dodać na te wszystkie kilka platform, bo to nie jest przecież tylko Instagram, to jest jeszcze TikTok, to jest YouTube, to jest przecież nawet Spotify, Facebook, tego jest dużo i każda z tych platform mówi, że nie można ich zaniedbywać, jak w sumie w szkole było przedmioty szkolne, każdy uważał, że jest jego najważniejszy, tak samo jest z tymi platformami. Więc mój błąd wynika z tego, że to jest po prostu ogrom pracy. Widzę, jak na mnie i na moich znajomych wpływa źle na kreatywność naszą wpływa ten obowiązek pracy w social mediach, bo to jest taka ilość bodźców, że potem już trochę się nie ma po prostu pomysłów. I ja doszłam do takiej ściany w tym roku, gdzie poczułam na początku 2026, że ja już naprawdę tyle czerpałam tych inspiracji, tyle mam pozapisywanych pomysłów, jak mogę jeszcze pokazać koncept, od jakiej strony, jak zmontować to, że siedzę w studio, że tych inspiracji było więcej niż tego, co ja faktycznie tworzę potem i jak z nich skorzystam. I poczułam, że to jest moment, kiedy ja muszę przestać przyjmować te treści. I na 3 miesiące wyłączyłam się kompletnie z social mediów i to był jeden z najlepszych czasów w moim życiu. Natomiast znowu, teraz ta druga połowa odpowiedzi, już mam nadzieję, że krótsza, jest taka, że mnóstwo pięknych historii do mnie napływa właśnie dzięki social mediom od ludzi, którzy słuchają mojej pierwszej płyty, od ludzi, którzy teraz są w trakcie singli drugiej płyty i ich historię. No, to jest inaczej byśmy nie mieli możliwości się tym podzielić i skontaktować. I budujemy te relacje, mimo że jesteśmy właśnie daleko, tak jak my dzisiaj rozmawiamy z różnych miejsc na świecie. No to te social media są nieocenionym mostem między słuchaczami a artystami. I staram się też mieć taki fan z tego. I skłamałabym, że gdybym powiedziała, że jest to tylko praca i tylko obowiązek, bo wtedy by to w ogóle nie działało. To daje mi radość, kiedy widzę, że ludziom się podoba to, co robię, że żarty albo humor, jaki prezentuję na swoich kontach, na Instagramie czy na TikToku, innym też się podoba. Natomiast mam do tego dystans. To nie jest najważniejsza część mojego życia i przyznam się, że podjęłam jedną też z najważniejszych decyzji, jeśli chodzi o ten rok. I od 3 miesięcy pracuję po prostu social media managerką, która mi logistycznie pomaga układać co, kiedy, jak, bo tego jest tak dużo, a chcę to robić naprawdę dobrze, że potrzebowałam osoby, która pomoże mi to ułożyć w kalendarzu i polecam taki system.
1: A tobie jako artystce na czym zależy, kiedy myślisz o kontencie w social mediach? Na pozyskaniu nowego słuchacza czy utrzymaniu tego stałego słuchacza?
2: Świetne pytanie, Mikołaj. I chciałabym znać na nie odpowiedź, bo myślę, że to ułatwiłoby wiele. Natomiast głównie myślę o tych nowych odbiorcach, bo ci, którzy mnie już znają, to zazwyczaj po prostu mnie słuchają. I to, czy ja dodam rolkę, czy jej nie dodam, nie wpłynie jakoś bardzo na to, czy będą dalej mnie słuchać, czy przestaną. Natomiast dotarcie do nowych osób innymi kanałami niż social media jest trochę trudniejsze. Oczywiście to może być telewizja, to mogą być właśnie koncerty, no ale jednak ważną odnogą są chociażby właśnie krótkie filmiki, reelsy, czy zdjęcia, które nawet czasami zachęcają do przejścia, do posłuchania tych naszych utworów. Więc myślę o nowych osobach, natomiast taką cały czas z tyłu głowy, mając świadomość, że te treści docierają też do osób, które już mnie znają, więc nie chcę się zbyt powtarzać i powtarzać po raz 50, kim jestem i co robię. I myślę, że to jest nawet mały błąd, bo widzę u innych artystów, że taka technika koło Macieju, powtarzania 2 prostych zdań, kim są, co robią i dlaczego, że to się sprawdza najlepiej. I mimo, że dociera to również do odbiorców, którzy już znają tych artystów, to im się utrwala, a nowym pozwala się dowiedzieć o tej osobie najważniejszych informacji. Więc to jest teraz, to będzie moja nowa, myślę, technika, jeśli chodzi o docieranie do nowych osób na socialach.
0: Wspomniałaś o tym, że byłaś też w telewizji, byłaś w jednym z takich dużych, znanych programów, w których prezentują się wokaliści, wokalistki, zespoły. No więc masz to porównanie mediów konwencjonalnych i rozgłosu, które one dają, i mediów społecznościowych, tych nowoczesnych. Czy jesteś w stanie jakoś porównać to, no właśnie, ile dostałaś reakcji, ile dostałaś wiadomości od fanów po wrzuceniu, nie wiem, kilku rolek, albo po wystąpieniu w odcinku, albo w telewizji śniadaniowej na przykład, w takim krótkim koncercie. Czy to jest w jakiś sposób mierzalne, ile daje ci występ w telewizji i ile daje ci stworzenie krótkiej rolki?
2: To jest bardzo mierzalne. To tak mówiąc o liczbach bezwzględnych, to po udziale w programie i po moim awansie do półfinału przyszło i zaobserwowało mnie na Instagramie około 5000 osób. I teraz tak, te media tradycyjne i telewizja są ściśle powiązane z social mediami. To się nawzajem nakręca, bo sam występ w telewizji nie ma takiej siły rażenia, jeśli następnie się go nie udostępni i nie zrobi wokół tego też kontentu i szumu, jakiegoś storytellingu w swoich social mediach. No a znowu trzeba mieć o czym mówić w tych social mediach, więc te dwa media, i te nowe, i te starsze, one świetnie razem współgrają i myślę teraz o przykładzie na przykład Bagiego i Tańca z Gwiazdami. Nie wiem, czy mogę mówić nazwę tego programu, no ale już trudno, powiedziałam. Gdzie widzieliśmy, jak ważne w jego udziale w tym programie było to, że on po prostu opowiadał i pokazywał od kuchni to, co się dzieje w programie, jak wygląda jego przygoda, przygotowania i to, że ludzie mogli poczuć się, jakby naprawdę byli na tych salach tanecznych z nim i razem ćwiczyli, myślę, że miało duży wpływ na to, że ostatecznie ten program wygrał.
0: Wyprzedziłaś trochę moje pytanie, bo właśnie miałem też pytać o relacje twoich kolegów i koleżanek po fachu, koleżanek i kolegów z przemysłu muzycznego, bo właśnie chodzi mi po głowie to i to też w rozmowach naszych z Mikołajem za kulisami padło, że martwi mnie taka sytuacja, w której artyści zamiast poświęcić się w 100% w tym przypadku muzyce, muszą dzielić swój świat i swój czas pomiędzy te promocje i to taką własnoręczną, bo social media jednak też charakteryzują się tym, że dużo jest tej pracy, którą musisz ty sama przed kamerą wykonać, musisz wymyślić tę rolkę, nagrać ją, potem czasem zmontować. Mówisz, że masz social media menadżerkę, więc może to jest jakaś nieco łatwiejsza tylko sytuacja, ale no właśnie, czy masz jakieś takie relacje od ludzi z przemysłu artystycznego, że po prostu przez to, że trzeba robić social media i przez to, że trzeba tworzyć te treści czysto promocyjne, to potem brakuje trochę na tę taką czystą ekspresję artystyczną?
2: Niestety tak. Większość środowiska artystycznego, tej mojej części, no to jest zmęczona tym stanem rzeczy i jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej rozwinie. Czy dalej będziemy coraz więcej nagrywać kontentu i prześcigiwać się sami ze sobą, już nie mówię między sobą, ale sami ze sobą na ilość tych filmików i na jakość. Czy to w pewnym momencie jakoś pęknie? Jestem sama ciekawa i może brzmię dość sceptycznie i nie chcę narzekać, bo wiem, że to jest XXI wiek i połowa naszego życia się przeniosła do telefonu i telefony są teraz po prostu centrum dowodzenia, więc trudno nagle, żebyśmy prowadzili promocję przez gazety papierowe albo przez plakaty, chociaż to coraz częściej to wychodzenie offline, a potem relacjonowanie tego online jest popularne. Sama też korzystam i lubię organizować akcje po prostu w życiu, w świecie, który istnieje, z ludźmi, którzy istnieją, których można dotknąć. No ale potem jasne, że warto to i tak opublikować w sieci, żeby ci, którzy nie mogli dotrzeć, też to zobaczyli. Ale odpowiadając na twoje pytanie, są badania na to, pewnie amerykańskich naukowców, że social media i w ogóle korzystanie z internetu działa na nas tak, że rozleniwia nasz mózg. I to, co jest poza scrollowaniem, już nie jest takie atrakcyjne dla mózgu, bo nie ma tu kolorów i wzorów i dźwięków. Więc nawet te 15 minut spędzone na Instagramie czy na TikToku wpływa to tak na twórczość, że się bardzo trudno skupić. I to jest fakt. Ale żeby nie zostawić tutaj tego zdania w jakimś pesymistycznym tonie, bo jednak tego słońca chcę przekazać trochę, no to znowu staram się pamiętać o tym, że content to jest jedno, ale koncert to jest takie medium, którego nic nie zastąpi. I doświadczenie muzyki na żywo nie równa się z żadną rolką, ani z żadną sesją zdjęciową. I wierzę w to, że granie dobrych koncertów i ten kontakt na żywo z ludźmi podczas wykonywania muzyki, to jest prawdziwa waluta i prawdziwy most, który może nas połączyć i naszą sztukę odbiorcami, która zostanie w nich na więcej, bo to jest bo to jest doświadczenie i to jest wspomnienie, które może być żywe i które może sprawić, że oni zostaną z tą muzyką na dłużej niż trend czy śmieszny filmik z próby.
0: I myślę, że to będzie piękna puenta tej rozmowy i też myślę, że bardzo silna sugestia i zachęta, żeby udawać się na koncerty Ani Szlagowskiej i nie tylko oczywiście. Bardzo Ci dziękujemy, Aniu, za Twój czas.
2: Bardzo.

0: Ania Szlagowska, wokalistka, songwriterka, była naszą gościnią, z którą rozmawialiśmy o tym, o potrzebie, czy też o tym, jak artyści promują swoją twórczość w social mediach. Ja mam, Jakubie, taką generalnie smutną refleksję. To nie jest personalnie do Ani czy do kogokolwiek, tylko to chodzi o pewną grupę, że mam wrażenie, że za dużo jest wokół artystów mediów społecznościowych promocji, a za mało jest takiej porządnej muzycznej treści.
1: Tak, no bo szczególnie w przypadku tych mniejszych formacji lub mniejszych artystów pod względem wyników, powiedzmy, sprzedażowych czy też streamingowych, tam nie ma pieniędzy na to, żeby zatrudniać multum pracowników do obsługi Instagrama czy innych mediów społecznościowych, więc artyści muszą to robić sami, a to jest jednak czas zabrany z tego czasu, który powinni i mogliby przeznaczyć na czerpanie inspiracji, na tworzenie, na dżemowanie. I tak, też wydaje mi się, że te social media są zdecydowanie zbyt ważne. Ale z drugiej strony, już tak z naszej dziennikarskiej perspektywy, mam takie poczucie, że ja swoją własną twarz mógłbym w social mediach pokazywać być może nieco częściej, ale właśnie nie znajduję na to czasu, nie mam na to pomysłu, inspiracji. Ty w social mediach pojawiasz się trochę częściej.
0: Tak, ale to
1: czy
0: jest...
1: Czy uważasz, że to jest duża część twojej dziennikarskiej kariery?
0: Wiesz co? Kurczę, no na pewno w jakiś sposób. Wiesz, ja tu jestem szczęśliwy, a dla państwa robię cykl rolek co do tańca. Jego by nie było, gdyby nie Emilka Piotrowska, bo...
1: Pozdrawiamy.
0: Bo bez Emilki nie miałbym już czasu na produkcję tego typu treści, więc wielkie ukłony dla Emilki. Chciałem powiedzieć, wiesz co, nawet tu muzyków przytłacza ta cała kampania promocyjna. Spotkałem się ostatnio z takim moim dobrym kolegą saksofonistą i on powiedział, wiesz co, my zaraz wydajemy płytę i mi menedżerka każe nagrywać te rolki. Mówi, uśmiechnij się, powiedz tak entuzjastycznie. A ja mówię jej, nie zrobię tego. Mogę nagrać rolkę, ale będę śmiertelnie poważny i taki dosyć mocno tradycyjny.
1: Mam wrażenie, że połączenie sztuki i social mediów to jest coś na przecięciu sakrum i profanum. Tak mi się to kojarzy.
0: Coś w tym jest.
1: To zawsze powoduje zgrzyty. To wszystko na dzisiaj. Szanowni Państwo, słyszymy się jak zwykle w przyszłym tygodniu po godzinie 15 w audycji Dwa Światy, a za dziś dziękuję Mikołaj Tyczyński.
0: Jakub Ferlin. Dobrego weekendu Państwu życzymy. Proszę korzystać z tego, że póki co jeszcze jest w miarę ciepło.
1: I odstawiamy social media.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą intensywne czynności operacyjne w związku z falą dezinformacji i fałszywych zgłoszeń po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że badane są wszystkie hipotezy, w tym wątek rosyjskiej ingerencji. Szef służb podkreślił, że Rosja regularnie próbuje wykorzystywać sytuacje kryzysowe w Polsce, aby podważać zaufanie do organów państwa i wywoływać panikę. Tomasz Siemoniak przypomniał jednocześnie, że od poniedziałku wzmożone patrole policji powracają do szkół w całym kraju, a służby kontynuować będą programy edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa. Teraz nowe informacje z Ukrainy. Co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku ataku rosyjskich sił na blok mieszkalny w Zaporożu. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy przekazała, że Rosjanie uderzyli w budynki mieszkalne 5 kierowanymi bombami lotniczymi. 16 osób zostało rannych, a na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Komentując ten tragiczny bilans, prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w mediach społecznościowych, że w ten sposób Rosja podziękowała za amerykańskie decyzje o zniesieniu sankcji na eksport rosyjskiego oleju napędowego. Zmieniamy temat, bo w serwisie jeszcze pogoda. Sobotnie popołudnie przynosi w Polsce wyraźny kontrast temperatur. Najcieplej jest w Małopolsce, w rejonie Nowego Sącza i Tarnowa. Termometry pokazują ponad 20 stopni. Niewiele chłodniej jest na Podkarpaciu, gdzie lokalnie notuje się blisko 20 stopni. W Suwałkach tylko 11, a na pozostałych obszarach kraju od 13 stopni do 16. O tym, jaka aura czeka nas jutro, synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
1: W niedzielę Polska nadal będzie znajdowała się pod wpływem rozległego obszaru obniżonego ciśnienia tutaj nad północną Europą. Jednocześnie już od zachodu zacznie zaznaczać się wpływ klina wyżowego i na przeważającym obszarze, tutaj obszarze kraju będą możliwe i przelotne opady deszczu, ale nie wszędzie będą one występować z jednakową intensywnością. Pojawią się również przejaśnienia, miejscami tutaj będą dłuższe chwile z pogodniejszym niebem. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni na wybrzeżu, 14 stopni na północnym wschodzie do 15-16 na południu i południowym wschodzie.
0: Początek przyszłego tygodnia przyniesie zmienną pogodę z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Od wtorku i środy dzięki układom wysokiego ciśnienia opadów będzie mniej, pojawi się więcej słońca, ale noce staną się wyraźnie chłodniejsze. To był serwis Radia Nowy Świat.

Pomyślałam sobie właśnie, że ta piosenka mogłaby kończyć audycję, no ale już za późno. Zresztą czasem koniec może być początkiem, że tak się jesiennie wyrażę. Zatem dzień dobry. W studiu Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Przywitało nas małe nawiązanie do wczoraj, czyli płyta Yesterday for Tomorrow. A to oznacza tylko jedno, że zaczynamy od nowości.

Trigger Finger w przeboju legendarnej grupy z Niemiec, Die Toten Hosen. Nieprzypadkowo, bo przez lata niemiecki zespół zapraszał Trigger Finger do supportowania ich koncertów, co pozwoliło dotrzeć duetowi do szerszej publiczności oczywiście. I to taka forma podziękowania. Natomiast przypomnę, że niecały miesiąc temu Trigger Finger wydało kolejną płytę, którą będzie promować na koncertach w Poznaniu i Warszawie. 24 i 25 października.

Lubię tę nonszalanckość w twórczości Triggerfinger i te ciemne wibracje, którymi karmi nas na przykład Queens of the Stone Age albo kiedyś Mark Lanegan. To połączenie zawsze jest jakieś rozbrajające. Czas na kolejną nowość.

Gabriela Oliwo tydzień temu podzieliła się swoimi Reflexiones, czyli debiutancką płytą. Nie ukrywam, że utwór Hoy jest taką ciepłą i łaskawą jeszcze jesienią. Jesienny klimat, choć nieco bardziej deszczowy, jak dziś w Warszawie, podtrzyma wczoraj wydany singiel Dominika Millera.

Na mojej facebookowej stronie pojawiły się już ślady Państwa obecności, ale pani Ewa przebiła wszystko. Otóż napisała, że najmłodszy słuchacz zaczął właśnie chodzić w trakcie tej audycji. Uśmiecham się szeroko na myśl o tym, że możemy być takim tłem ważnych dla Państwa wydarzeń. A przy tych audycjach odbywały się już i porody, i zaręczyny, i wesela, i wiele ważnych, ale też trudnych po ludzku momentów. Więc Państwo mnie absolutnie nieustannie zaskakują i rozczulają od lat. Prawie jak w piosence, która za moment. It is like a beautiful weight on my heart.

Jesienny, spokojny początek i taki nagły zwrot akcji. Lubię bardzo takie historie. Ta gitarowa solówka natychmiast popchnęła mnie w objęcia ukochanej klasyki.

O, pani Ania na jesiennym spacerze. Dziękuję za zdjęcie pięknie czerwonych liści. Bo październik i Ten Years Gone to według mnie połączenie idealne. Niezmiennie jeden z najważniejszych dla mnie kawałków Led Zeppelin. Kocham całym serduszkiem. Nieprzypadkowo dziś również dlatego, że Robert Plant wczoraj podzielił się kolejną krótką płytą.

Na nowym albumie Robert Plant kontynuuje swoją muzyczną opowieść Saving Grace, czyli jak twierdzi, ze śpiewnika rzeczy zagubionych i odnalezionych. No ale przyznają Państwo, że bardzo ciemno się zrobiło za sprawą utworu Poison. Pozostając zatem w temacie ciemności, chciałabym zaprezentować teraz najpiękniej ciemny głos, który wczoraj wydał płytę zatytułowaną Everything Has Changed.

Wspaniała Daniel Ponder, która odciska swój ślad w świecie muzyki współczesnej, soulowej i nie tylko. Dużo analogowych odniesień znajdziemy na nowej płycie Everything Has Changed, wycieczek do lat 70. i taką smaczną różnorodność. I pomyśleć, że całkiem niedawno Daniel postanowiła podjąć tę odważną decyzję i porzucić swoją pracę prawniczki i oddać swoje serce muzyce. Niezmiennie zachęcam do zapoznania się z całą twórczością pani Ponder, a na antenie wciąż wybrzmiewać będzie jej wczoraj wydany album.

Ależ przestrzeń, ależ koloryt. Piosenka Open Windows, swoją drogą bardzo adekwatny tytuł. Danielle Ponder wyrosła okazale na inspiracjach soulowych i R&B, którymi karmi nas teraz. Tak nienachalnie, tak wyjątkowo. To sięgnijmy po klasycznego przedstawiciela wspomnianych gatunków muzycznych.

Rytm towarzyszyć nam będzie wciąż za sprawą przedwczoraj wydanego singla, co by dostarczyć trochę słonecznych promieni do pochmurnych dziś miejsc, w tym Warszawy. Ja przechodzę do czytania komentarzy i wiadomości mailowych od Państwa. Przypomnę adres kinga.krasuska@nowyswiat.online. Wspaniała muzyka cudownie współgra z piękną złotą jesienią, pisze pani Zosia i pozdrawia z Bielska-Białej. Wysyłam ciepłe uśmiechy, dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że w weekendy jest mnóstwo zajęć, którymi można się zająć. Masło maślane mi wyszło, przepraszam. Tym bardziej cenne są te słowa od Państwa i świadomość, że nie jesteśmy tutaj sami. Dzięki, dzięki. Za chwilę serwis informacyjny, a my słyszymy się tuż po nim.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Kolejny atak nożem w szkole. Pojawiają się pytania o to, czy sprawcy mogą inspirować się wcześniejszymi zdarzeniami. W szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie 21-letnia uczennica raniła 3 kobiety. Jedna z nich, 17-latka, trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. O tym, jak podobne ataki mogą wpływać na zachowanie innych osób, mówił w TVP Info psychiatra sądowy dr Jerzy Pobocha.
1: To znane są zjawiska takie z zakresu psychologii społecznej, z zakresu kryminologii, że właśnie tego typu zdarzenia inspirują innych ludzi, którzy świadomie albo podświadomie zaczynają właśnie w taki sposób reagować. Można tutaj mówić o pewnej modzie, chociaż ten wyraz tutaj może nie jest zbyt stosowny, aby go używać.
0: Motywy działania 21-latki nie są na razie znane. Policja prowadzi czynności, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Rosja ma dostarczyć Stanom Zjednoczonym setki tysięcy ton oleju napędowego. Taką zapowiedź złożył Donald Trump. Decyzję skomentował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który zwrócił uwagę na problemy Rosji z produkcją paliw. Skoro nasza ambasada raportuje braki paliw nawet w Moskwie, to skąd się wezmą nadwyżki na eksport? Tak napisał minister na platformie X. Dodał, że ukraińskie ataki miały uszkodzić około połowy rosyjskich zdolności rafineryjnych. 5 minut protestu zamiast startu wyścigu. Kolarze opóźnili rozpoczęcie legendarnego Il Lombardia, domagając się poprawy bezpieczeństwa na trasach. Wśród protestujących był Polak Michał Kwiatkowski. Akcję poprowadził Belg Remco Evenepoel, który zaapelował do organizatorów o konkretne zmiany. To reakcja m.in. na niedawne wypadki, w których kolarze odnosili poważne obrażenia. Sportowcy podkreślają, że chcą rywalizować i dostarczać emocji kibicom, ale przede wszystkim chcą bezpiecznie wracać do swoich bliskich. W Polsce wciąż można bezpłatnie wykonać mammografię. Do końca roku dostępnych jest ponad 360 tysięcy terminów. W trwającym różowym październiku wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska zachęca kobiety, żeby znalazły czas na profilaktykę.
2: Mamy czas na wszystko, ale nie mamy czasu na siebie. Nie odkładam zdrowia na później. Badam się. To jest bardzo ważne, bo przecież w nowotworach czas liczy się podwójnie. Tylko nikt za nas tego nie zrobi, szanowni państwo. Nikt nie zrobi samobadania piersi. Nikt nie zrobi za nas samych mammografii i nikt za nas nie pójdzie na USG. Dziewczyny, nie czekajcie. Znajdźcie czas. Jeśli nie w październiku, to w listopadzie, w grudniu. Ale pamiętajcie, ten czas się liczy najbardziej.
0: Mammografia jest bezpłatna i nie wymaga skierowania dla kobiet objętych programem profilaktycznym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

jak przyjemnie. I rozpoczęliśmy drugą część naszego co sobotniego muzycznego spotkania. Temat marzeń zakwitnie na naszej antenie w sposób okazały.

Dream of a Lifetime. To taki utwór ku przypomnieniu, że bardzo warto być wdzięcznym za najmniejsze przyziemne rzeczy, jak i te wielkie, które czasem nam być może powszednieją, jak zdrowie. Choć zdaję sobie sprawę, że wdzięczność to temat, mam wrażenie, oklepany aktualnie. Niemniej bardzo ważny, może najważniejszy. W każdym razie temat marzeń w tej audycji nigdy nie jest oklepany i dlatego ciągle będzie obecny.

Wędruję przy dźwiękach miłomuzomanii przez jesienny krajobraz, pisze pani Ania. To mam nadzieję, że muzyką nie popsujemy tego klimatu. Czarno-biała okładka płyty The Opposite Side of the Sea przypomniała mi o moim ukochanym czarno-białym koncercie, do którego, jak państwo wiedzą, wracam systematycznie, namiętnie, a jesienią to już szczególnie.

Hooverphonic. To oczywiście czołowy przedstawiciel nurtu Down Tempo. I tradycyjnie już odkurzyłam kolejną płytę sprzed lat przed Państwem Mad Planet.

Skoro już dotknęliśmy tej bardzo szerokiej nazwy jak down tempo, czas na kolejnego przedstawiciela, którego mam wrażenie jakoś dawno nie było na antenie. Dziś z ulubionej płyty i najbardziej rockowej jednocześnie utwór Hymn.

To się w ogóle nie starzeje. No nic a nic. Niezastąpiona płyta War Stories i mój najlepszy budzik w aucie w drodze do pracy. Jeśli ktoś chciałby posłuchać o początkach muzyki przełomu lat 90. i 2000 od osoby, która ten świat budowała, to zachęcam do włączenia audycji numer 235, w której rozmawiałam z Jamesem Lavellem, znanym jako Uncle. A skoro już wylądowaliśmy w roku 2007, zostajemy tu na chwilę.

Kanadyjska artystka Feist, urodzona w roku 76, kiedy to ukazał się piąty studyjny album grupy Eagles z takim oto utworem na czele.

stali słuchacze wiedzą, że to moja absolutnie ulubiona wersja hotelu Kalifornia. Przejechało się sporo kilometrów przy tym kawałku. Z Live on MTV z roku 94, w którym czołówkę list przebojów okupował jeden utwór. Oczywiście pojawi się teraz, ale w formie coveru.

Bardzo amerykańsko się zrobiło. Akurat pani Kasia nas pozdrawia z Bostonu. Piosenka I Don't Wanna Wait za nami. No właśnie kolejna artystka RS nie czekała, bo zaczynała od muzyki jazzowej, ale kiedy poczuła, że to właśnie elektronika daje jej większą możliwość wyrazu, postanowiła zmienić kierunek. W swoich utworach nie stara się być tłem, pyta nas czasem zbyt trafnie. Na przykład o to, czy ten wytęskniony, nowoczesny świat to jest dokładnie to, o czym marzyliśmy.

0: a kind of an artificial construct, the external and the internal, because we don't really, I mean, that's how we're taught to relate to ourselves.
1: Lata lecą, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Te audycje wciąż mijają zbyt szybko. Spis utworów za chwilę pojawi się na mojej facebookowej stronie, a my dziękujemy za dziś. Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Policja podsumowała pierwsze działania kontrolne po ostatnich atakach nożowników. Funkcjonariusze skontrolowali już blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Odnotowano ponad 230 zdarzeń, w związku z którymi podjęto czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Zatrzymano 76 osób.
2: Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, coś chcecie zweryfikować, coś chcecie potwierdzić, zwracajcie się na policję, zwracajcie się do organów oficjalnych państwa. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które wskazują, że coś złego mogłoby się zadziać, to też natychmiast to zgłaszajcie. Te zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane.
1: Tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, a w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia szkoły mają też położyć większy nacisk na edukację dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego.
3: Zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycielek i nauczycieli, by w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu porozmawiali z młodzieżą o zamieszaniu, które powstało, o sytuacjach kryzysowych, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym.
1: Zachęcała ministra edukacji Barbara Nowacka. Służby zapowiadają również dalsze monitorowanie placówek oświatowych i internetu oraz reagowanie na zgłoszenia o możliwych zagrożeniach. Unia Europejska krytykuje decyzję Donalda Trumpa o czasowym złagodzeniu sankcji na rosyjski olej napędowy. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ostrzega, że dodatkowe dochody ze sprzedaży paliw mogą pomóc Moskwie finansować wojnę przeciwko Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Rosja ma dostarczyć na światowe rynki ponad 4,5 miliona ton diesla. Trump liczy, że zwiększenie podaży pomoże obniżyć ceny paliw. Tymczasem Bruksela zapowiada zaostrzenie presji na Kreml. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii mają rozpatrzyć nowy pakiet sankcji obejmujący rekordową liczbę osób i podmiotów wspierających rosyjski przemysł wojenny. To nie jest czas na łagodzenie presji na Rosję. Europa tego nie zrobi, tak napisała Kaja Kallas. A na koniec wracamy do kraju. W Domu Spotkań z Historią w Warszawie otwiera się nowa wystawa poświęcona sześciu wokalistkom lat 80. Korze, Wandzie Kwietniewskiej, Małgorzacie Ostrowskiej, Majce Jeżowskiej, Annie Jurksztowicz i Izabeli Trojanowskiej. O ekspozycji Meluzyny z Wielkiej Płyty mówiła na naszej antenie kuratorka Karolina Sulej.
4: Meluzyna jest taką ciekawą postacią graniczną, trochę syreną, trochę mieszkanką mórz, trochę właśnie już wychyloną w stronę lądu. Tak jak Polska tego czasu, lata 80. to jest moment, kiedy to nasze obrotowe przedmurze się bardziej kieruje już w stronę zachodu i takie wielkie zmiany jak transformacja nie dzieją się w jeden dzień i przeciekają przez popkulturę dzisiaj, byśmy powiedzieli. Wtedy mówiło się rozrywka i te kobiety robiły naprawdę niesamowitą pracę, żeby pokazać nam, czym jest wolność, czym jest kreatywność, że można inaczej, że można po swojemu, że nie trzeba być sowiecką kobietą, robotnicą ani domową panią, że można być twórczynią.
1: Na ekspozycji będzie można zobaczyć m.in. oryginalne stroje i przedmioty należące do artystek, ale też zdjęcia z epoki, płyty i teledyski. W programie są też spotkania z bohaterkami wystawy i koncerty, a ekspozycję można oglądać do 21 lutego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Let Forever Be to Chemical Brothers oczywiście na początek dziś. No nie sami, bo i Noel z braci Gallagherów to Noel był, więc Joyeux Noel, takie moje życzenia na dzisiejszą audycję niniejszym po francusku dla niepoznaki składam.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Jan Niebudek przy mikrofonie i do 20 razem jesteśmy. Podobnie jak przed tygodniem, proszę Państwa, 2 godziny. Kasia Oklińska odpoczywa. Niech odpocznie, jak odpocznie, wypocznie, to do Państwa wróci. Na razie The Chemical Brothers i Noel Gallagher. Oczywiście powiedziałem Joyeux Noel, można powiedzieć Joyeux na przykład opener właściwie, no bo właśnie okazało się, że The Chemical Brothers wystąpią na openerze przyszłorocznym. Na tym ubiegłorocznym część wystąpiła też, no bo przecież Tom Rowlands i Aurora. Właśnie ostatnio zorientowałem się, że w jednym z serwisów muzycznych nagrania przedsięwzięcia Tomora są właściwie no, pod kątem Chemical Brothers dostępne, więc to wszystko jest zdecydowanie jedna stajnia, no ale kanoniczni, chemiczni to w przyszłym roku na openerze, ale wśród nowych ogłoszeń także między innymi hyperpopowa, cukierkowa, bardzo, bardzo modna i wiralowa Adela, w ostatnim czasie modna, Underscores, między innymi 5 Seconds of Summer, i to jeszcze nie koniec. Ale my dzisiaj będziemy dużo, dużo, dużo amerykańskiej sceny niezależnej eksplorować z różnych powodów. Na przykład z takiego, że ostatnio w Nowym Jorku odbył się wielki koncert. Koncert reklamowany jako no, coś w rodzaju takiego powrotu do rodzinnego miasta grupy The Strokes. On nie musiała nigdzie wyjeżdżać, no ale pierwszy od dawna wielki ich koncert w Nowym Jorku. No i ten koncert w świetnym towarzystwie, no bo wśród zaproszonych gości był duet Beach House, a przed Beach House pojawił się, uwaga, uwaga, Bernie Sanders, senator sumienie amerykańskiej lewicy.

to 10 Miles Stereo, Beach House, a później Automatic Stop i oczywiście grupa The Strokes, która jest teraz w objeździe po Europie, ale mam nadzieję, że jakoś coś się okaże, no bo już są gdzieniegdzie informacje o tym, że pojawią się latem w Europie na festiwalach, na przykład w Danii, więc kto wie, od Danii to do Polski nie jest aż tak daleko, a te duńskie terminy też wcale jakoś odległe od tych potencjalnych polskich by nie były, więc nie wiem. Zobaczymy. Słuchamy od jakiegoś czasu nowej płyty Stonesów. Na tej płycie jest utwór Mr. Charm, który jest poświęcony, może z lekkim cudzysłowem albo lekkim przymrużeniem oka, no zresztą oni sami tego nie kryją, Elonowi Muskowi. No to teraz krok dalej, który zrobili David Byrne i Daniel Pemberton, ponieważ oni postanowili po prostu zrobić piosenkę z samych cytatów, dość dziwnych cytatów, umówmy się, z Elona Muska.

najbardziej skłaniające do śmiechu, albo takie, przed którymi śmiechem można się obronić oblicza, i takie zdecydowanie bardziej tragiczne, więc sytuacja jest dobra, ale jak mówią klasycy, nie beznadziejna. Co ma ludzkość, proszę Państwa, w trudnych czasach? No ma na przykład pokazy mody, ma modę, ma tygodnie mody, Fashion Weeki ma. Proszę bardzo.

guess that's just me.

No, tylko proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja z mody nie kpię, moda jest ważną częścią kultury. No, ale oczywiście Fashion Week to także okazja do prawdziwego targowiska próżności. No i pewnie czasami to jest takie poczucie, że świat bogatych się bawi i w zbytku się pławi, podczas kiedy świat płonie. Projektanci starają się od tego uciekać, starają się też pewną krytykę świata, czy swoje spojrzenie na świat jakoś w pokazach, nawet w samych pokazach, niekoniecznie w kolekcjach oczywiście, zawierać. Natomiast my skupiamy się oczywiście na warstwie muzycznej. No i tak w ubiegłym tygodniu można było oglądać Annie Clark, czyli Saint Vincent na pokazie Gabrielle Hearst. A można było też usłyszeć utwór naszej Dobrawy Czocher. Ostatnio Dobrawa, nie tak ostatnio, ale utwór wspólny z Hanią Rani, Con Moto, został wykorzystany w filmie La Grazia Paolo Sorrentino, no a teraz utwór Sirens w pierwszym pokazie dla marki Givenchy od Sarah Burton. Wielki sukces. Bardzo gratulujemy ci, Dobrawo. 50. YouTube, proszę Państwa, trwa. Ja w ostatnich dniach słucham ich różnych starszych albumów, ale także i tych no, relatywnie nowszych, bo w skali 50-lecia coś, co z roku 2009 pochodzi, to jest no, nie taka stara rzecz. Moment of Surrender. Gdzie jak nie tu?

Tak jest, Moment of Surrender, perełka z płyty No Line on the Horizon, 2009 rok, no a później Tears of Things, to jest jedna z epek, no bo druga to epka Days of Ash, druga epka to Easter Lily, obie zapowiadające i mające ułożyć się w rodzaj tryptyku z nadchodzącym albumem Karnawałem Światła, Carnaval de Luz, nadchodzi, no ale to też trochę po to, żeby udowodnić, że być może YouTube, na których wielu położyło nomen omen w kontekście tego, co mówiłem, krzyżyk, nie warto tak do końca lekceważyć i ciągle gdzieś te perełki w ich twórczości można wyłowić. Nagranie, które zwróciło moją uwagę, ale zwróciło uwagę też serwisów muzycznych, bardzo wysokie oceny otrzymało w ostatnim czasie, teraz przed nami, to będzie utwór Born Again, a wykonuje go Star Moles, czyli amerykańska wokalistka, autorka tekstów, Emily Moles, reprezentantka amerykańskiej sceny niezależnej. Myślę, że to jest kariera, która bardzo będzie rosła w najbliższym czasie.

Tak jest. Artystka wydaje utwory od przeszło dekady, no ale ten ostatni czas to jest zdecydowanie przełom, także związanie się z wytwórnią Dead Oceans myślę, że może dać nowy impet jej karierze. Emily Moles, czyli Star Moles i dwa utwory, które usłyszeliśmy. Po pierwsze Born Again, a później Time. No a propos Time, to Time już, żeby pierwszą godzinę naszego spotkania zakończyć, czas w sensie zakończyć, no a zakończymy ją chemicznie.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinio, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. W komunikacie wysłanym SMS-em służby apelują o śledzenie kolejnych informacji. To już dziś drugi alert dla mieszkańców tych regionów. Pierwszy wysłany tuż po północy został odwołany przed 7 rano. Policyjne patrole wracają do szkół. Od poniedziałku funkcjonariusze będą obecni na terenie placówek i w ich okolicach do odwołania. W razie podejrzeń będą mogli kontrolować plecaki uczniów, jeśli uznają, że mogą się w nich znajdować niebezpieczne przedmioty. Policjanci mają też rozmawiać z młodzieżą o konsekwencjach prawnych, gróźb i naśladowania ataków. To reakcja na ostatnie brutalne incydenty na Mazowszu i falę niebezpiecznych wpisów w internecie. Jak informuje Komenda Główna Policji, w związku z internetowymi groźbami zatrzymano już 76 osób. Służby skontrolowały blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Donald Trump zareagował na decyzję Komitetu Noblowskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie dostał pokojowej Nagrody Nobla i zapowiedział, że nie zapomni tego Norwegii. Przypomnijmy, tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay, zaangażowana w obronę praw człowieka. Trump nazwał decyzję Komitetu haniebną. Przekonywał też, że zakończył 8 wojen i jest bliski zakończenia 2 kolejnych. Tymczasem wkrótce po ogłoszeniu laureatki Stany Zjednoczone zapowiedziały sankcje wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, z którym Pillay była związana. Na koniec wracamy do kraju. W Warszawie trwa 20. edycja festiwalu Lalka też człowiek, jednego z najstarszych w Europie wydarzeń poświęconych teatrowi lalek dla dorosłych. Organizatorzy pokazują, że lalka to pełnoprawny środek artystycznego wyrazu, a granice między teatrem, filmem i animacją coraz bardziej się zacierają. O tym, jak przez 2 dekady zmieniał się teatr lalek, mówił na naszej antenie dyrektor festiwalu Marek B. Chodaczyński.
2: 20 lat temu bardziej teatr lalek, mam nadzieję, że bardziej niż teraz, kojarzył się z teatrem lalek dla dzieci. My walczymy, mówiąc w cudzysłowie, o to, żeby do ludzi dotarło, że teatr lalek to jest po prostu dziedzina sztuki i tyle. No i mam nadzieję, że coraz bardziej wchodzimy w tą świadomość, szczelinę, nie wiem jak to nazwać. Wszystko się zmienia, teatr lalek też się zmienia.
1: W programie festiwalu są spektakle, filmy, spotkania i wystawa plakatów, a wydarzenia odbywają się m.in. w Domu Kultury Kadr, Służewskim Domu Kultury i Kinie Kultura. Wstęp jest bezpłatny. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Hello boys and girls, my name is Fat Lip and this is my friend Sammy the Salmon.
4: What to do?
3: Today, we're gonna teach you some fun facts

0: Who's hungry?
1: No właśnie, to są ważne pytania o każdej porze, ale myślę, że w sobotę kilka minut po godzinie 19, zwłaszcza kto jest głodny, kto ma ochotę na łososia, kto ma ochotę na kwasy. Oczywiście mówię o kwasach jakich? Omega 3, proszę Państwa.
2: Muzyka odśrodkowa.
1: Oczywiście łososie, proszę Państwa, tylko bio. Jeśli już. Natomiast rozpoczynamy drugą godzinę. Jan Niebudek przy mikrofonie niezmiennie. Dzisiaj przypomnę, 2 godziny. Kasia Oklińska pauzuje. Ta informacja bardziej dotyczy godziny pierwszej, no ale dlaczego ja wciąż z Państwem jestem po godzinie? No dlatego. A dlaczego jestem po godzinie 19? Dlatego, że zwykle jestem po godzinie 19 w sobotę. To wszystko naprawdę ma sens. Najważniejsze, że sam w to wierzę. Spotkanie, proszę Państwa, z nową płytą, trochę brzmienie takie, którego może nie ma bardzo często w muzyce odśrodkowej, no bo będzie to neo soul, no ale to oczywiście w tym terminie zawierają się i wpływy jazzowe i soulowe, oczywiście rockowe, hip-hopowe, funkowe, może reggae nawet. To wszystko na płycie Michelle Degocello, płycie zatytułowanej Synonym.

Najpierw I knew you were waiting for me, a później I got you, babe. Po pierwsze Cynthia Erivo w pierwszym utworze, a w drugim oczywiście Anoni. Głos nie do pomylenia z żadnym innym, a Michelle z tym trudnym do wymówienia nazwiskiem Degeucello, jeśli dobrze je wymawiam, tak naprawdę nazywała się kiedyś, gdy się urodziła w 68 roku, zresztą w Berlinie Zachodnim, Michelle Lynn Johnson. To amerykańska wokalistka, kompozytorka, basistka, także ważna rzecz. I poetka, no ale też z takim ważnym, ważnym zacięciem aktywistycznym. Ponad 3 dekady działalności w branży, 3 nagrody Grammy. No i to nazwisko mówiące trochę, zarazem pseudonim artystyczny, ono w języku Swahili, proszę państwa, oznacza wolna jak ptak. No i myślę, że to sporo też mówi o jej twórczości i o samej artystce, o tym, co chciałaby przekazać światu, no ale i nawet zapis imienia Michelle zmienionego na Michelle, jeszcze takie ME, później apostrof i Shell, to też efekty jej fascynacji między innymi islamem. Islam wśród Afroamerykanów ma ważne miejsce. Wielu Afroamerykanów przechodzi na islam, uznając, że to jest dla nich droga prowadząca do jakiegoś wyzwolenia, czy też wejścia na drogę do swego rodzaju wyzwolenia. I mowa tutaj też o kwestii rasowej. To jest oczywiście skomplikowane zagadnienie, być może nie do omawiania w tej audycji, no ale przykładów takich przecież znamy znacznie, znacznie więcej. Płyta Synonym jest z nami, a tam na niej więcej perełek. No ale teraz zmieniamy trochę nastrój, chociaż pozostajemy na amerykańskiej scenie niezależnej i trochę też nawiązujemy nawet i do świata mody, ponieważ Bradford Cox z Deer Huntera i nie tylko z Deer Huntera, przecież także ma na swoim koncie doświadczenia na wybiegu jako model. Przez lata zmagający się z ciężką, nieuleczalną autoimmunologiczną chorobą, która sprawiała, że musiał bardzo dużo czasu spędzać sam, to wszystko później znalazło odbicie w jego twórczości. No właściwie od lat tworzy i w Deer Hunterze, i w projekcie Atlas Sound. No i właśnie się okazało, że i częściowo Deer Hunter powraca w najbliższym czasie. Proszę sprawdzić, jeśli są państwo zainteresowani. No niestety nic na razie nie wiadomo, żeby w Polsce miało to się wydarzyć, ale bardzo ważna informacja odnośnie festiwali i ogłoszonego programu festiwalu Primavera zwłaszcza, który może być zapowiedzią dla wielu podobnych imprez w Europie, może także w Polsce, więc ważna informacja jest taka, że tam Atlas Sound się pojawi. Barcelona, Primavera.

Najpierw Angel is Broken, a później Terra Incognita. To Bradford Cox, czyli Atlas Sound, przypomnę, pojawi się na barcelońskiej Primaverze. No i myślę, że to jest zapowiedź tego, co może się w tym sezonie wydarzyć. Aczkolwiek wątpię, żeby to było aż tak wiele koncertów, żeby na każdym festiwalu dużym w każdym kraju miał być, więc nie należy być niczego pewnym. A może w ten sposób, bo też taki powrót po latach należy dozować i po tym artyście takiej raczej strategii. Także z powodów kondycyjnych, zdrowotnych należy się spodziewać. Bardzo dużo koncertów w ostatnich 2-3 latach dała FKA Twigs. Z koncertów, spektakli aż proszących się o to, by je pięknie sfilmować, by je zapisać na przyszłość, by je oglądać wreszcie w świetnej jakości. No i wszyscy fani FKA Twigs i ci, którzy byli na przykład na Openerze albo na festiwalu Orange Warsaw i ci, którzy nie byli na tych imprezach, mogą teraz zupełnie za darmo obejrzeć jej koncert w serwisie Arte TV, koncert z Paryża, no a na tym koncercie na pewno Stereo Boy i Striptease nie zabraknie.

Ktoś nazwał te koncerty w ramach trasy Usexual, później Usexual Afterglow, Body High Tour, tak ona się nazywała, więc ktoś nazwał te koncerty queerowym inferno albo paradiso, albo i to w tym samym czasie, albo purgatorio jeszcze w takim razie powinno być. Myślę, że coś w tym jest. Wspaniały zespół tancerzy, choreografię Damiena Żaleta, słynnego w ostatnich latach artysty, no i manifest no jakiegoś wyzwolenia zdecydowanie, uwalniania się z różnych opresji też przez samą artystkę, ale przez wszystkich tych ludzi, no danie im też przestrzeni, żeby siebie wypowiedzieli. Myślę, że to też dla FKA było bardzo ważne. Ten koncert działa naprawdę na wielu poziomach. A więc na Arte można FKA Twigs zobaczyć, a w Carnegie Hall można było Camerona Wintera z Geese, ale tu w wersji solo zdecydowanie usłyszeć. Teraz można już tego koncertu w całości posłuchać.

Najpierw The Rolling Stones, a później Love Takes Miles. To wszystko Cameron Winter, jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów młodego pokolenia. No ale myślę, że też budzących spore kontrowersje. Ale jednak po tych kontrowersjach zostaje to, że to rzeczywiście jest artysta, na którego warto zwracać uwagę. I może będą takie osoby, które początkowo się z nim nie polubiły, ale to może się gdzieś przegryźć w pewnym momencie. Takie mam poczucie. No a ja z tej pierwszej piosenki mam wierszyk. Ty i ja, ty i ja, Brian Jones, Brian Jones, Brian Jones, ty i ja, ty i ja. Tak można sobie podśpiewywać, proszę Państwa. Albo można wyjść na taneczny parkiet. Dzisiaj chemiczni rządzą w muzyce odśrodkowej, więc niech swoje rządy zakończą i niech muzyka się zakończy ich wspaniałym. Ja nie wiem, jak to się stało, że tak genialny utwór mógł powstać. No po prostu oni są genialni. Umówmy się.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
2: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Donald Trump zaostrza retorykę wobec Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Wołodymyr Zełenski miał wiele okazji, by zakończyć wojnę z Rosją, ale z nich nie skorzystał. Wezwał też Ukraińców do wyboru nowego prezydenta. Wypowiedź Trumpa pada dzień po jego rozmowie z Władimirem Putinem i ogłoszeniu porozumienia w sprawie rosyjskiego oleju napędowego. Zełenski skrytykował tę decyzję, argumentując, że dochody z eksportu paliw mogą finansować dalszą rosyjską agresję. Przenosimy się do kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz chce zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Wicepremier łączy tę propozycję z potrzebą lepszej ochrony dzieci. Wcześniej opowiadał się także za ograniczeniem korzystania przez nie z telefonów komórkowych.
3: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebooka, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję. To jest dzisiaj już poważny problem, nie tylko dla szkolnictwa, ale również dla ochrony zdrowia.
2: Wicepremier proponuje, by parlament jak najszybciej zajął się ustawą w tej sprawie. Pomysł ma być też przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw, mimo rządowego pakietu CPN. Jak wyjaśnia Grzegorz Maziak, analityk portalu epetrol.pl, wpływają na nie m.in. drożejąca ropa i osłabienie złotego.
4: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
2: A tymczasem do końca tego weekendu za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł 85 groszy, a za litr oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Dwie i pół minuty po godzinie 20:00 to teraz będzie ta lista, ta, na którą Państwo głosowali, mam nadzieję, 237.
6: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
5: Bo jak Państwo nie głosowało, to mają Państwo szansę na następną zagłosować. Już działamy na stronie nowyświat.online. Przyjmujemy kliknięcia także w aplikacji. Ale to, co dziś do godziny 22 się wydarzy, to pierwsza 20 notowania 237 i tu już niczego nie da się zmienić, niczego nie da się poprawić. Można tylko słuchać, komentować. Bardzo dziękuję za komentarze związane z fotografią facebookowo zaprezentowaną i instagramowo dotyczącą dzisiejszej listy. Tak, to nowy wzór koszulki, tak się prezentuje w krzakach na redaktorze, ale jeśli zajrzą Państwo na X, czy też na dawny Twitter, czy też może gdzieś w okolicach Blue Sky'a się Państwo pojawią, naszego radiowego, to tam będzie zupełnie inna fotografia. Niech to będzie niespodzianka. Kolega Daniel bardzo się stara i zawsze robi Państwu takie niespodzianki. O ile oczywiście mamy fotograficzną niespodziankę. niespodziankę przygotowaną. Jan Janczy dziś nad wszystkim czuwa. Kuba Strączyński czuwa technicznie, realizacyjnie. Michał Porycki przed mikrofonem. I zaczynamy jak zawsze od miejsca 20. Tak szybciutko do miejsca 20 przechodzę, bo tu właściwie nic się nie zmieniło. To jest jedna z dwóch piosenek, które ani w górę, ani w górę. Paulina Przybysz.

0: Słuchaczka ostatnio napisała po TipTop liście, że zaczęła się zastanawiać nad tytułem tego nagrania i nad sytuacjami opisanymi w piosence i doszła do wniosku, że lepszy od samochodu mamy jest chyba tylko samochód służbowy, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach paliw. Tak, tak, to jest ten sam model, który może wjechać nawet na półmetrowy krawężnik i czasem nawet zjechać. Mama's Car, Paulina Przybysz, to na 20 z 20, ale nie opowiedziałem Państwu w skrócie o tym, jak piosenki się dzisiaj porozkładały, poprzestawiały dzięki Państwa głosom. Otóż 7 utworów spadnie, a jeden spadnie najbardziej, czyli wypada z zestawu, 10 idzie w górę, mamy 2 piosenki, to już mówiłem, 2, które nigdzie, ani w górę, ani w dół, czyli Paulina Przybysz i ktoś jeszcze, zaraz o tym opowiem. Mamy też jedną, ale nowość. O tu. Na 19 jest pan Michał, Michael Kiwanuka, Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: I don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Chyba właśnie takiego lata w muzyce nam trzeba, nam brakuje. Piąta płyta artysty już pod koniec października, 20 któregoś, jak dobrze pamiętam, Summer Clothes. Panie redaktorze, czy to muzyka do wideoklipu, w którym pan występuje w tej nowej radiowej koszulce? Dokładnie tak to sobie wymyśliliśmy dzisiaj. Proszę sprawdzić na Facebooku, na X-ie też proszę sprawdzić. Tam też jestem w wydaniu letnim, uśmiechając się w pewnym sensie. Zza lodowca do państwa zachęcam do słuchania 237 listy w Radiu Nowy Świat. Michael Kiwanuka z jedyną nowością dziś w pierwszej dwudziestce, ale za to z jaką? Wszystko wyjaśni się do godziny 22 i dowiedzą się państwo wtedy, kto na pierwszym, a kto niekoniecznie, niczego nie zdradzając. Natomiast na stronie nowyświat.online głosowanie. Nie ma, że sobie siedzimy tylko i piosenek słuchamy. Choć to sobotni wieczór z Radiem Nowy Świat. Wracając do pierwszej dwudziestki na 18, razem w jednej piosence Misia Furtak z Darią ze Śląska. Tytuł nagrania Przed siebie to po 3 tygodniach z 19 na 18.

przed siebie w duecie. Wracając jeszcze do nowości w sklepie Radio Nowy Świat, to przypominam o możliwości rozważenia zakupu, jak delikatnie to robię, prawda? Taki komiwojaże nienachalny, bluzy czerwonej w różnych wersjach. Wersje można zobaczyć w sklepie typu shop. Koleżanka Wiktoria prezentuje jedną, a kolega Patryk drugą. Jest jeszcze kominek, jak znalazł na długie jesienne i zimowe wieczory przy kominku. lista@nowyswiat.online to jest adres, który mogą Państwo wybrać, aby napisać tu do studia przy ulicy Ostrej. Wciąż jeszcze tu, swoją drogą ostatnio kolejny fotoreportaż z prac przy Mińskiej się ujawnił w społecznościowych kanałach Radia Nowy Świat. I co Państwo na to? Kto oglądał? Kto nie oglądał, niech obejrzy i się odezwie. A na miejscu 17 ubiegłotygodniowa nowość na 17 z 17. Kto debiutował na 17 przed tygodniem? Pamiętają Państwo? Jeśli nie, to podpowiadam. Pan Krzysztof.

Bardzo śmieszne, trzeba przyznać. Krzysztof Zalewski oczywiście z nagraniem Jednakowi wystąpił w zestawie do głosowania i ani w górę, ani w dół, ale to w przypadku piosenki, którą mamy tu od tygodnia, dobra wiadomość, bo zazwyczaj spadają po debiucie. Panie redaktorze, a może pan nam wyjaśnić, dlaczego na fotografiach z nowej siedziby Radia Nowy Świat widać tylko kolegę Marcina? Czyżby to tylko on tam przygotowywał, pracował i remontował? Nie, tylko Marcin miał czas na robienie zdjęć. Pozostali biegali z taczką niezaładowaną tak szybko, bo wiedzą państwo, jak to jest na takiej budowie. Naprawdę nie ma kiedy załadować, więc wszystko się po fotoreportażu wyjaśniło. Też byłem ciekaw, krótko mówiąc. Lista listamałpanowyświat.online. Tu pytania, czasem odpowiedzi. A my robimy sobie krótką przerwę i zajmiemy się zestawem do głosowania, tym, który pojawił się 22 minuty temu. Wśród nowych piosenek jest bowiem taka, która ukaże się na rozszerzonej wersji albumu, który Paul McCartney wydał ostatnio. No ale album wróci w grudniu, tylko z dodatkowymi piosenkami i to będzie jedna z nich. Chelsea Boots.

No takie to buty właśnie. Są, mówiłem, trzy utwory, czyli Chelsea Boots, City Fox i One Night Stand na tej wersji rozszerzonej. Wydanie drugie poprawione, wydanie drugie rozszerzone. 9 grudnia Dungeon Lane, właściwie The Boys of Dungeon Lane. I tam ten utwór już w zestawie do głosowania i teraz już mogą Państwo wybierać, przebierać wśród nowych utworów. Oczywiście nie tylko, mniej więcej 100 piosenek jak zawsze. I z nich wyłonimy kolejną, pierwszą 20. Wtedy to już będzie 238 lista. A tu pani Kasia z organkiem.

Katarzyna Graniec z organkiem na 16. Efekt Halo. I to jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, syndrom drugiego tygodnia, 3 w dół z 13. I lista małpanowyświat.online do Państwa dyspozycji, czyli adres i grupa osób patronujących. I ja na Facebooku do Państwa się w nowej koszulce uśmiechający. Ile osób słucha, jak każdy polubi zdjęcie, to będę wiedział.

Ja przepraszam, że nie mówię Państwu o piosenkach, które się pojawiają, a one przecież po kolei, według listy, bo to jest Tip Top Lista w Radiu Nowy Świat, ale się zaczytałem w Państwa komentarze, z których na przykład dowiaduję się, że Pani Alicja dziś słucha nas sprzątając i zamiast robić zdjęcia praniu czy naczyniom, to wysyła nam inny fotograficzny załącznik. Zimny wieczór, balkonowy wieczór w Gdyni. A na horyzoncie już choinka. Jak Państwo nie wierzą, to proszę zobaczyć. Pani Alicja takie zdjęcie wstawiła, wkleiła, opublikowała. No i jeszcze pani Agnieszka wcześniej pisała, jeśli chodzi o pranie, to napisała, że jest posiadaczką wypranego mózgu i chciałaby, żebyśmy zagrali coś normalnego. U nas same normalne rzeczy, pani Agnieszko. Zresztą pani wie. To przed momentem, to oczywiście Marianne na 15, Fountains DC, a na 14 z 16 niezbyt wesołe Yoo-Hoo, bo to Archive.

chyba klawiszowiec grupy Archive mówił, że rzadko zdarza się taka piosenka w historii zespołu, gdy się tworzy, gdy się pisze, że oddaje ducha czasów, w których powstała tak szybko, że trzeba ją jak najszybciej, tak dobrze, że trzeba ją jak najszybciej opublikować. I pomyślałem sobie to właśnie o utworze Yahoo i pomyślałem sobie, że z kolei strachem przepełnia mnie sytuacja, w której piosenka opublikowana jakiś czas temu dopasowuje się do rzeczywistości, a właściwie rzeczywistość zmienia się tak, że utwór wciąż i wciąż i wciąż jest aktualny, chociaż tygodnie miną i pewnie upłyną kolejne miesiące także. To był zespół Archive, to za nami, a przed nami Nosowska. Dziś Sedno na 13.

Nosowska i Sedno. Dodam, że to od 8 tygodni w zestawie do głosowania i teraz już mają Państwo komplet informacji. Natomiast dziś na miejscu 12. Tak się zafachałem, ale wszystko się zgadza. Tak, na miejscu 12 największy spadek, 5 w dół. 5 w dół i już. Chyba przed tygodniem też 5 miejsc wystarczyło, żeby opuścić zestaw do głosowania. Sięgam do notatek. Największy spadek. Nie, 4. Wtedy było 4. W tym tygodniu 5 miejsc to największy spadek, wypadek i to Peter Gabriel. Looking for the happy z 7 na 12. 6 tydzień w zestawie do głosowania. Lista małpanowyświat.online, grupa facebookowa. Tam mogą Państwo pisać.

Looking for the Happy Peter Gabriel. To jest ta piosenka najbardziej spadająca. Zestaw do głosowania opuszczająca. Dziś 5 w dół na 12. Zanim miejsce 11, to zmieścimy jeszcze jeden utwór spośród tych, które pojawiły się dziś w zestawie do głosowania. Wyjątkowy, jedna z nowości w zestawie, David Byrne i Daniel Pemberton. Ten sam, którego mogą Państwo kojarzyć z muzyki do filmu Hail Mary, tak przy okazji. A kompozycja będzie częścią dokumentalnego filmu zatytułowanego Mask w reżyserii Alexa Gibneya, tak to o Elonie Musku. No i uwaga, tekst to cytaty z oryginalnych wypowiedzi samego Elona Muska. Let me sell you a dream.

11 nowości czeka na Państwa w zestawie do głosowania na stronie i w aplikacji Tip Top Lista Radia Nowy Świat. Tak odnajdą Państwo to miejsce. Czekamy do piątku, do godziny 19. A tymczasem, zamykając pierwszą wspólną godzinę i kończąc drugą dziesiątkę 237 notowania, zapraszam na miejsce 11. A tu Cichosza, czyli Silencio, U2 z 9. Tak to też ubiegłotygodniowa nowość. Wracamy z pierwszą dziesiątką po serwisie informacyjnym.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w eksplozji na lotnisku w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Pięć z nich trafiło na intensywną terapię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Lotnisko zawiesiło operację, a pasażerów ewakuowano. To już trzeci atak na port lotniczy w Rijadzie w ostatnich dniach. Za poprzednie odpowiadali jemeńscy rebelianci Huti. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnią eksplozją. Wracamy do kraju. Alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego został odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej w związku z atakami na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operowało wojskowe lotnictwo. Prewencyjnie wstrzymano też operacje lotnicze na lotniskach w Lublinie i w Rzeszowie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała już o ich wznowieniu. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Błocheński krytykuje zapowiedź rozmów o szerszym dostępie do broni w Polsce. Jak mówi, dyskusja o uzbrojeniu społeczeństwa nie powinna być łączona z ostatnimi atakami z użyciem noży. Błocheński uważa jednak, że w regionach przy granicy z Rosją większa liczba osób posiadających broń mogłaby zwiększyć bezpieczeństwo.
1: To jest moje indywidualne zdanie, nie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że w powiatach czy w województwach tuż przy granicy z Rosją wyższe nasycenie osób, które posiadają dostęp do broni, jest lepsze, bo gdyby Rosjanie chcieli nam zagrozić, to by kalkulowali, że jest to dla nich dodatkowe niebezpieczeństwo, tak jak jest na przykład w przypadku Szwajcarii.
0: Mówił europoseł na antenie TVP Info. Błocheński zastrzega, że nie opowiada się za pełnym dostępem do broni dla wszystkich. Jego zdaniem to temat do osobnej debaty, niezwiązanej bezpośrednio z ostatnimi atakami. Na koniec zmieniamy temat. Kultura. Rozpoczął się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jak mówiła na naszej antenie Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektorka festiwalu, tegoroczna edycja będzie mocniej obecna w różnych częściach miasta, a jednym z jej punktów będzie program dla branży filmowej.
2: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy ma ponad 40 lat historii, ogromny oczywiście dorobek, ale mi na przykład zależy, żeby był jednocześnie festiwalem współczesnym i takim otwartym, obecnym w Warszawie. I nie ukrywam, że mocnym też punktem w tym roku 42. edycji będzie Warsaw Industry Days, czyli rozwijamy industrię jako miejsce spotkań polskiej międzynarodowej branży filmowej. Będziemy gościć producentów, reżyserów, scenarzystów, agentów, sprzedaży czy dystrybutorów z całego świata.
0: 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy potrwa do 18 października. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: A teraz wracamy my, 3 minuty po 21. Lista 2, 3, 7.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Oczywiście po 22 cała lista na stronie internetowej nowyświat.online i zobaczą Państwo, a właściwie mogą sobie Państwo także zaprezentować muzycznie wszystkie piosenki ułożone w kolejności według Państwa głosów, a na stronie także klikanie na kolejną listę, regulamin i Spotify playlista, czyli Tip Top na Spotify'u. Bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania przez cały tydzień, do recenzowania, opowiadania, ale przede wszystkim do głosowania i namawiania na głosowanie, do głosowania, wciągania innych. To wszystko wydarzy się do godziny 22. Jan Janczyk, Kuba Strączyński i Michał Porycki. A mówiąc to wszystko, mam na myśli przede wszystkim pierwszą dziesiątkę notowania 237. Dziś na 10, przed tygodniem na 14 i muszę powiedzieć, że to nie jest rekordowy skok. 4 w górę po 8 tygodniach. Greta Van Fleet, So You Stand.

No i tak, oto otwieramy dziesiątkę. Pierwszą dziesiątkę to na dziesiątym Greta Van Fleet. Otwieram także grupę osób patronujących, w której już od godziny rozmawiamy o różnych takich historiach. Tessa pisze, że trochę pada, ale niektórzy się zawzięli i postanowili zrobić ostatnie ognisko w tym roku. Coś mi mówi, a przyznam się Państwu, że to coś mówi mi na podstawie raportów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do których zaglądam regularnie, co Państwo przecież wiedzą, że w przyszłym tygodniu na początku, zwłaszcza będzie jeszcze okazja na kolejne ostatnie ognisko w tym roku. I czytam komentarz pana Sławka. Dobry wieczór, wszyscy się chwalą, co robią. No to ja też się pochwalę. Przeprowadziłem się. Jestem szczęśliwy, choć zmęczony. Rozpakowanie kartonów. A, czyli pamiętał pan, żeby do kartonów spakować szczęście. Podczas przeprowadzki to bardzo ważne. Część druga albo ciąg dalszy tego komentarza w grupie osób patronujących. To tam rozmawiamy. A na dziewiątym z ósmego... Czyli nie taki wielki, ale jednak spadek. The Rolling Stones, Jealous Lover, 15 tydzień w pierwszej dwudziestce.

Jealous Lover, szanowni państwo. A, dowiedziałem się, to też na Facebooku człowiek poczyta, to się dowie. Dowiedziałem się, że może kartony ze szczęściem pan Sławek spakował, za to nie może znaleźć skarpetek i nie może znaleźć otwieracza. Jest głodny. Panie Sławku, przecież pan wie, po 22 przyjdzie redaktor Orlikowski, wtedy zacznie się wielkie antenowe żarcie. Wtedy skończą się żarty, zacznie się żarcie. Na 8. Kaśka Sochacka z Cortezem. To piosenka z filmu Nasza rewolucja. Jak my.

A pan Piotr się zastanawia, co to jest otwieracz do skarpetek i dlaczego skarpetki są jadalne. Panie Piotrze, takie czasy, teraz wszystko można kupić. Tak, jeszcze redaktor Orlikowski zapowiedział, że przyniesie jakąś wisienkę po 22. Tym bardziej polecam wszystkim wygłodniałym nie tylko dobrych muzycznych brzmień, spragnionych dobrej muzyki. Polecam wszystkim pozostanie po 22 z Radiem Nowy Świat. To z filmu Nasza Rewolucja, Kaśka Sochacka z Cortezem jak my na 8. Zanim miejsce 7 się pojawi na antenie, to zapraszam do zestawu do głosowania w poszukiwaniu nowości. Jeszcze jedną chciałbym Państwu zaprezentować. Kto wie, może w przyszłym tygodniu w pierwszej 20. To będzie Olympia Vitalis i Charlie Perry, czyli Common Saints w nagraniu December Sunshine.

Ja wiem, że do grudnia jeszcze trochę, ale to jak z bicza strzelił, szybko zleci. Każdy potrzebuje grudniowej grzałeczki od czasu do czasu. December Sunshine, jedna z 11 nowych piosenek w zestawie do głosowania. Pani Olimpia z kolegą czeka tam, że oczywiście proszę pamiętać, że głosujemy do piątku do 19, a jak już zechcą Państwo zagłosować na Tip Top listę, to może przy okazji szczyt wszystkiego, jakie tam są czasami smakowite kąski dostarczane z różnych stron świata, niektóre bardziej, a inne wręcz wstrząsająco zaskakujące. Zatem głosowanie razy dwa, polecam. Wracamy do pierwszej dziesiątki notowania 237. Nosowska.

Tusos chaosu na 7-13 tydzień na liście, a tymczasem w krainie deszczowców nie sos, tylko mus powstaje. Jak mus, to mus. Jabłkowy, napisał pan Maciej. Wyszedł, ale troszkę za kwaśny. Może trzeba było dać więcej tych słodkich jabłek. Wujek, dobra rada. Tak o mnie mówią w redakcji. Lista @nowyświat.online. Tu można pisać i wysyłać, i załączać, i komentować. A nie, to raczej w grupie. Grupie facebookowej. Na X-ie i na Blue Sky'u oczywiście też Radio Nowy Świat się poleca w internecie. W głośniku natomiast to była najbardziej skacząca dziś piosenka. Mówiłem, że 4 w górę to za mało. 5, tak. Nosowska z 12. A to będzie druga, która też 5 w górę z 11 na 6. A że wiem, iż państwo lubią tę wokalistkę, podejrzewam, iż sytuacja owa też cieszy słuchających, głosujących. To jest Nieklikalność Maja Kleszcz w wersji koncertowej, radiowej. Tak, tak, oczywiście tu w tym studiu w Radiu Nowy Świat zarejestrowanej.

czasem po prostu trzeba się z tego wszystkiego wyklikać. Niebieskie światło nie daje nam ciepła. Słucham tych nagrań i zastanawiam się, jak będzie brzmiało nowe studio. W roli studia koncertowego oczywiście, to przy Mińskiej. Tam cały czas trwają prace. Maja Kleszcz, Nieklikalność, dwie najbardziej dziś w górę idące piosenki, to też pięć wzwyż, a to piosenka spadająca z trzeciego na piąte. Tyle śladów. Fisz, MAD, Tworzywo i Sokół. Kto pana Fisza wczoraj wieczorem z redaktorem Nizinkiewiczem słuchał, był...

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślub i łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

Z gęby kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamsztaf, Iran, Śródmieście, sorry. Taki mamy klimat. Nie wiem, czy wyłapał wreszcie od delikwenta, ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

0: dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście?
2: Tyle ile ma.

0: zachód i wschód.
1: 12 października, premiera płyty wczoraj. Redaktor Fisz u redaktora Nizinkiewicza opowiadał m.in. o tym, dlaczego płyta nie jest epką, a pełnowymiarowym albumem długogrającym i dlaczego winę za to ponosi niejaki Taco Hemingway, który wychował się podobno na muzyce pana Fisza. Mogą państwo wrócić do tej rozmowy, polecam, serdecznie polecam w podcastach, a tymczasem u nas Tip Top Lista do 22, notowanie 237. Fisze Made Tworzywo, Soku, Tyle Śladów na 5, na 4 Mira Fiori.

Na czwartym z drugiego, ósmy tydzień na liście Artur Rojek. No właśnie, tu lista, a tam przy spadających liściach grają sobie w Monopoly. Pochwalił się pan Łukasz z panią Anią. Mocna, ale zdrowa rywalizacja, chociaż patrzymy sobie uważnie na ręce. Napisał w liście do listy, czy też na listę. Lista @nowyświat.online. Zanim pierwsza trójka, zdążymy jeszcze zaprezentować jedną piosenkę z zestawu do głosowania. Jedną z tych nowych. Fountains DC z nowym singlem zatytułowanym Tongue, czyli kolejna zapowiedź, dźwiękowa zapowiedź albumu, na który wciąż czekamy.

Dopamine Chamber, 16 października premiera. Mamy Marianne, teraz mamy Tong. Zobaczymy, czy w pierwszej dwudziestce się pojawią. Jeszcze jedna nowość. Cieszą się Państwo z nowości w zestawie z różnych piosenek, które się właśnie dziś pojawiły. Pan Krzysztof cieszy się, że jest April's Gone. Już dzwoneczkowo brzmiący utwór Nora Jones i Chris Stapleton i inne, wszystkie inne też Państwu serdecznie polecam. Do piątku, do 19 zestaw czeka. Pierwsza trójka, zaczynamy od Kowalskiego. I od losu jego. Miałem nie rymować. Spięty, Kowalski własnego losu. Ostatnia chwila, żeby napisać, ostatnia chwila, żeby skomentować, ostatnia chwila, żeby się skontaktować, bo to ostatnie chwile z 237 notowaniem. Już nigdy nie będzie takiego notowania. Po 22 przyjdzie redaktor i mnie wygoni, jak zawsze.

0: Kowalski własnego losu spięty. To miejsce trzecie. Na drugim jeszcze raz Fish, MAD i Szczyl tym razem. Zresztą wczoraj redaktor Bartek opowiadał, jak się poznali i skąd się wzięły w ogóle te wszystkie featuringi na najnowszej płycie. Tytuł nagrania: Piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my

piruety. Piszę Madę Szczyl na drugim. No i coś się kończy, żeby coś się mogło zacząć. Pan Rysiek skończył 16 gołąbków, ale nie jeść, tylko przygotowywać, bo to na jutro. Pani Marzena skończyła kolorowankę. Pani Agnieszka chyba czyta książkę, ale czeka na redaktora Orlikowskiego, to już niebawem. A pani Izabela nie może jeździć na rowerze, bo pająk zamieszkał pod siodełkiem. To do wiosny. Nie może pani kręcić nic a nic, tu wszystko się zgadza. Bardzo państwu dziękujemy za dziś. Dziś na pierwszym... Dodam jeszcze, że po raz pierwszy na pierwszym, choć 30 raz w zestawie do głosowania. WW Daria Zaślązka na moment. Dziękujemy za te wspólne momenty. Jan Janczy, Kuba Strączyński, który zostanie z państwem po 22 realizując następny program, czyli Orlikówkę. I Michał Porycki. Bardzo się kłaniam serdecznie. Do poniedziałku.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Ataki na szkoły i niebezpieczne treści w mediach społecznościowych wywołały polityczny spór o odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży. Po kolejnych incydentach, w tym ataku na warszawskiej Pradze, policja zaprzecza, by chodziło o internetowy challenge, ale przyznaje, że może być to niebezpieczny trend. W piątek do działań prewencyjnych w szkołach skierowano 24 tysiące policjantów. Mimo to, dzień później doszło do kolejnego ataku.
2: Sprawa jest poważna, bo nie mówimy przecież o siatce terrorystycznej, którą policja i służby mogą namierzyć i rozpracowywać w internecie. Mówimy o pewnej szalonej, absurdalnej, amoralnej modzie, która została zaszczepiona w jakichś trendach, które są jawne w mediach społecznościowych, do których to część zagubionej młodzieży dociera i następnie powiela te chore zachowania w rzeczywistości.
1: Komentował na antenie TVP Info Tobiasz Boheński. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości odrzuca zarzuty rządu, który łączy problem z wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o usługach cyfrowych. Boheński przekonuje, że służby już mają narzędzia do monitorowania niebezpiecznych treści. Jego zdaniem rząd powinien wyjaśnić, co robił, by zapobiec atakom i dlaczego intensyfikacja działań nastąpiła dopiero po nich. Donald Trump nie kryje oburzenia faktem, że tegoroczna pokojowa Nagroda Nobla trafiła do południowoafrykańskiej prawniczki Navi Pillay. Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwko demokracji i są wrogami cywilizacji. Nie zapomnimy, Norwegio. Tak mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Dodał, że to on powinien otrzymać aż 8 pokojowych nagród Nobla za zakończenie 8 konfliktów na świecie i zasłużył na większe uznanie za swoje działania na arenie międzynarodowej. Z kolei sama laureatka, komentując nagrodę, w żartobliwym tonie odniosła się do pretensji amerykańskiego przywódcy. Jeśli będziecie klaskać odrobinę głośniej, mogę podzielić się tą nagrodą z Trumpem, tak powiedziała, nawiązując do ubiegłorocznej laureatki, wenezuelskiej liderki opozycji Marii Corriny Machado, która przekazała swój noblowski medal prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Dziś nad Polską może pojawić się zorza polarna. Do ziemi dotarł obłok plazmy wyrzucony przez słońce, który może wywołać silną burzę magnetyczną. Największe szanse na obserwacje będą na północy kraju, ale jeśli burza się nasili, zorza może być widoczna również w centrum i na południu. Nie wszędzie warunki będą jednak sprzyjające. Na zachodzie i północy zapowiada się pogodna noc, a w pozostałej części Polski chmury i miejscami deszcz, które mogą utrudnić obserwacje. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Niezwykle rzadko tak robię, ale zdarza się, że dokładnie takim samym, no właśnie nie dokładnie, ale takim samym utworem kończę audycję tydzień wcześniej, a potem tydzień później ją zaczynam. Simul, Where's My Love, Jordan XL Remix. Kończyliśmy duetem z Lily Kershaw i Simulem właśnie Where's My Love tydzień temu 291 domówkę, a dziś rozpoczęliśmy. No to Where's My Love ma sporo różnych wersji. Jest też cała epka w ogóle z różnymi remiksami, tym duetem, wersją na pianino, na taką akustyczną, tą oryginalną, a ta oryginalna to ho, ho, ho, ho, ho, bo tam miliard wyświetleń na tylko jednej platformie streamingowej. Miliard, nie milion. To jest jednak coś. Szanowni Państwo, nazywam się Paweł Orlikowski, to jest 292 domówka. Trochę Michał się chyba zestresował, mówi tak na ostatnią chwilę, co to za wpadanie. No, musiałem po drodze kupić porcję rosołową. Kuba Strączyński audycję realizuje, też już spokojny, że autor dojechał na miejsce, że nie zostawił czystej playlisty. No właśnie, czystej, mam nadzieję, że pełnej fantastycznych dźwięków. Trochę teraz z handpanistą pobędziemy. Dan McQueen i jego Royal Oak.

Don McQueen. Można rozpłynąć się przy tych rytmach, ale mam nadzieję, że za daleko Państwo nie odpłynęli jeszcze, bo mamy sporo grania do końca dzisiaj. A gdzie do końca? Na początku jesteśmy dopiero. Don McQueen i jego album Euthymia, który został wydany 18 września, także nawet miesiąca jeszcze nie ma to wydawnictwo. Jak ktoś chce się uspokoić przy tym handpalnie, no to zapraszam serdecznie do odsłuchiwania całego albumu. Dziś Don McQueen jeszcze wróci. On poza tym, że handpianistą jest to jeszcze handpanistą, to jeszcze multiinstrumentalistą i producentem muzycznym. No, słychać też, że przeplata tutaj znacznie więcej niż granie na tym arcydźwięcznym instrumencie, jakim handpan jest właśnie. No to teraz taki indie folkowy duet będzie zawieszony gdzieś między Austrią a Kostaryką, bo tak też sami siebie opisują, no bo też rzeczywiście kostarykańska wokalistka Michelle Gonzalez i austriacki muzyk Kevin Etheridge grają w duecie Honale i posłuchajmy sobie utworu Lady Lovibone.

No to tak właśnie brzmi austriacko-kostarykański duet Honalej. To ich najnowszy singiel wydany 25 września. No to jak dobrze nam idzie ich odsłuchiwanie, to cofnijmy się do 22 maja. Bardzo lubię tę datę, ciekawe dlaczego. No dobra, może nie wszyscy wiedzą, mam wtedy urodziny po prostu. No więc jeszcze raz Honalej z tego rocznego 22 maja z singlem Nose.

0: Indie folk, tak, to nie jest taki polski folklor. Tak samo jak mamy disco i mamy disco polo, no nie? Ale nie, no to jest to trochę nieuprawnione porównanie. Chodziło mi tylko o to, że nie zawsze jak coś brzmi folk, że folklorowe to musi być trochę bliższe temu, co nam. Natomiast dużo tej akustyki w brzmieniu słychać tutaj, jeśli chodzi o instrumentarium. Wokal też harmonijny taki, więc to wszystko fajnie jest okraszone, przyjemnie to brzmi. Oni przede wszystkim single publikują, więc uzbierało się tego i zbiera się z reguły, by jakieś long playe mogły z tego wychodzić, ale no tak, dwa albumy długo grające, tak zwane, ale to tylko z nazwy, bo jeden to 24 minuty i się kończy i był wydany w 2024, drugi w 2025, no to tam już trochę dłużej, bo też 12 utworów, więc to była końcówka grudnia ubiegłego roku. A teraz już sporo singli nowych się pojawiło w tym roku, więc ciekawe, czy zbiorą to w jakiś materiał na koniec tego roku, czy dopiero w przyszłym. No tak to wszystko się zapowiada, ale to już wszystkie karty prawie, że będą odsłonięte, gdy będą to dodawali w ramach jakiegoś albumu. Tak mi się wydaje, ale no zobaczymy. Będę obserwował, bo raz na jakiś czas warto i po takie dźwięki wracać do domówki. Będziemy dzisiaj zgodnie z tym, co w poście zapowiadającym moją audycję, że łączenie wielu różnych styli muzycznych, styli stylów, tu chyba jest oboczność. No, w każdym razie będzie trochę tego, chociaż początkowo w pierwotnej wersji mojej były jeszcze trochę bardziej namieszane, ale tutaj trochę tego wszystkiego będziemy mogli doświadczyć, różnych dźwięków, choćby tak jak za chwilę Kos i Sunset in Reno.
1: Set aside the usual mode in which we operate.

Cause Sunsets in Reno. Still Nothing tak nazywa się album, który został wydany 11 września tego roku i otwiera się utworem Sunset in Reno, ale łącznie ma 10 utworów, więc duża szansa, że jeszcze do twórczości tego producenta, DJ-a, tworzącego muzykę prosto z Berlina, będę powracał. Tak, no to takie hipnotyczne groove, trochę takiego atmosferycznego ciepła i trochę eksperymentalnych dźwięków, łączenia wielu różnych gatunków, w tym porusza się i czuje się świetnie, tak też się opisuje, ale to zresztą wybrzmiewa z jego twórczości, rzecz jasna. No to teraz w takim razie przed nami ponownie handpanista z albumu Eutymia i jak tak nam dobrze szło z pierwszym utworem otwierającym jego najnowszy album, ledwo co niedawno wydany, to był Royal Oak, no to teraz będzie japoński kwiat jakikolwiek, bo jak się tak wygoogluje, no to ich jest mnóstwo, cała masa, ale w dźwiękach też dzieje się pięknie, no i może ktoś nawet i zapach jakiś wyczuje, jak nie będzie miał tak zatkanych zatok jak ja, od Dana Malquina w utworze Japanese Flowers.

I jak się Państwu podobały japońskie kwiatki? Mnie bardzo. Muszę przyznać, że no ta eutymia przypadła mi do gustu. Tak, nawet już sobie myślałem przez chwilę, a może Kubę poproszę, żeby szybciej skończyć i tak już wejść, no bo mało czasu, ja już wiem, że nie skończymy o północy, a Państwo ostatnio zasypiają jakoś tak przed końcem audycji. No to co, jak to? No ja wiem, jesień, szybko ciemno, już tu zmęczeni, znużeni. Jak to dobrze, że ten, kto patronuje Radiu Nowy Świat, może sobie w ramach podcastów to odsłuchać. No i oczywiście macham do Państwa teraz ze studia, no ale jeśli słuchają Państwo w przyszłości, to pozdrawiam. Już jesteście o kilka kroków do przodu przed nami, bo my dopiero w 10 października o godzinie 22:34 i nawet 27 sekund czasu warszawskiego. Przynajmniej jeśli nasze ekrany nas nie mylą. Natomiast, szanowni Państwo, no to mówiłem, że będziemy dzisiaj mieszali sporo dźwięków. Przed nami trochę bardziej hip-hopowo Coffee Stone, ale razem z nim Maverick Sabre, który ma różne zacięcia, bo ma takie właśnie i trochę hip-hopowe, ale też, bo jako raper występował, czy właściwie zaczynał, ale też takie trochę bardziej pop-rockowe. Różne ma odsłony tenże Maverick Sabre, o czym przekonamy się dziś jeszcze, nie tylko ten raz. Maverick Sabre razem z Coffee Stone'em, to u niego właśnie, u tego Coffee Stone'a, wystąpili razem w ramach singla, który pojawił się 2 października tego roku, a nazwa dla tego singla została nadana jak Arlisa. Posłuchajmy.

Utwór z przesłaniem. Blisko, znaczy ponad 9 lat od debiutu Kofiego Stone'a, Maverick Sabre, to zdaje się jeszcze wcześniej, no, on tu swoim wokalem okrasił tenże utwór. Arlisa. No właśnie, w przyszłym roku w lipcu my w radiu, siedmiolecie, natomiast Kofi Stone swoją dekadę od debiutu będzie obchodził. No tutaj dużo w warstwie lirycznej padło istotnych kwestii. Można na spokojnie się zapoznać od samego początku. Arlisa miała marzenie, ale no i później się rozwija całe to wszystko w warstwie właśnie podmiotu lirycznego. Na sam koniec, czy pod koniec utworu zdradza sam Kofi Stone, że utwór dedykowany jest wszystkim ofiarom przestępstw seksualnych z całego świata, żeby znalazły te wszystkie osoby swój pokój. No więc, więc to jest taki utwór z dość głębokim i istotnym przesłaniem. Teraz przed nami ten, którym Kofi Stone się inspirował, gdy w 2017 roku wydawał swój pierwszy singiel. Jeden z twórców sceny hip-hopowej zainspirował go w ogóle do twórczości. To Lupe Fiasco. No to posłuchajmy sobie właśnie jego, Lupe Fiasco rzeczonego, z utworem, który został nagrany, znalazł się na epce z 2025 roku. Tam pojawia się też Troy Tyler, a utwór to Samurai.

Tak brzmiał. Samuraj. Lupe Fiasco i Troy Tyler. Soul One to ten, który go grałem Państwu też tydzień temu, właśnie z tego samego, z tej samej epki How Will I Know, i taki utwór też był tydzień temu. A dzisiaj, a właściwie już sięga mnie po epkę, a po pełen album Kalejdoskop, no bo to właśnie trochę się tak miesza. Album został wydany 2 października, czyli no już tak naprawdę dzień przed zeszłotygodniową audycją. Ja jeszcze jak ją konstruowałem, to sięgałem co prawda niby do nagrania z epki Soul One'a. Soul One to tak sugerowałoby jakieś, nie wiem, może gdzieś tam Koreę czy coś, Japonię, ale nie. To jest taki pseudonim artystyczny australijskiego Blake'a Carfewa. No dobrze, posłuchajmy sobie w takim razie z najnowszego albumu Kaleidoscope utworu od niego Dream Catcher.

Bardzo ciekawy projekt tego artysty z Australii. Dreamcatcher to jeden z tych utworów, który trafił na album Kaleidoskop. Cały album całkiem fajny. No fajny to w sumie chyba jest takie za małe określenie. Przyjemnie się obcuje z tymi dźwiękami po prostu. No i myślę, że śmiało właściwie jestem przekonany, że w naszych kolejnych spotkaniach, no może nie, że tam co tydzień, ale w tych najbliższych pewnie, bo to świeży album jest, pewnie będę sięgał do tej twórczości, bo to dobrze pasuje do tych playlist, które dla Państwa staram się tworzyć co tydzień. Teraz w każdym razie będzie z epki wydanej pod koniec września od The Kite String Tangle. To jest Danny Harley, który pod takim pseudonimem występuje z producentem, piosenkarzem, autorem tekstów, multiinstrumentalistą, posiada własną jakby wytwórnię, też jest Australijczykiem, jest z Brisbane. No, więc posłuchajmy sobie utworu z jego najnowszej epki Every Little Bit, a ten utwór to So Long.

The Kite String Tangle, So Long, już za nami. No to teraz, szanowni państwo, zaglądam do twórczości Bicepa. Bicep, taki duet z Belfastu. No, w 2026 pojawiają się nowe utwory, właściwie taki powrót. No i tu od razu trzy utwory się pojawiły. Jeden z nich wybrzmi dziś w domówce. Taki środkowy. 25 września oni wydali Air, Lemonder i Viper. Posłuchajmy sobie w takim razie tego utworu Lemonder.

0: Bicep Lemonder. No tak, mówiłem, że wielogatunkowo dziś będzie i tak się to wszystko nam ładnie przeplata, powoli formułuje się już i potem tak będzie toczyło się w stylu śniegowej kuli, zbierając to kolejne utwory i dźwięki różne będą przeplatały się w tej 292 domówce. Jeszcze sporo różnych takich pivotów, można byłoby powiedzieć, dźwiękowych. No a teraz przed nami Bassy Fox, który to wydał 10 maja 2024 roku, także tym razem nie stawiam na jakąś spektakularną nowość utwór, bo mógłbym, bo nowości pojawiały się choćby ostatni singiel pod koniec czerwca tego roku, także jest w czym wybierać. No ale ja sięgam właśnie wstecz do jego twórczości. Po to tylko, by Państwu zaprezentować utwór właśnie sprzed ponad 2 lat. Stop, What If You Fly?
1: Stop. I do believe we are destined for great things.

0: Stop, what if you fly? No właśnie. Tak, teraz będzie utwór, którym na początku nawet chciałem już domykać pierwszą część, a zobaczą państwo, teraz jest 23, niespełna 5, 4 z hakiem. Tu w Warszawie to byłaby 11 taka PM, bo na przykład wiem, że jesteśmy słuchani też w Miami, a w Miami teraz 17:04 z hakiem właśnie, no to różnica tych 6 godzin fantastycznie nam może być teraz tak ciekawe. No dobrze, w każdym razie tak miałem kończyć pierwszą część, no bo przecież, że nie godzinę, bo to nie da rady, tak? Ale pomyślałem sobie, że to jeszcze nie będzie utwór, który kończy pierwszą. Także nawet to jeszcze teraz nie będziemy domykali pierwszej części, także ja tylko po prostu powiem, że przed nami będzie Iker Sandilas, ale on wcześniej występował jako Vimala, jest to producent i kompozytor muzyczny Adrian Casalis. No właśnie, więc to taki nowa odsłona po Vimali w Ikara Sandilasa, ale to też nie tak, że to jest zupełnie nowe, bo to już kilka dobrych lat jest, ten projekt istnieje. W każdym razie, jeśli chodzi o jego najnowsze granie, no to 25 września wydał swój najnowszy singiel i ten singiel to Sinner. Posłuchajmy.
1: Sinner, I'll keep you out of my life.

Iker Sandalis i Sinner, grzeszniki, to już za nami. Tak, no właśnie, te godziny, zawsze to, przepraszam, woda, zakręcona woda, człowiek taki durny, że zawsze myśli, że się rozleje czy coś, ale ja to akurat mam tak, że butelkę z tym, z kapiselkiem takim zakręcanym, ale jak się tak machnie ręką, ja dużo gestykuluję, to chwila. Chwila strachu. No dobra. W każdym razie, jak wyczytuję, która godzina, gdzie kto, a co, a jak, też mamy pozdrowienia z przeszłości. Karolina nas pozdrawia, że z Anglii, to z przeszłości niedalekiej, bo tam 22. Teraz z minutami już nie będę tak precyzyjnie co do sekundy odliczał, no bo pozdrowienia były z 22.04, a teraz mamy prawie 9 po, także no. Dobra, nie, już kończymy tę zabawę zegarową. Przynajmniej ja, państwo mogą sobie gdzieś tam w komentarzach, wiadomościach, koniec. Będzie tylko już muzyka do końca, o której ten koniec, no, te kilkanaście minut damy radę dziś. Jak nie, dobra, to zasną państwo i trudno, no. I w podcastach się odsłucha. Ale kilkanaście będzie, no. Ostatnio nie miałem najwięcej przestrzeni, żeby tak się w studiu też pojawić, to się trzeba nacieszyć. Szanowni Państwo, domykamy pierwszą część, bo też już oczywiście pytany o dżingiel byłem. No zaraz będzie, no do tylko po pierwszej części. Także tutaj oczywiście serdeczne pozdrowienia przede wszystkim dla patronki Basi dopytującej o tenże dżingiel właśnie, no to będzie po tym utworze. Ten utwór, który teraz przed nami, no to będzie Maribu State i Andrea Triana, ale z utworem All I Need, ale że to z wersji Hallucinating Love takiej rozszerzonej z końca sierpnia tego roku, no to jest to wersja United Freedom Collective Remix. Posłuchajmy.

Barry Can't Swim, I Won't Let You Down. Przede wszystkim on, ale nie tylko, jeśli chodzi o te dźwięki, bo tak właśnie rozpoczynamy drugą część 292 domówki. Tam razem z Barrem jest jeszcze Fallen York i Black Box. Oj, świetne są to utwory, jeśli chodzi o jego twórczość. When Will We Land, tak nazywa się album wydany w 2023 roku, 20 października, także chwila, moment i będzie obchodził swoje trzylecie, a jest to debiut, jeśli chodzi o long play. No single, jego twórczość w ogóle wcześniej się pojawiała, więc nie jest to debiut absolutny, tylko debiut, jeśli chodzi o wydawnictwa long playów, krążków długogrających. No i gdzie by nie ustrzelić w nowsze rzeczy, w starsze rzeczy, to u Barrego jest genialnie. Ale skoro już wylądowaliśmy właśnie w albumie When Will We Land, to to wylądujmy tam na chwilę dłużej. Jeszcze jeden utwór z tego albumu właśnie. Always Get Through To You. Posłuchajmy.

0: 20, and separation 3+1500.
1: Roger, that separation should be 3+1503. My error in reading up.
0: Roger.
2: This is Apollo Control, the velocity falling off now. Immediately after shutdown, we're showing 34,000 feet per second now, but the altitude building 512 nautical miles.
3: Barry, który nie umie pływać po raz drugi, wybrzmiał. No i teraz przed nami będzie Baryl, także... Nie wiem, czy niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale to nie w tym przypadku. W 2026 roku pojawił się album In Between Highs, album z końcówki maja. I tam taki utwór jak Risk It All. Posłuchajmy.

Burial, Risk It All. In Between Highs, tak nazywa się album. Album został udostępniony 29 maja. Mówię udostępniony, bo już to wydawnictwo takie krążkowe to jedno, ale przede wszystkim udostępnione w platformach streamingowych. Za twórczością, produkcją stoi Burial właśnie. No i tu utwór Risk It All jako jeden z 14, więc to taki pełnoprawny long play na 40 minut. Z kolei teraz z chęcią sięgam po jeden z najnowszych singli od producenta, który pod pseudonimem Sunrom występuje. Posłuchajmy sobie utworu See Me Now.

Sunroom, See Me Now to singiel z epki Floating, 24 lipca tego roku zostało to wydane. Ja Państwu grałem już kiedyś, nawet myślałem sobie, a w sumie to już prawie dwa miesiące można by było i po Love of My Life ponownie sięgnąć, już sobie przypomnieć, ale nie, See Me Now tam to jeszcze na chwilę zachomikuje, bo warto będzie do tego powrócić, do tej twórczości od Sunrooma, czyli w Paryżanina, w Paryżu mieszka, żyje i tworzy ten producent muzyczny pod tym pseudonimem artystycznym, właśnie występujący już teraz człowiek, którego przedstawiać właściwie specjalnie nie trzeba, bo Bonobo, Simon Green z swojego najnowszego albumu i teraz dzisiaj z utworem Cycles.

Distance in Static. Z tego albumu pochodzi utwór od Bonobo. Tak, to ten najnowszy album wydany 11 września i bardzo chętnie i jeszcze wiele razy będę do niego wracał, a wybrzmiało Cycles. A już teraz Reum i

przeleżał chwilę ten Reunion. 5 czerwca ten singiel został wydany. Czy bardziej wakacyjny? No, puszczamy go jesienią i chyba nadal pasuje. Ryu, multiinstrumentalista, producent muzyczny Elliot Eriksen, to już mógłbym w nocy o północy, jak mawiają, chociaż no wiem już, my to dzisiaj o północy pewnie nie skończymy, okej. No chyba, że państwo, ja nie, Kuba też nie, więc, ale państwo mogą, nie ma przymusu, ale zachęcam, bo warto, wiele dźwięków jeszcze przed nami, ale za nami Idealist od Ryuma, a przed nami Willow Wisp i Palladian duet. Posłuchajmy.

Palladian Willow Wisp to z Okrain Daco rozszerzony album, czyli ten deluxe wersja wydana 11 września tego roku. Deluxe, bo pojawiły się remiksy na tymże albumie. No i tam między innymi Willow Wisp. Tak się zastanawiałem właśnie nawet, czy w pierwszej wersji mojej playlisty, ja czasami je zmieniam, postawiłem nawet na remiks tego utworu, ale potem postanowiłem zagrać go w tej oryginalnej, studyjnej wersji, znaczy oryginalnej. No, więc Palladian, duet z Barcelony już za nami, a teraz wybrzmi Duke Bora i utwór Save Me Something.

Duke Bora, Save Me Something, to był taki utwór 30 kwietnia tego roku, Duke Bora, no więc cóż, z jego notki biograficznej możemy dowiedzieć się tyle, że tworzy muzykę. Jego najnowszy singiel to 25 września, ale nie po niego dziś jeszcze raz sięgam, bo już od razu zdradzam, że jeszcze jedno spotkanie z nim teraz, za chwilę przed nami. Sięgnę po utwór, który wydał 17 października 2025 roku. No nie mógł tego roku, bo 17 będzie dopiero za tydzień, więc niespełna rok ma singiel, który uważam fantastycznie wkomponuje się w dzisiejszą audycję Casa Blow.

Duke Bora, Casa Blow, i to był drugi raz on dziś, ale teraz z epki, która właściwie swoją premierę będzie miała dopiero za 40 dni, ale już z 6 utworów to 4 znamy. Fenra za tym stoi. Fenra, producent muzyczny, muzyki elektronicznej. Brandon Lowes, tak się nazywa, ale to jest jego pseudonim artystyczny, pod którym występuje. No i tenże Fenra, zapowiadając swoją epkę, choć już prawie wszystko zdradził, no to między innymi w jednej z zapowiedzi wydał taki singiel jak Faultline.

Fenra Faultline już za nami. Co teraz na liście? Szanowni Państwo, utwór, który grałem Państwu równo 100 domówek temu. Lubię raz na jakiś czas i pod koniec audycji trochę tych muzycznych kartek z kalendarza powyrywać i powracać do utworów, które w sumie przypominam, odkurzam, bo gdyby nie to, że mija jakiś dystans 100 czy 200, czy może kilkudziesięciu, a już nawet czasami możemy mówić kilkuset domówek, warto je po prostu przypominać. Szczególnie gdy myślimy o takich dźwiękach, które nawet nie mają jeszcze 2 lat od wydania ich jako singiel. 7 listopada 2024 roku, ale cóż to za muzyczne spotkanie, bo Georgia Smith spotkała się z Maverickiem Sabrem. Georgia Smith, Maverick Sabre. Oboje osobno tworzące fantastyczną muzykę, ale jak się jeszcze spotkali, to wyszło coś przegenialnego. Moim zdaniem razem posłuchajmy tego singla Loving You.

Georgia Smith, Maverick Sapp, Loving You za nami. Ten utwór pojawił się 100 domówek temu, a teraz utwór, który no, był już w domówce, ale nierówne 100, nierówne 200, ale po prostu lubię wrócić do duetu Maribu State. No to uwielbiam Chrisa Davidsa i Eliah Maverego, ale uwielbiam, gdy oni tworzą wspólnie z Holly Walker. To nie jest jedyna, która z nimi śpiewa, ale jak już to robi, to wybitnie. Dlatego też na żywo, jak miałem okazję ich słuchać, żałuję, że akurat z Holly Walker nie było okazji, ale jednocześnie to też wyśmienite było spotkanie. No dobra. Hallucinating Love to jest album, w którym zebrano wiele singli, które pojawiały się na przestrzeni wielu nawet lat, można byłoby powiedzieć. No ale pod koniec stycznia ubiegłego już roku, czy teraz za chwilę, moment, bo to szybko czas leci, będzie miał już album 2 lata, ale dobra, nie zagadujmy. Peace Talk.

Peace Talk, Maribu State i Holly Walker za nami w ramach przypomnienia. No to skoro już wyrywamy muzyczne kartki z kalendarza, no to jeszcze zrobimy to raz. 100 domówek, nie, 200 domówek temu grałem ten utwór. Say Yes, Say No album, I'm E. Simone. Bardzo takie granie, no to jest taki post-pop, on tak to określa, ale charyzma w tym wszystkim jest jakość, jest styl. Ciekawe bardzo. Przypomnijmy sobie utwór In This Dark Time.

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za tę 292. domówkę, za nasze spotkanie. No już coraz bliżej, 2 miesiące i 300, ach, kiedy to zleciało. No ale dobra, dziś żegnamy się z zaproszeniem na przyszły tydzień, o stałej porze od 22 do się zobaczy. No, zostawię oczywiście Państwa z dźwiękami. Kubie Strączyńskiemu bardzo serdecznie dziękujemy za realizację tej audycji, a ja Państwa, ja nazywam się Paweł Ordikowski, tak, a zostawiam Państwa z dźwiękami. Będzie to albo Down. No skoro taki album, no to stoi za nim nie kto inny jak Rajeks, a jeśli Rajeks i album Down, no to tam moglibyśmy wybrać sobie w sumie losowo jeden z 12 utworów i byłby wyśmienity, ale dziś postanowiłem pożegnać się z Państwem utworem Salt. Wszystkiego wspaniałego, dobrej niedzieli, do usłyszenia.

0: myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie.

0: drodzy Państwo, Leszek Moszczep
1: i Stanisław Sojka!
0: Dzięki!